right now. Oh yeah. In this sweet harmony. Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze, potem trochę spokoju i znów w upalnie, za chwilę o pogodzie. Potem rok prezydentury, oczami prezydenta Nawrockiego. Zajrzymy też na korty w Toronto i arenę europejskich rozgrywek piłkarskich. Marcin Krzemiński. Południe i wschód kraju nadal z ostrzeżeniami drugiego stopnia przed burzami. Chodzi nie tylko o wyładowania, ale też ulewy, bardzo silny wiatr, a miejscami grad. Alerty będą obowiązywały w zależności od regionu jeszcze 2 godziny, a miejscami nawet 8. W weekend odpoczniemy od zmiennej pogody, choć upały nadal możliwe, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
2: W całym kraju sporo słońca i sucho, bez opadów. W sobotę też tutaj chłodniej, maksymalnie też na południu kraju w okolicach 25-27 stopni. Trochę cieplej znowu się zrobi w niedzielę. Do 32 stopni znowu tutaj na zachodzie kraju.
1: W poniedziałek upał zagości w większości kraju, wraz z nim na zachodzie pojawią się burze. A u naszych południowych sąsiadów, Słowaków, wczoraj padł kolejny rekord temperatury. 42,2 stopnia zanotowano w miejscowości Dolne Plachtince na południu kraju. Prezydent podsumował pierwszy rok swojej prezydentury. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego wygłosił wczoraj przemówienie. Karol Nawrocki wypominał marszałkowi Sejmu, że złożył 22 inicjatywy ustawodawcze i prawie wszystkie trafiły do zamrażarki. Przyznał, że nie wszystkie postulaty udało się zrealizować, ale to dopiero rok. Prezydent odniósł się też do zawetowanych ustaw.
3: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
1: Prezydent zarzucił rządowi brak wizji, a jedynie reakcję na wypływające afery. Senat tymczasem wczoraj odrzucił wniosek prezydenta o referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To był drugi wniosek głowy państwa w tej sprawie. Senat nie zgodził się też na powołanie doktora Mateusza Szpytmy na stanowisko prezesa IPN. Oznacza to, że procedura wyboru szefa Instytutu rozpocznie się od nowa. To drugie podejście parlamentu do obsadzenia wakatu po Karolu Nawrockim. Ostatnie pożegnanie dziennikarza Andrzeja Morozowskiego odbędzie się za tydzień 14 sierpnia w Warszawie. Po otwartej dla wszystkich uroczystości, która odbędzie się na Powązkach Wojskowych, dziennikarz spocznie na cmentarzu w Pyrach. Andrzej Morozowski zmarł 4 sierpnia w wieku 69 lat. Iga Świątek awansowała do 4. rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka pokonała Wiktorię Golubić ze Szwajcarii 6-2, 6-1. Piłkarze Jagiellonii Białystok z kolei wygrali u siebie ze szkockim Rangers FC 2-1 w pierwszym meczu 3. rundy eliminacyjnej Ligi Europy. Także w 3. rundzie eliminacji do Ligi Europy zwycięstwo zanotował Lech Poznań. Pokonał u siebie KL Klaksvík z Wysp Owczych 1-0. Z kolei piłkarze Rakowa Częstochowa tylko bezbramkowo zremisowali u siebie ze szwedzkim Hammarby w 3. rundzie eliminacji Ligi Konferencji. Mecze rewanżowe Jagiellonii, Lecha i Rakowa w przyszłym tygodniu.
4: Dzień dobry, piątek, 7 dzień sierpnia. Łukasz Michtal przed mikrofonem. To znak, że zaczynamy. Poranek Trendy, start, minęła 6, a w prognozie pogody czas na zmianę temperatur. W ostatnich dniach było ciepło, a teraz już czas na burze z deszczem, które lokalnie mogą pojawić się w regionie. Na 27 stopni Celsjusza mogą dzisiaj liczyć mieszkańcy Krosna, Jasła, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa czy Rzeszowa. Ciśnienie 1018 hektopaskali, biometr jest niekorzystny. Wiatr z północy do 40 km na godzinę.
5: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Reklama. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
6: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
5: Ci, co ją znają, reagują.
7: Ach!
6: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
8: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
10: Trendy start w Trendy Radio.
4: Na początek dnia zerkam sobie też do kalendarza. 219 dzień roku ukrywa się pod datą 7 sierpnia. Dzisiaj też imieniny świętuje Dobiemir, Donat, Dorota, Doryda, Edmund i Kajetan. 5.06, o tej porze był wschód słońca. Słońce natomiast dzisiaj zajdzie o godzinie 20.16. Dzień potrwa 15 godzin i 10 minut. Będzie ten dzień dłuższy od najkrótszego dnia w roku o 7 godzin i 28 minut. Koniec astronomicznego lata za 46 dni. Znak zodiaku urodzonych 7 sierpnia to lew.

0: jest poranek Trendy Start. Przed nami kalendarium historyczne, co działo się 7 sierpnia w kraju. W roku 1564 król Zygmunt II August na Sejmie w Parczewie przyjął z rąk nuncjusza Giovanniego Francesco Comendonego księgę ustaw Soboru Trydenckiego. W 1702 III wojna północna, wojska szwedzkie zajęły Kraków. W 1927 roku otwarto stadion sportowy w Kaliszu. 7 sierpnia 1932 roku w Mysłowicach odbyły się pierwsze Mistrzostwa Polski w jeździe indywidualnej na żużlu. W 1993 ukazało się ostatnie wydanie Świata Młodych.
1: Trendy Radio. Przepis na dobry poranek.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Krośnieńskiej Komendy zatrzymali do kontroli kierującego hulajnogą elektryczną. Jak się okazało, chłopiec nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem. Za udostępnienie hulajnogi dziecku mandat karny w wysokości 1000 zł otrzymał jego opiekun, mówi młodszy aspirant Sara Bania-Nowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
2: Wczoraj na ulicy Niepodległości w Krośnie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego hulajnogą elektryczną. Kierującym okazał się być 13-latek, który nie posiadał do tego wymaganych uprawnień, to jest karty rowerowej. Przybyły na miejsce dziadek nieletniego oświadczył, że to on udostępnił wnukowi hulajnogę elektryczną. W związku z popełnionym wykroczeniem mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł.
1: Niepełnoletni kierujący, który nie posiada wymaganych uprawnień, zgodnie z przepisami nie może poruszać się hulajnogą elektryczną. Dopuszczenie takiej osoby do kierowania pojazdem może skutkować konsekwencjami prawnymi zarówno dla niej, jak i dla opiekunów sprawujących nad nim opiekę. Projekt powiatu tarnowskiego Mistrzowie w zawodzie 4 otrzymał ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania, zajmując pierwsze miejsce na liście ocenionych projektów. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 1 590 000 złotych. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest we wrześniu. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2027 roku do 30 czerwca 2029 roku w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat tarnowski w Tuchowie, Wojniczu, Zakliczynie, Ryglicach i Żabnie. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 578 uczniów oraz 52 nauczycieli i członków kadry. W ramach projektu zaplanowano m.in. kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia specjalistyczne, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wizyty zawodoznawcze, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół powiatu tarnowskiego. Jutro w Parku Słonecznym przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy odbędzie się piknik pokoleń. Wydarzenie organizowane w ramach cyklu Lato w Parku Słonecznym będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu dla mieszkańców w każdym wieku. Piknik rozpocznie się o godzinie 17. W przestrzeni parku pojawią się bezpłatne atrakcje dla dzieci, w tym dmuchańce, malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, gry i zabawy prowadzone przez animatorów oraz spotkanie z maskotką Stitch. Na uczestników wydarzenia czekać będzie również strefa gastronomiczna. Finałem pikniku będzie Silent Disco z udziałem DJ-a, zaplanowane w godzinach od 20 do 21.30. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze słuchawek, wybrać jeden z dostępnych kanałów muzycznych i bawić się pod gołym niebem.

Poranek Trendy Start również obfituje we wątki historyczne, zwłaszcza ta pierwsza godzina nawiązuje do tego, co działo się danego dnia. Dzisiaj 7 dzień sierpnia, a w historii świata na początek tym razem rok 936. Otton I Wielki został koronowany w Akwizgranie na króla Niemiec. W roku 1461 w Pekinie doszło do nieudanej próby obalenia cesarza Zhukishena. W 1694 sultan Husajn został koronowany na szacha Persji. 1789 utworzono Departament Wojny Stanów Zjednoczonych. W roku 1918 Marco Fidel Suarez został prezydentem Kolumbii. 7 sierpnia 1960 roku Wybrzeże Kości Słoniowej uzyskało niepodległość od Francji. W roku 1994 Ernesto Samper Pizano został prezydentem Kolumbii. W roku 2004 w Grecji otwarto most Rio Andirio o długości 2883 metrów.

7 sierpnia, co wydarzyło się w historii muzyki. W roku 1946 urodził się Janusz Kruk, lider i wokalista zespołu 2 plus 1. Zmarł w 1992 roku. 7 sierpnia 1966 urodziła się Christine Hersh, założycielka, wokalistka i gitarzystka zespołu Throwing Mieses. W 1990 ukazał się debiutancki album Jona Bon Jovi zatytułowany Blaze of Glory. 7 sierpnia 1992 urodził się Kamil Piotrowicz, pianista, kompozytor, a także producent jazzowy.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 40 domów bez prądu. Podejrzenia padają na wojskowy śmigłowiec. Wichura wywracała żaglówki na jeziorze Nawałnice w Warmińsko-Mazurskiem. Mniej smażonego, więcej warzyw. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy to śmigłowiec zerwał linię energetyczną? Sprawę bada żandarmeria wojskowa. W województwie podlaskim doszło do zerwania linii energetycznej średniego napięcia, a służby sprawdzają, czy miał z tym związek wojskowy Mi-2. Maszyna wykonywała w okolicy lot szkoleniowy i po zdarzeniu wróciła do bazy. W wyniku awarii bez prądu zostało około 40 domów. Nagły szkwał wywrócił żaglówki. 39 osób wylądowało w jeziorze Seksty. Silny podmuch przewrócił 4 łodzie, jedna z nich zatonęła. Wszystkie osoby, które wpadły do wody, udało się uratować. To efekt gwałtownych burz, jakie przeszły przez Warmię i Mazury. Strażacy interweniowali 250 razy. W Lubominie grat uszkodził 9 budynków oraz wiele samochodów. Jedna osoba została ranna po tym, jak na auto, którym jechała, przewróciło się drzewo. Wyjątkowo dużo zasłabnięć, problemów kardiologicznych, zgłoszeń bólu w klatce piersiowej. 13 tysięcy takich zgłoszeń dostało pogotowie w tym tygodniu. To zapewne wynik ekstremalnych upałów. Najczęściej pomocy potrzebują osoby w podeszłym wieku, z chorobami przewlekłymi, bezdomni i ci, którzy są narażeni na wysoką temperaturę w trakcie pracy. Mówi kierowniczka SOR-u w krakowskim szpitalu wojskowym dr Małgorzata Krakowska-Stasiak.
2: Pracownicy budowlani to są właśnie najczęściej upadki z wysokości, gdzieś tam właśnie z rusztowania. No i z racji tego, że jesteśmy szpitalem wojskowym, oczywiście zaopatrujemy żołnierzy po omdleniach, po wyczerpaniu, długim marszem czy też ćwiczeniami na poligonie.
1: Pomocy wymagali też często młodzi ludzie uprawiający sporty w trakcie upałów. Donald Trump przekazał, że rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie idą w dobrym kierunku i widać już pierwsze efekty. Amerykański prezydent nie zdradził jednak, co ma na myśli. Jednocześnie ocenił, że konflikt z Iranem może zakończyć się szybciej niż wielu się spodziewa. Trump zapewnił, że Stany Zjednoczone mają duże zapasy uzbrojenia i stale zwiększają produkcję broni. Rewolucja w szkolnych stołówkach. Od września dzieci przechodzą na nową dietę. Posiłki dla uczniów i przedszkolaków mają być przygotowywane według najnowszych zaleceń żywieniowych, opartych m.in. na diecie tzw. planetarnej, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
3: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
1: Z posiłków nie zniknie mięso.
3: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
1: A dzieci niejedzące mięsa będą miały zapewniony inny posiłek. Tymczasem polska kiełbasa zyskała uznanie w Europie. Kiełbasa pradziada z Dukli znalazła się w unijnym rejestrze chronionych oznaczeń geograficznych. Oznacza to ochronę nazwy na terenie całej wspólnoty i prestiżowe miejsce wśród najbardziej charakterystycznych regionalnych produktów. Kiełbasa z Dukli jest 51. polskim produktem na tej liście.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Ze zmiennym szczęściem grały nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Najlepsze nastroje w Białymstoku, tam bowiem Jagiellonia pokonała Glasgow Rangers. Wynik ustalono już po 20 minutach meczu, a bramki zdobywali tylko piłkarze Jagiellonii. Skończyło się na 2-1, mówi trener Jagi Adrian Siemieniec.
2: Mimo tego niefortunnego początku, bo ten mecz nie zaczął się dla nas dobrze, to szybko do tego meczu wróciliśmy i przy trochę lepszych decyzjach, trochę więcej może spokoju, może trochę więcej precyzji w niektórych sytuacjach i ten wynik mógłby być jeszcze lepszy.
1: W Lidze Europy ze zwycięstwa może się też cieszyć Lech Poznań, ale już nie ze stylu gry. Po męczarniach pokonał 1-0 KL Klaksvik z Wysp Owczych. Gorzej było za to w Lidze Konferencji, tam Raków zaliczył bezbramkowy remis ze szwedzkim Hammarby, a GKS Katowice przegrał 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Iga Świątek awansowała do czwartej rundy turnieju w Toronto. Nasza tenisistka bez żadnych chłopotów pokonała 51. w rankingu WTA Wiktorię Golubić ze Szwajcarii, wygrywając 6-2, 6-1 w zaledwie godzinę i 7 minut. A w meczu o ćwierćfinał zagra z Ukrainką Martą Kostiuk. Z powodu gigantycznej kraksy na trasie Tour de Pologne czwarty etap trzeba było skrócić. Najlepszy na mecie w Karpaczu był holenderski kolarz Bart Lemmen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Najlepszy z Polaków Michał Kwiatkowski był 24., a dziś kolarzy czeka także górski etap i podjazd pod Kocierz, a start do piątego etapu odbędzie się w Opolu. Wielkie ściganie rozpocznie się o 11.30. Z kolei na trasie Tour de France kobiet dziewiąta była Dominika Włodarczyk, wygrała Kimberly Lacorte z Mauritiusu, ale trzecie miejsce w generalce utrzymała Katarzyna Niewiadoma.
3: Podczas turu nie ma po prostu spokojnych etapów. Może przedostatni będzie luźniejszy.
1: A ten przedostatni etap dopiero w sobotę. W klasyfikacji generalnej wyścigu prowadzi Szwajcarka Marlen Reuser.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Podkarpackie i małopolskie niebo dzisiaj w części regionu zasnute chmurami, miejscami też wystąpią dzisiaj burze z deszczem. Jeśli chodzi o temperatury, w okolicach 26 stopni Celsjusza w dzień wskażą termometry Skrosna, Gorlic, Nowego Sącza, Krakowa czy Rzeszowa. W nocy spadek temperatur do 17 stopni Celsjusza, ciśnienie 1017 hektopaskali, wiatr północny w porywach 40 km na godzinę. A sobota słoneczna, chociaż już nie tak ciepła. 27 stopni Celsjusza w dzień, w nocy 15.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Reklama.
7: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
6: Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
10: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Słowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
11: Reklama.
4: Trendy Start w Trendy Radio.

0: Dzień dobry, piątek, siódma minęła, a więc dzień, na który wszyscy czekaliśmy cały tydzień. Łukasz Michtal i poranek Trendy Start, a Trend Radio dzisiaj gra wyjątkowo głośno na całym Podkarpaciu i w Małopolsce, bo przecież czujemy już ten piątkowy vibe. Przed nami kolejne godziny najlepszej muzyki i kompletny przewodnik po tym, co zrobić z rozpoczynającym się weekendem. Kawa już w dłoni, zatem startujemy przy najlepszej muzie.
1: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
3: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
4: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.

0: Czas na kartkę z kalendarza. Dzisiaj 7 dzień sierpnia, piątek, piąteczek, piątunio. Dorota, Klaudia, Konrad, Kajetan, Albert i Edmund świętują imieniny. To 219 dzień roku. 5.06 o tej porze dzisiaj przywitało nas wschodząc słońce. Zajdzie natomiast słoneczko o godzinie 20.16. To znak, że dzień potrwa nam dzisiaj 15 godzin i 10 minut. Dzisiaj dzień jest krótszy od najdłuższego dnia w roku o 1 godzinę i 36 minut, a także, no właśnie, dłuższy jeszcze o ponad 7 godzin, więc trzeba korzystać z tego właśnie letniego czasu, chociaż dzisiaj, no jak słyszeliście w prognozie pogody, też jeszcze gdzieniegdzie może popadać i nawet zagrzmieć.
1: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: We wtorek funkcjonariusz Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Dębicy w czasie wolnym od służby zatrzymał sprawcę kradzieży sklepowej. Funkcjonariusz udał się na zakupy do sklepu przy ulicy Kościuszki, gdzie usłyszał rozmowę personelu sklepu o mężczyźnie, który opuścił sklep nie płacąc za towar. Policjant ruszył za mężczyzną i zatrzymał go na sąsiedniej ulicy Słonecznej wraz ze skradzionym asortymentem. Następnie sprawca kradzieży został przyprowadzony do pomieszczenia ochrony sklepu, gdzie został wezwany patrol policji i przeprowadzone z nim zostały stosowne czynności. Jak się okazało, 42-latek jest dobrze znany dębickim policjantom. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej spotkał się z funkcjonariuszem placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej, który na legendarnym motocyklu WSK odbył niesamowitą podróż po Europie. Z patriotyczną misją dotarł na Monte Cassino. 5 sierpnia na spotkanie z generałem Brygady Straży Granicznej Tomaszem Zybińskim funkcjonariusz przyjechał dokładnie na tej samej maszynie, która pokonała tysiące kilometrów europejskich dróg. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Chorąży Ślusarczyk opowiedział o niesamowitej podróży, wyzwaniach i wyjątkowym momencie, którym było dotarcie do Monte Cassino we Włoszech. Do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego dostarczył złotą odznakę pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, przekazaną przez komendanta oddziału. Odznaka przekazana w 35. rocznicę powołania oddziału to wyraz trwałej pamięci o polskich żołnierzach, którzy podczas walk na Monte Cassino zapisali jedną z najchlubniejszych kart w historii oręża Rzeczypospolitej. Pamiątka już niedługo zajmie swoje miejsce w przygotowywanej gablocie muzealnej.
1: Komendant pogratulował funkcjonariuszowi wytrwałości i niesamowitej pasji. W podziękowaniu za wykonane zadanie wręczył mundurowemu okolicznościową odznakę wykonaną na wzór medalu 35-lecia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Słyszysz? Tak brzmi. Twój region.
1: Już za kilka dni rozegrany zostanie tarnowski bieg Maszkarona. Jego uczestnicy będą mieli do pokonania trasę 10 kilometrów. Wydarzeniu towarzyszyć będą biegi dzieci i młodzieży. Uczestnicy biegu głównego przystąpią do rywalizacji o godzinie 9:30. Start i meta umiejscowione będą na rynku. Trasa prowadzić będzie ulicami miasta przy ograniczonym ruchu drogowym. Limit czasowy na jej pokonanie to 90 minut. Bieg przeznaczony jest dla osób pełnoletnich. Warunkiem startu dla młodszych biegaczy od 16 roku życia jest pisemna zgoda rodziców. Rozegrane zostaną również biegi dla najmłodszych, którzy od godziny 11:15 rywalizować będą w 4 kategoriach wiekowych. Zgłoszenia do biegu przyjmowane są na stronie kipsport.pl. Spóźnialscy będą mogli zapisać się także w biurze zawodów, które od godziny 7:30 czynne będzie na rynku.
4: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko.
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamo,
7: Jak jest łopatka po meksykańsku?
9: Bardzo prosto. Lecimy do delikatesów centrum, pieczemy na ostro i ole!
10: Do środy. Łopatka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99. Cena przed obniżką 14,99. A winogrona 6,99 kilo. Cena przed obniżką 17,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
11: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
12: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama.

0: To jest poranny program Trend Radia, w którym też informacje dla kierowców to niemalże rzecz święta, a przygotował je dzisiaj w piątkowy ranek Michał Sienicki.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Jak widzimy, po okresie upałów nad częścią regionu panuje deszczowa pogoda, więc załączamy wycieraczki, odpalamy silniki i wyjeżdżamy na drogi regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlicę, tu obecnie zwalniamy na ulicy Kościuszki, jadąc w stronę skrzyżowania, troszkę wolniej ulicami Mickiewicza oraz Sienkiewicza. Możemy chwilę przystanąć na skrzyżowaniu ulicy Skrzyńskiej i Pieckiej, ale nie są to duże utrudnienia. Jedziemy w miarę sprawnie przez Gorlicę. Sprawdźmy, co dzieje się w Krośnie razem z Taksi Krosno.
3: Dzisiejszego poranka ulicę Krosno pokonujemy raczej bez większych utrudnień. Troszeczkę dłużej, gdzie musimy odczekać swoje, no to jest ulica Rzeszowska, ulica Jana Pawła do skrzyżowania z Krakowską. Krakowska idzie na bieżąco. Poczekamy na Okrzejnie podległości Koczyńskiej. Przerzucamy się na drugą stronę miasta. Tam ulica Grodzka do Światełek idzie w miarę na bieżąco. Lwowska do Świateł też idzie na bieżąco. Jeżeli chodzi o wylot na miejsce piastowe, w dniu dzisiejszym nie ma poważniejszych utrudnień, tak samo łatwo wchodzi lot do Krosna. Jeżeli chodzi o pozostałe ulice, no w miarę na chwilę obecną idzie na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia życzę.
2: Dziękujemy za informację. Przejdziemy się teraz przez ulicę Jasła, troszkę wolniej przed rondem na dojazdach oraz na Mickiewicza, Piłsudskiego, Metzgera i 3 Maja. Wolniej jedziemy przez ulicę Szajnochy oraz Rynek.
1: Z nami bezpiecznie do celu.
4: Zawsze trendy, hity. Trendy radio.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
1: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
3: Trendy Radio.
4: Zbliża się weekend, piątek, 7 dzień sierpnia, a dzisiaj, no proszę bardzo, też i dzień pracownika opieki nad osobami starszymi. Ludzie w podeszłym wieku potrzebują opieki, ale nierzadko bliscy nie są w stanie sami zapewnić im należytej pieczy. Dzień pracownika opieki nad osobami starszymi podkreśla rolę opiekunów, którzy wykazują się dużą empatią i cierpliwością w stosunku do podopiecznych. To też dzień, który ma na celu zwrócić uwagę na szacunek dla tych, którzy na co dzień nie są związani z osobami starszymi. No a jeśli chodzi o 7 dzień sierpnia, to jeszcze też wpisano nam tutaj Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara, więc no proszę, przed weekendem święto niemalże idealne.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: To była burzowa noc. Konar spadł na pielgrzymów. Wiatr wywracał łodzie. Oceny dziecka sprawdzimy za darmo. Państwowy dziennik coraz bliżej. Prezydent zaprosił Polaków na dziedziniec pałacu. Podsumował pierwszy rok kadencji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Gwałtowne burze i ulewy przeszły w nocy w wielu częściach kraju. Są doniesienia o co najmniej 4 poszkodowanych. Burza zaskoczyła m.in. uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. 2 kobiety zostały poszkodowane. Na jeziorze Seksty pod Piszem na skutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego. Coraz bliżej państwowego e-dziennika w szkołach ma zastąpić obecne dziś płatne aplikacje do sprawdzania ocen uczniów. Ministerstwo Edukacji przygotowało projekt, Sejm go przegłosował, a Senat przyjął bez poprawek. Najpierw będzie pilotaż, mówi wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer.
2: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie. Natomiast mówimy o 40 szkołach w skali kraju.
1: Po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół od września przyszłego roku, o ile tylko pod ustawą podpisze się prezydent. Udzielam rządowi korepetycji spisania ustaw, oświadczył wczoraj Karol Nawrocki w swoim przemówieniu z okazji pierwszej rocznicy zaprzysiężenia na stanowisko głowy państwa.
3: Określenie wetomat jest bardzo pieszczotliwe dla mnie i zupełnie nie dotyka mnie osobiście. Weto to nigdy nie jest koniec dyskusji. To często są korepetycje z tego, jak pisać dobre prawo.
1: Prezydent zawetował w pierwszym roku 41 ustaw, podpisał 255. Sam złożył do Sejmu 22 projekty. Prawie wszystkie trafiły do sejmowej zamrażarki. Na spotkanie z Karolem Nawrockim przyszło przed Pałac Prezydencki wiele osób. Wśród nich przeważali jego zwolennicy. Rozmawiał z nimi reporter Ben O'Connor.
4: Jak by pan ocenił ten rok Karola Nawrockiego?
5: Nie był moim kandydatem, ale rok, mimo paru potknięć małych, dla mnie na te czasy najlepszy prezydent, jaki mógł się nam trafić.
4: A ułaskawienie starucha?
6: Karol Nawrocki też nie jest idealny, każdy ma swoje wady.
7: Rząd zwala winę na Karola Nawrockiego, a pan Nawrocki mówi zupełnie inaczej, więc no mówię, świętego tu trzeba, żeby to wypośrodkował.
1: Prezydent zapowiedział, że w ciągu kilku miesięcy zostanie zaprezentowana prezydencka strategia rozwoju. Policja i Straż Miejska w Kielcach zlikwidowały pseudohodowlę. Było w niej ponad 200 zaniedbanych psów. Służby odkryły tam także 3 martwe szczenięta. Policja zatrzymała 35-letniego właściciela pseudohodowli, a trwa ocena stanu zdrowia czworonogów. Część zwierząt trafiła już do schroniska i fundacji. Władze miasta apelują o pomoc dla uratowanych psów. Koniec wakacji nie musi być końcem sezonu urlopowego. We wrześniu noclegi są o 11% tańsze niż przed rokiem, zauważa Eugeniusz Triasun z portalu Travelist.pl.
8: Największy spadek widać nad morzem, gdzie stawki obniżyły się o około 1/4. Natomiast góry są tak naprawdę jedynym z analizowanych regionów, które zanotowały niewielki 2% wzrost.
1: Wyjazd we wrześniu wciąż jest tańszy niż w czasie wakacyjnego szczytu. Noclegi w górach kosztują o 20% mniej, a nad Bałtykiem o ponad 30%.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Jednobramkowe zaliczki przed rewanżem w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy zanotowały Lech oraz Jagiellonia. Nerwowo było znów przy bułgarskiej w Poznaniu, bo tam aż 81 minut trzeba było czekać, aż mistrz Polski strzeli bramkę mistrzowi z Wysp Owczych KL Klaksvik, mówi trener kolejorza Nils Frederiksen. Wiedzieliśmy, że nie jest to łatwy rywal, bo grał wiele meczów w europejskich pucharach. Mieliśmy jakieś 4 duże okazje, ale to nie wystarczyło. Nie jest to więc świetny rezultat, ale nie jest też zły. Trudniejsze zadanie miała Jaga, tym bardziej, że już w czwartej minucie piłkę do własnej bramki w meczu z Rangersami skierował Guillerme Montoya. Kolejne 16 minut okazało się jednak decydujące, bo dwukrotnie na listę strzelców wpisywał się Kajetan Schmidt, a Jaga wygrała 2-1. Bez zaliczki za to w lidze konferencji Raków bezbramkowo zremisował ze szwedzkim Hammarby, a trener Dawid Kroczek na pomeczowej konferencji dostrzegał mankamenty w grze swojego zespołu.
2: Mecz może nie był wielkim widowiskiem z dwóch stron, ale bardzo mocno ukierunkowany na to, żeby strzelić bramkę i tutaj obie drużyny pod kątem właśnie organizacji gry i zadań na mecz, no myślę, że przygotowane były na równym poziomie.
1: Trener medalików myślami jest już przy rewanżu, w którym najprawdopodobniej zabraknie kapitana drużyny Frana Tudora, który odniósł kontuzję barku. Tylko rewanż na szczęście przed własną publicznością pozostał piłkarzom GKS-u Katowice, którzy przegrali 0-2 z HPL-em Tel Awiw. Hubert Hurkacz dziś wieczorem powalczy o trzecie zwycięstwo w tenisowym turnieju w Montrealu. Jego rywalem będzie Holender Boutique van de Zandschulp. Obaj panowie do tej pory mierzyli się tylko raz 5 lat temu na francuskich kortach w Paryżu podczas wielkoszlemowego Rolanda Garrosa. Po pięciosetowej batalii lepszy wówczas był Holender. Aleksandra Błażowska i Kaja Skrzek zajęły 5. miejsce w Paryżu na Mistrzostwach Europy w skokach synchronicznych do wody z trampoliny 3-metrowej. Najlepszym okazał się duet z Włoch.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Podkarpacie, Małopolska, dzisiaj z temperaturami w okolicach 27 stopni Celsjusza w dzień, w nocy w okolicach 17 stopni, pokażą nam lokalne termometry. Wiatr północny w porywach 40 km na godzinę i niewykluczone w ciągu dnia burze z deszczem. Ciśnienie 1017 hektopaskali, termika zapowiada się gorąca i mokra, a przez dzień biometr niekorzystny.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przy

0: 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI. Reklama.
3: Trendy start w Trendy Radio.
4: Już po godzinie 8:00 trendy start w radioodbiornikach, a my przełączamy się na wyższy bieg weekendowych przygotowań. Słuchajcie nas w powiecie jasielskim, krośnieńskim, gorlickim i to jest też dobry znak, bo ten weekend w tych okolicach będzie naprawdę bogaty. Plenerowe kina pod gwiazdami, lokalne pikniki i koncerty w parkach miejskich zarówno w Krośnie czy Jaśle. No właśnie, te miasta też przygotowały sporo dobrego dla tych, którzy spędzają weekend w mieście. A wy, jakie macie plany? Dajcie znać na adres mailowy trendystart@trendradio.pl.

0: 50 gram. Cena z aplikacją 94,99 zł. Farba akrylowa Alfa biała. Primacol 9 litrów. Cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
3: Reklama. To jest poranek Trendy Start w piątek, tuż przed weekendem. Ostatnia w tym tygodniu rozmowa dnia na naszej antenie. Podkręćcie głośniej radioodbiorniki i posłuchajcie, co przygotowaliśmy dla Was na ten właśnie poranek.
0: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
4: Dziś przed naszym mikrofonem gościmy pana Grzegorza Nieradkę, burmistrza gminy Iwonistrój. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu.
4: Jakiś czas temu jedna z ważniejszych sesji Rady Miejskiej, czyli sesja absolutoryjna, otrzymał pan wotum zaufania oraz absolutorium, czyli jak gdyby taką akceptację Rady dla działań w poprzednim roku. Które z tych inwestycji, które z tych inicjatyw były najtrudniejsze, najważniejsze?
5: Tak, rzeczywiście ustawodawca przewidział jakiś czas temu konieczność uzyskiwania przez samorządowców, przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast właśnie wotum zaufania oraz uzyskiwania absolutorium. Jest to tak naprawdę potwierdzenie organu stanowiącego, czyli Rady Miejskiej, w naszym przypadku w Iwonicz-Zdroju, dla działań burmistrza zrealizowanych za miniony rok, czyli rok 2025. I rzeczywiście rok 2025 był w gminie Iwonicz-Zdrój rokiem takim wyjątkowym pod względem właśnie inwestycyjnym. Taką myślę, że kluczową, najważniejszą inwestycją, ale też i pewnie trudną ze względu na to, że bardzo złożoną, była budowa żłobka i przedszkola w Iwoniczu. To rzeczywiście największa inwestycja, warta kilkanaście milionów złotych, realizowana też oczywiście w ramach dofinansowania zarówno z Polskiego Ładu, jak i z programu Aktywny Maluch, i dzięki temu uzyskaliśmy dwa super nowoczesne obiekty połączone w jeden kompleks właśnie przedszkolno-żłobkowy, łącznie z placem zabaw, w których jesteśmy w stanie przyjąć 96 dzieci do przedszkola, 64 dzieci do żłobka. Sam plac zabaw, wartość tej inwestycji to ponad milion złotych, jest, jak śmiem twierdzić, chyba najpiękniejsza i najnowocześniejsza na terenie powiatu krośnieńskiego, także była to inwestycja, która wymagała na pewno też ogromu zaangażowania ze strony i władz gminy, też i wykonawcy. Tutaj też jesteśmy zadowoleni z tej współpracy, cała inwestycja została zrealizowana w sposób planowy i jesteśmy przekonani, że ta nowa instytucja, bo to jest pierwszy tak naprawdę w historii gminy Iwonicz-Zdrój żłobek, będzie służył nie tylko mieszkańcom gminy Iwonicz-Zdrój, ale też i sąsiednich miejscowości, bo już teraz często rodzice pytają, czy mamy jeszcze miejsca w naszym żłobku i czy będą mogli zapisywać dzieci. No plus jest taki, jeżeli chodzi o żłobek, rzeczywiście ta rekrutacja trwa przez cały czas. Tak naprawdę rodzice, mamy szczególnie tak w różnym okresie decydują się na powrót do pracy, a dzięki też dofinansowaniu rządowemu, czyli aktywnemu rodzicowi, mogą kierować dzieci do żłobka, nie ponosząc z tego tytułu też dodatkowych kosztów.
4: Kolejny temat to program rewitalizacji. Takie programy są przyjmowane przez wiele samorządów. Skąd wynika potrzeba takich programów i co zostanie wykonane w ramach tej inicjatywy?
5: Ja bym powiedział trochę inaczej, to znaczy gminne programy rewitalizacji rzeczywiście przez wiele samorządów wiele lat temu były przyjmowane i dzisiaj mam wrażenie, że przynajmniej tak na terenie województwa podkarpackiego stosunkowo niewielka liczba

0: samorządów takie gminne programy uchwala, to jest, myślę, podyktowane takim pragmatyzmem, ponieważ też w tej chwili nie istnieją jakieś duże programy dotacyjne, które premiowałyby te gminy, które posiadają gminne programy rewitalizacji. My natomiast, tak wychodząc troszeczkę krok do przodu, zdecydowaliśmy się na to, żeby taki gminny program rewitalizacji opracować i też go uchwalić. Rzeczywiście Rada Miejska taki program uchwaliła. Tutaj udało nam się też we współpracy z firmą, która przygotowywała na ten gminny program rewitalizacji, zrealizować to w taki sposób, że ta firma pozyskała środki finansowe na przygotowanie tego programu właśnie w ramach KPO i dzięki temu program wart ponad 100 tysięcy złotych jest w zasadzie w 100% dofinansowany w ramach KPO, także w zasadzie tylko kosztem, jeżeli chodzi o gminę Iwonicz-Zdrój, jest podatek VAT i dzięki temu za stosunkowo niewielkie pieniądze mamy przygotowany kolejny dokument strategiczny dla gminy Iwonicz-Zdrój i jesteśmy, myślę, jedną właśnie w tej chwili z nielicznych gmin, które taki gminny program rewitalizacji posiadają, a dzięki temu jesteśmy gotowi na to, że jeżeli jakieś programy się pojawią, które będą premiować te gminy, które mają GPR-y przygotowane, to my będziemy tak naprawdę gotowi na to, żeby w takich programach wystartować i też skutecznie środki finansowe zewnętrzne pozyskiwać. No przed nami oczywiście nowa perspektywa unijna, tak przygotowujemy się do tych kolejnego budżetu Unii Europejskiej na te kolejne lata, więc chcemy być po prostu gotowi, chcemy być przygotowani. W ramach tego programu opracowaliśmy szereg takich zagadnień, które uwzględniliśmy jako konieczne do wykonania, szczególnie na terenie samego Iwonicza-Zdroju, bo wyznaczyliśmy w pierwszej kolejności obszar zdegradowany, tak zwany. Jako ten obszar został określony właśnie granice miasta Iwonicz-Zdrój i w związku z tym, żeby taki program zrealizować, musimy inwestować właśnie na terenie tego obszaru zdegradowanego i tutaj przede wszystkim chodzi o też zabytkowe obiekty, oczywiście te, które są w posiadaniu gminy Iwonicz-Zdrój są w dobrym stanie, bo rzeczywiście dbamy o to i zrealizowaliśmy szereg też inwestycji związanych z odnowieniem.
1: Obszar zdegradowany nie pasuje do Iwonicza.
0: No, na pierwszy rzut oka rzeczywiście Iwonicz to jest taka perełka, więc mogłoby się wydawać rzeczywiście, że nie wymaga jakichś prac rewitalizacyjnych, natomiast program rewitalizacji to są nie tylko zabytki, to nie tylko obiekty, szczególnie te, które są w prywatnych rękach i mamy kilka takich obiektów, które są w złym stanie technicznym i staramy się też docierać do tych właścicieli, pomagać im w jakiś sposób i mobilizować do tego, żeby o te obiekty dbali, ale rewitalizacja to również dotyczy jakby takiej kwestii społecznej. Akurat Iwonicz-Zdrój jest maleńkim miasteczkiem, które nam się wyludnia i to jest problem, powiedzmy, każdej niewielkiej gminy na terenie, myślę, że nie tylko powiatu krośnieńskiego, nie tylko Podkarpacia, ale jest to problem tak naprawdę całej Polski. Więc też chcemy zrealizować takie działania rozwojowe, prorozwojowe, żeby zachęcić do tego, żeby też młodzi ludzie nie wyjeżdżali z Iwonicza, bo to jest taka najczęstsza ścieżka, kiedy młody człowiek wyjeżdża na studia do większego miasta, do Rzeszowa, Krakowa czy Warszawy, no i często tutaj już po prostu nie wraca. Tam znajduje dobrze płatną pracę, tam często też zakłada rodzinę i to jest też tak jakby dowód, pewne takie odczarowanie pewnych tendencji, bo to nie jest tak, że dzisiaj młodzi Polacy nie chcą mieć dzieci, że się na dzieci nie decydują. Bo ja mam też wielu kolegów, którzy założyli rodziny, nawet mają wielodzietne rodziny, ale niestety nie mieszkają na terenie Iwonicza-Zdroju. Dlatego chcemy te działania podejmować, realizować, żeby tutaj powstały też pewien zasób mieszkaniowy, który też spowoduje, że mieszkańcy, młodzi mieszkańcy tak będą się decydować na osiedlenie właśnie tutaj i zostanie na terenie Iwonicza. No też dobrze płatne miejsca pracy, to akurat uzdrowisko Iwonicz-Zdrój ma pewien potencjał, tak, bo tu przecież i zawody medyczne mogą się odnaleźć, i zawody gastronomiczne mogą się tutaj odnaleźć. No dzisiaj też wiemy, że medycy całkiem nieźle zarabiają, więc może to jest rzeczywiście też jakiś kierunek i potencjał. Więc chcemy właśnie ten gminny program rewitalizacji wdrażać w życie. Oczywiście korzystając z tych środków, które, no daj Boże, pojawią się, czy to w jakichś unijnych, czy krajowych programach. W każdym razie, no my jesteśmy po prostu przygotowani na to, żeby po te środki sięgnąć. Jeżeli tylko gminy będą premiowane, to tych kilka punktów więcej uzyskamy niż teoretycznie nasza konkurencja.
1: W ramach tego programu rewitalizacji, jeżeli chodzi o takie inwestycje twarde, to jakie zagadnienia będą realizowane, czy mogą być realizowane?
0: Ja myślę, że taką twardą inwestycją, a też bardzo popularną na terenie gminy Iwonicz-Zdrój, ale myślę, że w tej chwili ona stała się już popularna na terenie całego województwa podkarpackiego, a nawet minister sportu zainteresował się naszymi planami, bo dostaliśmy też wiadomość, że doradca pana ministra Rasia chce się spotkać z nami w Iwoniczu i porozmawiać na tematy związane z odbudową skoczni narciarskich. I rzeczywiście w naszym gminnym programie rewitalizacji określiliśmy właśnie chęć odbudowy kompleksu skoczni narciarskich. No to jest też wspaniała tradycja Iwonicza Zdroju, który słynął przecież ze sportów zimowych. Do dzisiaj mamy już z ponad 100-letnią tradycją Iwoński Klub Narciarski Górnik. W tamtym roku obchodziliśmy hucznie jubileusz 100-lecia jego istnienia, w którym w tej chwili działa prężna sekcja biatlonowa. Mamy przecież reprezentantkę Polski, Kamilę Cichoń, mamy olimpijczyków, którzy wyszli z tego klubu, ale chcielibyśmy odtwarzać te sekcje, które kiedyś były, czyli sekcja powiedzmy zjazdowa narciarstwa, ale też sekcja skoków narciarskich. No wiemy, że skoki narciarskie są bardzo widowiskowym sportem, no niezwykle też popularnym w Polsce. Pamiętamy przecież czasy Mały Szomani, tak? Później oczywiście Kamil Stok i sukcesy naszych skoczków. No teraz też ostatnie wspaniałe też sukcesy olimpijskie, także bardzo, bardzo dużo w tym obszarze się dzieje. Myślę, że taki nowy boom na skoki narciarskie się pojawia. Na Podkarpaciu tak naprawdę takiej infrastruktury nie posiadamy, a Iwonicz mając te doskonałe tradycje i mając powiedzmy no, swój potencjał taki, bym powiedział, geograficzny, naturalny, tak? Czyli miejsca po tych skoczniach, jest szansa, żeby ten projekt przygotować i podjęliśmy już tutaj szereg działań z tym związanych. Zaczęliśmy tak naprawdę od krzaczenia, bo brzmi to brutalnie, ale niestety przez ostatnich kilkanaście lat skocznie narciarskie zostały w Iwoniczu całkowicie zapomniane. One prawie zarosły lasem, czyli krzakami. W tej chwili cały ten obszar został przez nas oczyszczony i nie tylko po to, żeby odsłonić i pokazać, jak te skocznie powiedzmy, czy pozostałości po tych skoczni wyglądają, ale przede wszystkim po to, żeby wykonać profesjonalne pomiary takie geodezyjne. Jesteśmy po spotkaniu też z panem Choreckim z FIS-u, który zajmuje się homologacją skoczni. Przyjechała tutaj ekipa właśnie profesjonalnych też projektantów, którzy ocenili w terenie, jak wyglądają te skocznie. Ocenili też ze względu na to, że pomiędzy skoczniami powstał w roku 2012 amfiteatr w Iwoniczu i niektórzy sądzili, że on jakby zablokował rozwój skoków narciarskich w Iwoniczu, co nie jest prawdą, bo rzeczywiście te wstępne rozmowy wskazują na to, że istnienie amfiteatru nie koliduje z funkcjonowaniem skoczni narciarskich, dlatego w miesiącu czerwcu podpisałem umowę na przygotowanie pierwszej koncepcji odbudowy małej i średniej skoczni, czyli już tutaj ponosimy też wydatki właśnie z tym związane, żeby być gotowym dokumentacyjnie. Czekamy na spotkanie właśnie z doradcą ministra i liczymy na to, że Ministerstwo Sportu również wesprze pod kątem inwestycyjnym te nasze realizacje i chcemy przygotowywać zaraz po tym, jak będzie opracowana koncepcja. Myślę, że na początku przyszłego roku już też w nowym budżecie zabezpieczymy środki finansowe po to, żeby przygotować już pełną dokumentację projektową, łącznie z pozwoleniem na budowę właśnie po to, żeby też w ramach tego gminnego programu rewitalizacji te skocznie narciarskie odbudować. Na razie mówimy o małej i średniej, docelowo chcielibyśmy również dużą skocznię. To jest K62, więc rzeczywiście obiekt dosyć imponujący jak na nasze warunki, więc jesteśmy przekonani, że kiedy będzie infrastruktura, kiedy mamy klub narciarski, zaangażowanych też i młodych sportowców, którzy coraz częściej dopytują właśnie o skoki narciarskie, to jest ogromna szansa, że te skoki narciarskie do Iwonicza wrócą. Także jest to nie tylko marzenie, ale po prostu też jakby konsekwentnie realizowany projekt, no już w jakimś stopniu zaawansowany.
1: Wielu pewnie czeka z niecierpliwością na tę inwestycję, tymczasem troszkę sprawy komunalne, czyli modernizacja punktu selektywnej zbiórki odpadów. Na czym ona ma polegać? Na czym ona polega?
0: Tak, no tą inwestycję rozpoczęliśmy miesiąc temu. Rzeczywiście rozbudowa PSZOK-u to jest też takie duże przedsięwzięcie, powiedzmy i logistyczne, i inwestycyjne dla naszej gminy. Pozyskaliśmy dofinansowanie z funduszy europejskich dla Podkarpacia. Wartość całej inwestycji to kwota blisko 2,5 miliona złotych, więc to też nie jest wcale mała kwota. W tej chwili trwa budowa nowego obiektu administracyjnego właśnie do obsługi PSZOK-u. W ramach tego obiektu również powstanie taka salka szkoleniowa, po to, żeby realizować tam przede wszystkim takie działania też edukacyjne z myślą i o młodzieży, o dzieciach w pobliżu tak naprawdę naszego zakładu gospodarki komunalnej, czyli miejsca, gdzie ta inwestycja powstaje. Jest szkoła podstawowa, więc też myślę, że lekcje przyrody mogą być, czy ekologii mogą być realizowane również na terenie tego nowo powstałego, dobrze wyposażonego multimedialnie obiektu. Oprócz tego powstają również nowe wiaty, w których będą gromadzone w sposób selektywny odpady, a dodatkowo jeszcze objęliśmy wsparciem w ramach tego projektu 3 wspólnoty mieszkaniowe na terenie gminy Iwonicz-Zdrój i na terenie tych wspólnot powstaną również dodatkowe zamykane wiaty na odpady, które nie tylko poprawią estetykę, powiedzmy, wokół tych wspólnot, 2 na terenie Iwonicza-Zdroju, 1 na terenie Iwonicza, ale przede wszystkim właśnie też wyeliminują takie podrzucanie odpadów, bo bardzo często spotykamy się z tym, że albo mieszkańcy w sposób nieuczciwy podrzucają niewłaściwe odpady, tutaj myślę przede wszystkim o jakichś tam firmach budowlanych, które chcąc po prostu oszczędzić, podrzucają swoje odpady na teren wspólnot mieszkaniowych, ale coraz częściej niestety też sąsiedni gmin. Oczywiście te sprawy na bieżąco staramy się, zgłaszamy na policję. No nie zawsze łatwo jest ująć, powiedzmy, tych sprawców, ale rzeczywiście uporządkowaliśmy tą gospodarkę odpadową, bo niestety przez ostatnie lata była ona prowadzona w niewłaściwy sposób, to tak mówiąc najdelikatniej, kiedy też nie zwracano uwagę na stopień, powiedzmy, też i recyklingu, kiedy płacone były kary finansowe związane z nieuzyskaniem odpowiedniego stopnia recyklingu. Także inwestycja ma taki wieloraki charakter, bo oprócz tego, że powstaje właśnie nowoczesne zaplecze, nowy obiekt, to też istotne z punktu widzenia mieszkańców jest to, że w ramach projektu na czas jego trwałości musimy również zwiększyć dostęp do naszego PSZOK-u. W tej chwili jest on czynny przez 3 dni w tygodniu. Po realizacji projektu od 5 do 6 dni będzie czynny, czyli mieszkańcy w zasadzie codziennie będą mogli również te odpady dostarczać. Myślę, że to jest też duża, powiedzmy, wygoda dla naszych mieszkańców, kiedy nie będą musieli sprawdzać harmonogramów, tylko w dowolnym momencie będą mogli przyjechać i te odpady również na nasz PSZOK przywieźć.
2: Rozmowa dnia w Trendy Radio.
3: Trendy Podkarpacie i Małopolska.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Funkcjonariusze z Dębickiego Wydziału Prewencji podczas pełnienia służby na terenie miasta zwrócili uwagę na rowerzystę, którego tor jazdy wskazywał, że może znajdować się pod wpływem alkoholu. Mężczyzna został zatrzymany do kontroli drogowej na ulicy Sandomierskiej w Dębicy. Przeprowadzone badanie stanu trzeźwości potwierdziło przypuszczenia mundurowych. Urządzenie wykazało ponad 3,3 promila alkoholu w organizmie rowerzysty. W związku z popełnionym wykroczeniem 44-letni mieszkaniec gminy Dębica został ukarany mandatem w wysokości 2,5 tysiąca złotych. Ponadto policjanci zakazali mu kontynuowania dalszej jazdy rowerem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, podpisała umowę ze spółką, która za ponad 4 miliony złotych przygotuje dokumentację rozbudowy DK84 na odcinku Zagórz-Lesko. Zakres opracowania obejmie również dwa mosty na Osławie w Zagórzu oraz Sanie w Postołowie, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
2: Planowana inwestycja dotyczy blisko 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej. Zakładamy m.in. wzmocnienie nawierzchni donośności 11,5 tony na oś, przebudowę obiektów inżynierskich, zabezpieczenie osuwisk, budowę dodatkowego pasa do wyprzedzania, a także nowe chodniki i zatoki postojowe. Rozbudowa drogi krajowej nr 84 jest bardzo potrzebną inwestycją. Odcinek między Zagórzem a Leskiem przejeżdża średnio ponad 10 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki rozbudowie poprawi się komfort podróży i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
1: DK84 stanowi ważne połączenie zachodniej części województwa podkarpackiego z przejściem granicznym w Krościenku.
3: Posłuchaj, jak brzmi twój region.
1: Gmina Biecz otrzymała dofinansowanie w wysokości 255 tysięcy złotych w ramach rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły i placówki w rozwijaniu umiejętności cyfrowych dzieci i młodzieży na lata 2025-2029 Cyfrowy Uczeń. W ramach programu 7 szkół podstawowych z terenu gminy Biecz zostanie doposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz specjalistyczne oprogramowanie. Te działania przyczynią się do rozwoju kompetencji cyfrowych uczniów oraz wsparcia nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji. Całkowita wartość zadania wynosi ponad 320 tysięcy złotych. W środę około godziny 22 policjanci Komisariatu Policji Tarnów Centrum zostali skierowani na nietypową interwencję. Zgłoszenie dotyczyło cielęcia, które bez nadzoru poruszało się wzdłuż ulicy Lwowskiej. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze potwierdzili zgłoszenie i zabezpieczyli zwierzę, dbając o bezpieczeństwo zarówno jego, jak i pozostałych uczestników ruchu drogowego. Dzięki współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii udało się szybko ustalić właściciela zwierzęcia. Jak się okazało, ciele uciekło podczas transportu. Zwierzę zostało bezpiecznie przekazane hodowcy, a cała sytuacja skończyła się szczęśliwie.
4: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw. Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
5: Szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś. Schab wieprzowy bez kości rzeźni. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
8: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tyng elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
9: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze, tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama. Trendy Radio.

0: To jest Trendy Start w Trendy Radio, a teraz już czas znowu oddać mikrofon Michałowi Sienickiemu. To znak, że przed nami informacje dla kierowców.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Podobnie wyjeżdżamy na drogi naszego regionu i zaczynamy podróż w Gorlicach. Tu musimy zwolnić na ulicy Kościuszki, jadąc w stronę skrzyżowania na Zawodziu. Wolniej również na ulicy Parkowej, Mickiewicza, troszkę mniej gazu na Legionów i Sienkiewicza. Dodatkowo tu utrudnienia na skrzyżowaniu z Ariańską spowodowane pracami. Wyjaśnę, bądźmy bardziej ostrożni, dojeżdżając do ronda Solidarności, przejeżdżając przez Rynek oraz na ulicach Piłsudskiego, Metzgera, 3 Maja i Kołłątaja. Wolniej oczywiście o tej porze na Mickiewicza. Sprawdźmy teraz, co dzieje się w Krośnie. Zwalniamy na ulicach Legionów, na skrzyżowaniu Korczyńskiej z ulicą Niepodległości. Odrobinę mniej gazu na Wojska Polskiego, utrudnienia na ulicy Grodzkiej. Poza tym ruch odbywa się bez większych przeszkód w Krośnie. W Sanoku podobnie. Zwalniamy dojeżdżając do ronda imienia Beksińskiego oraz na skrzyżowaniu Bony z ulicą Lwowską i Przemyską. Nieco wolniej na Staszica i Mickiewicza.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Trendy Radio.
1: Wakacje w pełni, a Małopolska i Podkarpacie w ten weekend nie śpią. Jeśli planujecie wypad z rodziną lub znajomymi, kierunków jest całe mnóstwo. Od rekreacji nad wodą przez historyczne meandry naszych lokalnych skansenów, aż po wieczorne granie na żywo na miejskich rynkach. Jedno jest pewne, w Trend Radiu nie dacie się też nudzie. A już niebawem o 9:00 wiadomości z kraju i ze świata. Wcześniej jednak muzyka gra.
2: Trendy Małopolska i Podkarpacie.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Kierowcy utknęli pod Bydgoszczą. Burze na wschodzie i południu Polski. Ulewy i grad. Najważniejsze, by dobrze się wyspać. Za chwilę teoria kalifornijskich naukowców. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragiczny wypadek dwóch ciężarówek. Koło Bydgoszczy na trasie S5 jedna ciężarówka wjechała na drugą, stojącą na pasie awaryjnym. Jedna osoba w tym wypadku zginęła. Na drodze do Poznania są duże utrudnienia. Ruch odbywa się jednym pasem. Pożegnaliśmy skwar, ale pogoda nadal będzie dawać się we znaki, zwłaszcza w południowo-wschodniej Polsce. Są alerty drugiego średniego stopnia przed gwałtownymi burzami, mówi synoptyk IMGW Michał Folwarski.
3: Szereg tutaj oczywiście niebezpiecznych zjawisk w postaci i gradu, silnych porywów wiatru, one tutaj mogą dochodzić nawet do 90 czy lokalnie nawet do 100 km na godzinę punktowo.
2: Do tego sporo deszczu. Po przejściu burz mocno spadnie temperatura. Przyszła noc to tylko od 9 do 16 stopni nad morzem, a w sobotę, mimo że będzie słonecznie, maksymalnie do 25 stopni w cieniu. Prawo i Sprawiedliwość planuje deportować ukraińskich mężczyzn w wieku poborowym. PiS przedstawił swoją politykę migracyjną, którą zamierza wdrożyć w przypadku powrotu do władzy. Maciej Kluczka.
4: Mimo że rząd regularnie podaje dane na temat deportowanych cudzoziemców. Wśród nich dużą grupę stanowią m.in. Gruzini i Ukraińcy. To PiS chce iść dalej i wprowadzić centra deportacji oraz aplikację monitorującą życie migranta. Przemysław Czarnek zaproponował stworzenie nowej służby.
5: Będzie jednostka, będzie służba, która będzie stała na straży praworządności bez względu na to, kto zarządza innymi służbami.
4: Po konwencji próbowałem dopytać o szczegóły tego rozwiązania. Czy ta służba byłaby w ogóle zgodna z konstytucją?
6: Rozwiniemy to na następnych konwencjach i pokażemy, z czego zmontujemy taką służbę.
2: Tymczasem Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami zwołał na niedzielę demonstrację przeciw przemocy wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne.
7: Zebrało się wiele organizacji, jest ich kilkadziesiąt, kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, miastach. Nie wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczyna, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
2: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Demonstranci zbiorą się jeszcze w 20 innych miastach. Arabskie piękności wracają do Janowa Podlaskiego. Zaczyna się słynny pokaz koni arabskich. Zaprezentuje się ponad 120 najpiękniejszych koni z Polski. Najlepsze z nich powalczą o prestiżowe tytuły czempionów, a kulminacją będzie aukcja Pride of Poland. Gwiazdą tegorocznej aukcji ma być klacz Poganinka ze stadniny w Michałowie. Uwagę przyciągają też El Bella i Ogier Erantis. Dobry sen ważniejszy niż dieta. Naukowcy z Uniwersytetu w Kalifornii twierdzą, że jakość snu ma większe znaczenie niż dieta, aktywność fizyczna czy ograniczenie czasu spędzanego przed ekranem. Zależność była szczególnie widoczna u młodych osób zmagających się z lękiem i depresją. Nastolatkowie, którzy dobrze śpią, osiągają lepsze wyniki w szkole i mają mniej problemów w relacjach z rówieśnikami.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek w efektownym stylu awansowała do czwartej rundy turnieju tenisowego w Toronto. W godzinę i 7 minut pokonała Wiktorię Golubic ze Szwajcarii. Rozstawiona z numerem 7 Polka miała problemy jedynie w pierwszym przegranym gemie. Potem wychodziło już na korcie praktycznie wszystko i Polka ku uciesze Polonii w Toronto wygrała 6-2, 6-1.
2: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
1: Mówiła tuż po spotkaniu Świątek. Teraz poprzeczka idzie znacznie wyżej, bo rywalką Polki będzie Ukrainka Marta Kostiuk, z którą przegrała w Paryżu podczas tegorocznego Rolanda Garrosa. Jak kończyć karierę, to tylko w finale. Tak może o sobie powiedzieć Alicja Rosolska. Wraz z Martyną Kubką awansowały do finału gry podwójnej podczas tenisowego Polish Open, rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. W półfinale Kubka i Rosolska wygrały z japońską parą Momoko Kobori i Ayano Shimizu 6-4, 5-7 i 10-7. W finale rywalkami Kubki i Rosolskiej będą Weronika Falkowska i Amerykanka Alana Smith. Ze zmiennym szczęściem grały za to nasze zespoły w eliminacjach do piłkarskich europejskich pucharów. Z kompletu punktów i małej zaliczki przed rewanżem mogą się cieszyć Jagiellonia oraz Lech. Gorzej było w lidze konferencji. Raków zremisował, a GKS Katowice zaliczył wyjazdową porażkę. Przed nami za to trzecia kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Trochę okrojona, bo część klubów grających właśnie w europejskich pucharach poprosiła o przełożenie spotkań. I tak do skutku nie dojdą zaplanowane na niedzielę potyczki Rakowa Częstochowa z Zagłębiem Lubin oraz GKS-u Katowice z Wieczystą Kraków. Mecz chciałby przełożyć także trener Lecha Nils Frederiksen. Dziś za to jedno spotkanie po jedynek Wiślaków. Ci z Krakowa zagrają z Wisłą Płock. Pierwszy gwizdek w Krakowie przy Rejmonta o 20:30.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
4: Podkarpackie i małopolskie niebo dzisiaj może być zasnute chmurami. W części regionu niewykluczone są burze z deszczem. Jeśli chodzi o wskazania termometrów, w najbliższym czasie w Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Nowym Sączu, Krakowie i Rzeszowie zobaczymy na okiennych termometrach do 26 stopni Celsjusza. Ciśnienie wynosi 1017 hektopaskali, a wiatr z północy powie z prędkością w porywach 40 km na godzinę. Biomet na piątek niekorzystny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
5: Reklama.
6: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
7: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
8: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
5: Reklama.
11: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.

Rozpoczynamy już kolejną godzinę programu Trendy Start. Dzisiaj 7 dzień sierpnia, to jest piątek, a na finał tygodnia również obecna razem z nami Ewa Bukowiecka. Oczywiście przegląd prasy, jak w każdy piątek, też być musi.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się.

0: Wejście w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki: cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
1: Reklama. Trendy Radio 101,9 i 95,2 FM.
2: Dzisiejszy przegląd rozpoczniemy od Gazety Krakowskiej. Rozpoczyna się kolejny etap budowy linii kolejowej Podłęże Piekiełko. Potężne maszyny, które wydrążą tunel pod Tymbarkiem, dotarły już na miejsce. Teraz trwa ich składanie i przygotowania do drążenia. Wiadomo, że prace mają ruszyć jesienią. Powstanie tam najdłuższy tunel w Polsce. Droga ekspresowa S1 na odcinku od A4 do powstającego węzła Mysłowice-Kosztowy zostanie rozbudowana o dodatkowe pasy ruchu. Skorzystają na tym także kierowcy z Małopolski. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad rozbuduje istniejącą S1 od węzła Brzęczkowice na skrzyżowaniu z autostradą A4 do budowanego obecnie węzła Mysłowice-Kosztowy. Krynica-Zdrój przeżywa prawdziwe oblężenie. Po słabszym początku wakacji do uzdrowiska wrócili turyści, a liczba rezerwacji rośnie z dnia na dzień. Wszystko za sprawą poprawy pogody oraz letnich wydarzeń, które przyciągnęły gości z całej Polski. Turyści wypoczywają i odkrywają uroki uzdrowiska. Na gorlickim osiedlu Magdalena słychać charakterystyczny odgłos trzepaczek uderzanych w dywany. To nie przypadek. Za tym rytmicznym stukotem kryje się grupa młodych ludzi, którzy zamiast wakacyjnego lenistwa wybrali pomaganie innym. W Gorlicach trwa tydzień pozytywnych inicjatyw. Akcja, podczas której wolontariusze wspierają seniorów i organizują czas wolny dzieciom.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Z ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy ponownie na drogi naszego regionu. Niestety w Wiśniowej na drodze wojewódzkiej doszło do poważnego wypadku, o czym więcej mówi raport policyjny.
3: Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia drogowego, do którego doszło w miejscowości Wiśniowa w powiecie strzyżowskim na drodze wojewódzkiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierujący Volvo zjechał na przeciwległy pas i doprowadził do czołowego zderzenia z prawidłowo jadącym Fiatem. W wyniku tego zdarzenia jedna osoba została poszkodowana i przewieziona do szpitala. Droga w tym miejscu jest całkowicie zablokowana, policjanci kierują na objazdy. Poza tym zdarzeniem doszło do kilku niegroźnych kolizji drogowych. Po godzinie 6 w Rzeszowie na ulicy Morgowej kierujący Mercedesem nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył Skody. Z kolei około godziny 7 w Nowej Dębie na ulicy Wojska Polskiego doszło do zderzenia Renault i Forda. Na szczęście w tych zdarzeniach nikt nie odniósł obrażeń.
2: Dziękujemy, mówił podkomisarz Krystian Kłeczek z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Bądźcie ostrożni, my życzymy bezpiecznej drogi.
1: Spiesz się powoli, z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Wczoraj na ulicy Korczyńskiej w Krośnie doszło do zdarzenia, w którym brały udział motocykl oraz samochód osobowy. Jak wynika z ustaleń, motocyklem kierował 48-letni mieszkaniec powiatu krośnieńskiego. Za kierownicą Jeepa siedziała 28-letnia kobieta z powiatu sanockiego. W wyniku zdarzenia motocyklista został przetransportowany do szpitala przez zespół ratownictwa medycznego. Obie osoby uczestniczące w zdarzeniu były trzeźwe. Okoliczności i przyczyny zdarzenia będą ustalane w toku prowadzonego postępowania. W lasach na Podkarpaciu obowiązuje trzeci stopień zagrożenia pożarowego z powodu niskiej wilgotności ściółki, spadającej poniżej 10%. Służby prowadzą wzmożone patrole i apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Mówi Edward Marszałek, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie.
2: My w ostatnich tygodniach nawet nie mieliśmy odtukam tutaj mocno jakichś groźnych pożarów, jakieś drobne zarzewia, które szybko były gaszone. Natomiast to zagrożenie jest i to zwłaszcza w okolicach, gdzie wypoczywa sporo osób. Dzisiaj, jeżeli wchodzimy do lasu, to pamiętajmy, że ta ściółka szeleści. Dosłownie zgrzytają te liście czy igły pod nogami, więc spalność tej ścioły jest niesamowita. Przy takich warunkach jak obecne zagrożenie jest tym większe, że to nie pożary już powierzchniowe, tylko zagrażają nam pożary wierzchołkowe, czyli drzewostanu.
1: Monitoring prowadzony jest między innymi przez specjalne maszty obserwacyjne. Jak informują tarnowskie wodociągi, w sierpniu spółka prowadzić będzie prace remontowe w dwóch lokalizacjach. Prace modernizacyjne będą wykonywane przy ulicy Sosnowej i Modrzewiowej oraz przy ulicy Hanausek. W obu przypadkach roboty polegają na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych. Jeżeli ci się wydaje, to tytuł najnowszej wystawy, jaką zobaczyć będzie można w Pałacyku Strzeleckim Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Jej wernisaż rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15. Na ekspozycji zobaczyć będzie można pracę trzech artystów: Światosława Karwata, Artura Majki oraz Macieja Pęcaka. Wystawę oglądać będzie można od wtorku do piątku oraz w niedzielę w godzinach od 10 do 18. Do zwiedzania dostępna będzie przez blisko miesiąc do 3 września. 9 sierpnia na stadionie Osir w Gorlicach odbędzie się Festiwal Kolorów. Na scenie wystąpią między innymi Per Gin, Kronkel Dom, René i Aptekarze. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych i strefy gastronomicznej. Pierwszy wyrzut kolorów zaplanowano na godzinę 16. Start imprezy godzina 15.30.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 1,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: No też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew,

0: roboty. Szczegóły na agatameble.pl. Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: Castorama! Teoria i praktyka.
3: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
2: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

Przed nami teraz kolejna część przeglądu prasy i Gazeta Codzienna Nowiny. Będziemy mówić między innymi o inwestycjach na Podkarpaciu.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta

0: moje sklepy. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
1: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia Stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
2: Reklama.

0: czas już na zapowiadaną gazetę codzienną Nowiny. Kolejne kontrowersje związane z biletomatem w rzeszowskiej komunikacji miejskiej. Tym razem dotkliwą karę musi zapłacić nastolatek, który twierdzi, że zakupił bilet, jednak został on wydrukowany z opóźnieniem. W międzyczasie weszli kontrolerzy, którzy nałożyli mandat za brak biletu. Zarząd Transportu Miejskiego odpiera zarzuty, twierdząc, że pasażer miał ponad 6 minut na odebranie biletu z urządzenia. Radni powiatu przemyskiego podczas sesji, która odbyła się 31 lipca, przyjęli zmiany w budżecie. Dzięki podjętym uchwałom możliwa będzie realizacja kilku inwestycji drogowych, w tym przebudowy mostu w Makowej oraz budowy chodnika w Sierakościach. Po blisko 3 latach intensywnych prac dobiega końca jedna z największych konserwacji zabytków sakralnych na Podkarpaciu. W sanktuarium Matki Bożej Boreckiej w Borku Starym trwa finalny etap restauracji zabytkowego ołtarza głównego. Inwestycja, której wartość przekracza 1,8 miliona złotych, ma zostać zakończona w najbliższych miesiącach. Pierwsze efekty pielgrzymi zobaczą już podczas sierpniowego odpustu w niebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Skromne huśtawki na bulwarach miasto Rzeszów chce zastąpić dużym placem zabaw. Nie zdradza jednak, ile pieniędzy ma na ten cel, choć chwali się unijnym dofinansowaniem. Nowy plac zabaw na bulwarach ma być odpowiedzią na potrzeby mieszkańców. Metamorfozą ma zostać objęty hektar przestrzeni. Miasto ogłosiło już przetarg, w którym chce wyłonić wykonawcę placu zabaw.
1: Trendy z Tobą i dla Ciebie.

To był przegląd prasy na najwyższym poziomie. Ogromne dzięki dla Ewy Bukowieckiej, która przetrząsnęła dla nas nagłówki gazet i wyłowiła absolutne perełki. A skoro wiemy już, co piszą w prasie i o czym szepczą w kuluarach, czas sprawdzić, czym naprawdę żyje świat w ten piątkowy poranek. Za moment na zegarze wybije 10:00, więc pora na serwis informacyjny, który u nas już za kilka minut. Zostańcie z Trend Radiem, a ja wracam do Was zaraz po serwisie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: O włos od tragedii szkwał wyrzucił żeglarzy do jeziora. W szpitalu jak w saunie, 30 stopni na oddziale dziecięcym. Już jest najsłynniejszy pejzaż w Tatrach. Na hali gąsienicowej zakwitła właśnie różowa wierzbówka kiprzyca. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cudem nikt nie utonął, nawałnica wywracała łodzie. Prawie 40 osób wpadło do jeziora Seksty w Warmińsko-Mazurskiem. To młodzi ludzie z obozu żeglarskiego. Z wody wyciągali ich ratownicy. Na szczęście pomoc przyszła na czas, mówi młodszy brygadier Kamil Kulas ze Straży Pożarnej w Olsztynie.
2: Doszło do zdarzenia z udziałem łącznie 5 łódek, z czego 4 zatonęły. W wodzie przebywało 37 osób, w tym 31 dzieci w wieku 14-18 lat. Jedna osoba została poszkodowana. Chłopiec w wieku 16 lat został zabrany do szpitala z urazem barku.
1: Ratownicy zabrali uratowanych do swojej bazy w Okartowie, zaopiekowali się nimi, zapewnili im ciepłe koce i suche ubrania na zmianę. Ochłodzenia doczekały się wreszcie dzieci leżące w szpitalach. W Rzeszowie na oddziałach kardiologii dziecięcej klinicznego szpitala wojewódzkiego temperatura przekraczała ostatnio 30 stopni. Rodzice chcieli szeroko otwierać okna na noc, ale to niemożliwe, tłumaczy kierownik kliniki Wojciech Tarała.
3: Nie mogą być otwierane tak całkowicie. Jest zawsze ryzyko, że pacjent może wyskoczyć. No wiadomo, wtedy odpowiedzialność bierze szpital za taki wypadek.
1: Trzeba było radzić sobie inaczej, mówi Katarzyna Kowal, mama 9-letniej pacjentki. Swoją córkę obkładała zimnymi ręcznikami.
4: Dziecko obkładam od głowy po stopy lodem, żeby jednak tą temperaturę troszkę obniżyć, bo jest po prostu bardzo jej gorąco, jest bardzo czerwona i bardzo już upocona.
1: Dzisiaj wreszcie zrobiło się chłodniej. Jest szansa, że odetchną też kierowcy. Ceny paliw powinny przynajmniej przestać rosnąć, a za jakiś czas może nawet trochę spaść, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
5: Poprawa sytuacji na rynku hurtowym powinna zahamować już dalsze wzrosty cen paliw na stacjach i przynieść w perspektywie kilku najbliższych dni niższe ceny także dla oleju napędowego.
1: Diesel może wrócić poniżej 8 zł, bo dziś to średnio 8,16 za litr, benzyna kosztuje 7,50. Spektakularna akcja służb w kilku województwach. Straż Graniczna i policja rozbiły grupę przestępczą podejrzaną o handel narkotykami na terenie całej Unii Europejskiej. Szmuglowali narkotyki w specjalnych samochodowych skrytkach. Zatrzymano 6 osób, to Polacy. Wśród nich domniemany przywódca gangu. Grzybiarze ruszyli do lasów po kurki. Wieczorami padało w wielu miejscach, a to szansa na udane grzybobranie, mówi grzyboznawczyni Mariola Mazur-Zielińska z wielkopolskiego sanepidu.
6: Cóż nam udało się odnaleźć?
7: Czyżby?
6: Tak, pieprzniki jadalne. Jeśli zbieramy kurki, to obserwujemy teren wokół, bo to pozwala nam na znalezienie kolejnego owocnika. Dużo mniejszego,
7: no, faktycznie.
6: Ale jest. I taką samą zasadę przyjmujemy przy borowikach i podgrzybkach.
8: Czyli to są grzyby, które, że tak powiem, chodzą stadami.
6: Tak, można by tak nazwać.
8: Siup do koszyka i idziemy.
6: I idziemy dalej.
1: Uważajmy tylko, bo do kurek upodabnia się trująca lisówka pomarańczowa. Różowo jest już za to na hali gąsienicowej w Tatrach. Zakwitła wierzbówka kiprzyca. To ona tworzy niezapomniany obraz różowych łąk na tle Orlej Perci. Być może najsłynniejszy pejzaż polskich Tatr. Od świtu na szlak wchodzą tłumy turystów, by zrobić sobie zdjęcia, a przede wszystkim zobaczyć to na własne oczy.
9: Czas już na prognozę pogody. Burze z deszczem dzisiaj na Podkarpaciu i w Małopolsce też jeszcze w godzinach popołudniowych mogą wystąpić. Wiatr północny w porywach 40 km na godzinę. Ciśnienie 1017 hektopaskali i wilgotność powietrza, która przekracza nam 60%. Ogólnie piątek w regionie będzie gorący i mokry, biometr niekorzystny, a w sobotę podobna aura, chociaż już bez deszczu i bez burz. W dzień jutro zobaczymy 27 stopni Celsjusza, w nocy 15.
10: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257 WMW Motocenter, ulica 17 stycznia, Jasło.
11: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem. Codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
12: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
15: Trend Radio.
16: To trendy, hity
15: Wszechczasów.
9: Już po godzinie 10:00 to już ostatnia prosta naszego poranka Trendy Start w piątek 7 sierpnia. Zanim jednak pożegnamy się na dzisiaj, wracamy do tego, co lubicie najbardziej, czyli największe i najlepsze hity, które gramy dla was na 101.9 i 95.2 FM. W tej godzinie zadbamy też o lokalne wydarzenia i wesprzemy rodzimych artystów, bo oni też tworzą niesamowity klimat. Zresztą dowiecie się o tym już w Trendy Hicie Dnia. When we...

0: przy piątku mieliśmy też zerknąć sobie w stronę naszych lokalnych artystów, którzy w ten letni czas dość mocno koncertują. Teraz czas przedstawić już doskonale znaną na naszej antenie grupę Film i tak małopolski akcent na naszej antenie w numerze Bez Ciebie.
1: To jest Trendy Hit. Trendy Hit. Trendy Hit. Dnia.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
1: Mamy quady dla każdego.
0: Zapraszamy. Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

weekend za pasem, a co piątek w ostatniej godzinie sprawdzamy również, co dzieje się w wybranych częściach regionu. Jedno jest pewne, sobotni wieczór 8 sierpnia w Jaśle zapowiada się wyśmienicie. Od godziny 18 na rynku ruszają pierwsze atrakcje, a wśród nich animacje, quizy z nagrodami, no i też świecące farby. Od godziny 19 jaślański rynek zamienia się w wielki parkiet taneczny, a o oprawę muzyczną zadba DJ KB. Więc jeśli macie ochotę poćwiczyć kroki taneczne pod gołym niebem, zabierzcie ze sobą znajomych i wpadajcie na jasielski rynek. Wstęp oczywiście wolny, a nastroje, te pozytywne, gwarantowane.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Krośnieńskiej Komendy zatrzymali do kontroli kierującego hulajnogą elektryczną. Jak się okazało, chłopiec nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania tym pojazdem. Za udostępnienie hulajnogi dziecku mandat karny w wysokości 1000 zł otrzymał jego opiekun, mówi młodszy aspirant Sara Bania-Nowak, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Krośnie.
2: Wczoraj na ulicy Niepodległości w Krośnie policjanci ruchu drogowego zatrzymali do kontroli kierującego hulajnogą elektryczną. Kierującym okazał się być 13-latek, który nie posiadał do tego wymaganych uprawnień, to jest karty rowerowej. Przybyły na miejsce dziadek nieletniego oświadczył, że to on udostępnił wnukowi hulajnogę elektryczną. W związku z popełnionym wykroczeniem mężczyzna został ukarany mandatem karnym w wysokości 1000 zł.
1: Niepełnoletni kierujący, który nie posiada wymaganych uprawnień, zgodnie z przepisami nie może poruszać się hulajnogą elektryczną. Dopuszczenie takiej osoby do kierowania pojazdem może skutkować konsekwencjami prawnymi zarówno dla niej, jak i dla opiekunów sprawujących nad nim opiekę. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie, podpisała umowę ze spółką, która za ponad 4 miliony złotych przygotuje dokumentację rozbudowy DK84 na odcinku Zagórz-Lesko. Zakres opracowania obejmie również dwa mosty na Osławie w Zagórzu oraz Sanie w Postołowie, mówi Joanna Rarus, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Rzeszowie.
3: Planowana inwestycja dotyczy blisko 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej. Zakładamy m.in. wzmocnienie nawierzchni donośności 11,5 tony na oś, przebudowę obiektów inżynierskich, zabezpieczenie osuwisk, budowę dodatkowego pasa do wyprzedzania, a także nowe chodniki i zatoki postojowe. Rozbudowa drogi krajowej nr 84 jest bardzo potrzebną inwestycją. Odcinek między Zagórzem a Leskiem przejeżdża średnio ponad 10 tysięcy pojazdów na dobę. Dzięki rozbudowie poprawi się komfort podróży i bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi, zarówno kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
1: DK84 stanowi ważne połączenie zachodniej części województwa podkarpackiego z przejściem granicznym w Krościenku.
4: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: W związku z realizowaną przebudową drogi powiatowej ulica Słoneczna w miejscowości Szczepańcowa jutro, pojutrze oraz w poniedziałek, zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, wprowadzone zostanie okresowe zamknięcie drogi w godzinach od 7 do 20. W razie niesprzyjających warunków atmosferycznych termin zamknięcia może ulec zmianie. Mieszkańcy Bieszczadów i okolic będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań oraz porad ekspertów podczas spotkania profilaktycznego organizowanego przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki NFZ. Na uczestników czeka szeroka oferta działań edukacyjnych i profilaktycznych. Będzie można uzyskać informacje na temat programów profilaktycznych oraz opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej. Przewidziano również analizę składu ciała obejmującą pomiar poziomu tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej i zawartości wody w organizmie. Każdy uczestnik otrzyma indywidualne omówienie wyników oraz praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. W programie znalazły się także warsztaty z zakresu samobadania piersi i jąder z wykorzystaniem fantomów, a także edukacja dotycząca profilaktyki uzależnień. Dodatkowo będzie można bezpłatnie zmierzyć poziom cukru we krwi. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 9 sierpnia w godzinach od 11 do 17. W Bieszczadzkim Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Ustrzykach Dolnych. Wstęp jest bezpłatny.
0: Reklama.
5: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety Real lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
6: Szeroki wybór? Pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
9: Reklama.

piątek i program Trendy Start, czyli podpowiadamy, jak spędzić najbliższy weekend. A jeśli w niedzielę 9 sierpnia jesteście w okolicach Jasła, to wpadajcie również do Osobnicy na piknik rodzinny. Dmuchańce, konkursy z nagrodami, pyszne jedzenie i mnóstwo dobrej muzyki pod gołym niebem. No, idealny pomysł na spędzenie wolnego czasu z całą rodziną. A co przygotowali organizatorzy tegoż wydarzenia? Zerkamy szybko na plakat, a więc, moi drodzy, nie zabraknie oczywiście wspomnianych dmuchańców, występów artystycznych. Będzie też koncert kapeli ludowej Trzcini Coki, a wieczór będzie zwieńczeniem też zabawa taneczna, gdzie zagra DJ Krystian. Jeśli nie macie planów, to zapraszamy oczywiście w imieniu partnerów: Gmina Jasło, Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle, no i oczywiście lokalne stowarzyszenia, wśród nich Koło Gospodyń Wiejskich z Osobnicy czy OSP KSRG Osobnica. Piknik z dwójką to wydarzenie od 14 do 22. A gdzie? Na terenie szkoły podstawowej nr 2 w Osobnicy.

0: Reklama. Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Trend Radio 101.9 i 95 i 2 FM.
1: Zanim wybije godzina 11, to jeszcze czas w Trendy Start na absolutną petardę nadchodzącego weekendu w naszym regionie, bo przecież w sobotę i w niedzielę 8 i 9 sierpnia całe Podkarpacie ściąga na stadion Mosir w Brzozowie, gdzie odbędą się coroczne Dni Brzozowa. Przed nami dwa dni pełne koncertów, strefy zabawy, ekobazarku i atrakcji dla całych rodzin. W sobotę królują klimaty disco, rap i plenerowa dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę wielki finał z Dawidem Kwiatkowskim. Co najważniejsze, wstęp na wszystkie koncerty jest całkowicie wolny. Zatem szykujcie ekipy, bo w Brzozowie dziać będzie się wiele.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Podłożył bombę pod własne auto, teraz grozi mu więzienie. Więcej warzyw, mniej smażonego. W szkołach będzie nowe menu. Upał działa na nas jak choroba. Dobre samopoczucie może wracać przez wiele dni. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podłożył bombę pod własne auto, grozi mu za to 10 lat więzienia. Policja zatrzymała 35-letniego mężczyznę, który miał wywołać panikę. Według śledczych podłożył pod swój samochód ładunek wybuchowy i wezwał służby. W efekcie ewakuowano stację benzynową na kilka godzin. Zamknięto pobliskie drogi, wstrzymano ruch na trasie kolejowej Warszawa-Berlin. Mówi Michał Wiśniowski z poznańskiej policji.
2: Mężczyzna podczas przesłuchań odmówił składania wyjaśnień. W jego miejscu zamieszkania policjanci zabezpieczyli półprodukty mogące służyć do stworzenia ładunku wybuchowego.
1: Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Szkolny jadłospis ma być zdrowszy i nadążać za trendami. 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Co wyląduje na talerzach uczniów i przedszkolaków, sprawdza Bartosz Kądziołka.
3: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli między innymi o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
4: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
3: Z posiłków nie zniknie mięso.
4: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
3: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
1: Tropikalny skwar odpuścił, ale nasze samopoczucie będzie długo wracać do równowagi, mówią lekarze. Upał zostawia ślad na naszym zdrowiu, tłumaczy dr Michał Sutkowski.
5: Ten upał działa tak jak jakaś paskudna infekcja, która nas dopadła. On jeszcze działa przez, uwaga, kilka tygodni. Nawet do 4-6 tygodni po tej fali upałów my możemy mieć problemy.
1: Szczególnie narażone na upały są małe dzieci i osoby starsze, a także ludzie zmagający się z przewlekłymi chorobami. Policjanci ruszyli w trasę, zwrócą dziś szczególną uwagę na prędkość. Zaczęła się międzynarodowa akcja Speed. Chodzi o wyłapanie piratów drogowych. Możemy zobaczyć więcej patroli, choć nie zawsze zobaczyć, bo do akcji weszły też nieoznakowane radiowozy, mówi komisarz Edyta Machnik.
6: Głównym celem takich działań będzie wyłapywanie oczywiście kierowców przekraczających dozwoloną prędkość. No niestety od lat jest jedną z głównych przyczyn tragicznych wypadków drogowych w całej Europie.
1: A Polska w tych statystykach wygląda fatalnie. Jesteśmy w europejskiej czołówce kierowców przekraczających prędkość. Według danych Instytutu Transportu Drogowego ograniczenie w terenie zabudowanym szanuje tylko co piąty kierowca. Ogromna planetoida przeleci koło Ziemi. Ma średnicę 300 metrów. NASA śledzi jej przelot. Uznała ten obiekt za potencjalnie niebezpieczny, choć na razie nie stanowiący zagrożenia. Pewnie dlatego, że minie nas w odległości 6-krotnego dystansu z Ziemi do Księżyca. To 2,5 miliona kilometrów. Z perspektywy kosmosu wcale niedaleko. Ta planetoida przelatuje koło Ziemi co jakiś czas. Tak blisko była ostatnio 150 lat temu.
7: Jeszcze prognoza pogody na dalszą część piątkowego dnia. Dzisiaj w regionie spodziewajmy się temperatur do 27 stopni Celsjusza. W części regionu też niewykluczone są burze z deszczem. W nocy spadek temperatur do 17 stopni Celsjusza. Wiatr północny w porywach 40 km na godzinę i ciśnienie w okolicach 1017 hektopaskali. Biometr dzisiaj niekorzystny. A prognoza pogody wyznacza nam już koniec tegoż programu i życzymy Wam miłego weekendu. Poranna zmiana kończy radiowy dyżur i jeśli chodzi o poranek, to ponownie będziemy z Wami w poniedziałek po 6. Łukasz Michtal, kłaniam się, dobrego weekendu raz jeszcze. Do usłyszenia, cześć.
8: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.
9: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
10: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: do środy. Mleko UHT łaciate, litr złoty 99. Przy zakupie 6 z Delikartą, limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,29. W Delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
2: Reklam.

0: 90.
1: Dla was.
2: Dzień dobry, witajcie moi drodzy.
3: Cześć,
2: program 90 na godzinę. A co ma to tutaj.
3: No Marcin, co? No,
2: kto ma do czynienia z eurodance'owymi kawałkami? Powiedz
3: ja.
2: Mi.
3: Ja mam
2: Monika,
3: nasi słuchacze.
2: Katarzyna, Piotruś, Bartek, ale Bartek pozdrawia bardzo gorąco z Koparki.
3: O, Bartku.
2: Bartek, jak ty wytrzymywałeś ostatnim czasy w tej Koparce,
3: to ja nie
2: wiem.
3: Ja nie
2: też
3: wiem.
2: Się sam
3: podziwiam,
2: dziwię.
3: Naprawdę podziwiam czapki z głów.
2: No mają niektórzy rację, że potrafią włączyć sobie na full radioodbiornik i nie odczuwają ani
3: no nie?
2: zimna, ani
3: tylko
2: też upałów.
3: Tylko dobry bit.
2: Zgadza się. To ta audycja jest odpowiednia. Witamy serdecznie. Ania Minasian, tak zwana Tyrkotka.
3: Tyrkotka, tak jest. I narzekacz Marcin.
2: Dzień dobry.
3: Hej.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Tak, to dla ciebie gra Trendy Radio.
1: Modern Talking pojawia się na antenie Trendy. Yamaha, Yamaha Soul, nie.
2: No nie, Jerome Cherish Cadillac.
1: Cherish Lady też nie.
2: No i jak się, słyszysz mnie?
1: Co a, ja co, co chciałem zagrać?
2: Marcin, Jerome Cadillac.
1: A, tego kawałka to nie słyszałem jeszcze.
2: No to teraz play.

0: Reklama.
1: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, m.in.

0: pojawią się Skinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak. A o 21:00 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
1: Reklama.
2: Twój region, twoje radio, trendy.
3: Request together. A mi się kojarzy Together z DJ-em Bobo, naprawdę.
4: No wiem, wiem.
3: Do niego wracamy często.
4: Ale to też jest fajna grupa, bardzo.
3: Bardzo fajna. Ja lubię w ogóle takie kawałki, wiesz?
4: No to dlatego no to zagrajmy dzisiaj. Niech będzie trochę.

0: 90-60. Największe hity lat 80. i 90. Od poniedziałku do piątku.
1: Największe hity tylko dla Was.
2: Cissy Catch, znana, ale wiesz, jak ona zrobiła karierę taką przez nie tylko piękne śpiewanie, ale przez piękne włosy.
3: Marcin, ja w ogóle jestem pełna podziwu,
2: jak
3: ona ten tapir zrobiła, a później jak to robiła,
2: nie wiem. Będziesz wyglądała jak słonko.
3: Jak słoni, już wiem, co chciałeś powiedzieć. Jak słonko, no w sumie tak, to taka, wiesz, jak lew, fajnie, tak drapieżnie trochę.
2: A ty jesteś z jakiego znaku? Ryby, wiem.
3: Nie, baran.
2: A baran,
3: no wiesz. No właśnie, i tak beczę codziennie do mikrofonu. Nie no, moi drodzy. A ty jesteś lwem, ale wiesz, że i baran,

0: i lew są znakami, Marcin, ognistymi.
1: Anka.
0: No tak.
1: Ja mam teraz się zjeść, czy jak?
2: Nie, no nie.
1: Będę głodny, to
2: bojesz sobie
1: tego...
2: tym.
1: Kiedyś mi Ania tłumaczyła, słuchajcie, że to nie jest tak. To nie można tak pojmować z
2: no
1: znaków
2: tak.
1: zodiaku, bo ja to prosto, nie? Na prosty rozum.
2: No wiem,
1: jak jest
2: Marcin.
1: Lew i jest baran, no to co?
2: Ale Marcin, to nie o to chodzi.
1: No wiem już, wyedukowałaś mnie w tym temacie.
2: No, dokładnie.

0: tego się słucha w regionie.
1: Beat System, Stay With Me.
2: Stay With Me.
1: Przenosimy się do Niemiec. Był to naprawdę fajny projekt eurodance'owy, który został założony w połowie lat 90. Usłyszymy tu rapera Nila Dajera, jak dobrze pamiętam, i też no, przeróżne wokalistki, bo wiadomo, jak to było w tamtych latach, że często się to zmieniało. Wydali kilka fajnych singli, ale wydaje mi się, że ten no, należy do takich, na którym warto zawiesić ucho.
2: Nic nie dodam, nic nie ujmę. Pięknie to przedstawiłaś,
1: Aniu.
2: Dzięki. No tak, jestem z siebie dumny.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z komisariatu policji w Gorzycach zatrzymali 59-letniego mieszkańca gminy Gorzyce, który kierował motorowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, próbował uciekać zarówno pojazdem, jak i pieszo. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania, a motorower, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. 59-latek usłyszał już zarzuty. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. Projekt powiatu tarnowskiego Mistrzowie w zawodzie 4 otrzymał ponad 1,5 miliona złotych dofinansowania, zajmując pierwsze miejsce na liście ocenionych projektów. Całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi ponad 1 590 000 złotych. Podpisanie umowy o dofinansowanie planowane jest we wrześniu. Projekt będzie realizowany od 1 stycznia 2027 roku do 30 czerwca 2029 roku w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez powiat tarnowski w Tuchowie, Wojniczu, Zakliczynie, Ryglicach i Żabnie. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 578 uczniów oraz 52 nauczycieli i członków kadry. W ramach projektu zaplanowano m.in. kursy i szkolenia zawodowe, zajęcia specjalistyczne, doradztwo zawodowe, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wizyty zawodoznawcze, szkolenia dla nauczycieli oraz doposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz zwiększenie dostępności i atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół powiatu tarnowskiego. Komendant Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej spotkał się z funkcjonariuszem placówki Straży Granicznej w Czarnej Górnej, który na legendarnym motocyklu WSK odbył niesamowitą podróż po Europie. Z patriotyczną misją dotarł na Monte Cassino. 5 sierpnia na spotkanie z generałem Brygady Straży Granicznej Tomaszem Zybińskim funkcjonariusz przyjechał dokładnie na tej samej maszynie, która pokonała tysiące kilometrów europejskich dróg. Mówi kapitan Straży Granicznej Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
2: Chorąży Ślusarczyk opowiedział o niesamowitej podróży, wyzwaniach i wyjątkowym momencie, którym było dotarcie do Monte Cassino we Włoszech. Do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego dostarczył złotą odznakę pamiątkową Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, przekazaną przez komendanta oddziału. Odznaka przekazana w 35. rocznicę powołania oddziału to wyraz trwałej pamięci o polskich żołnierzach, którzy podczas walk na Monte Cassino zapisali jedną z najchlubniejszych kart w historii oręża Rzeczypospolitej. Pamiątka już niedługo zajmie swoje miejsce w przygotowywanej gablocie muzealnej.
1: Komendant pogratulował funkcjonariuszowi wytrwałości i niesamowitej pasji. W podziękowaniu za wykonane zadanie wręczył mundurowemu okolicznościową odznakę wykonaną na wzór medalu 35-lecia Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
3: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
4: Szeroki wybór, pełny smak? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto. Żyj ze smakiem.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24 zł 89 groszy. za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
7: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen Archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
8: Reklama. Trendy Radio. Największe hity lat 80., 90. i współczesnych.
9: Construction What is in Love.
10: No i co?
9: No fajnie, fajnie. Niemiecki zespół kawałek. Eurodance'owy. Nie no!
10: Maciek, dziękujemy za propozycję. To jest propozycja dla Agnieszki. Mimo iż grani na żądanie już niebawem, no to już teraz pojawia się ta wyjątkowa piosenka, którą myślę, że bardzo polubicie razem w
9: no
10: naszym
9: pewnie,
10: oczywiście
9: na
10: odczuciu. Jest to po prostu taki kawałek dla was. No jak zapowiedzieliście sami, że lubicie ten numer.
9: No
10: nie?
9: Tak.
10: A jak miałabyś zagrać coś eurodance'owego, co by to było?
9: Teraz?
10: No.
9: Kasia Lezinki, Wielki Błękit.
10: Wielki Błękit. Błękit.
9: A co zagrać?
10: Ja bym zagrał Oprócz Błękitnego Nieba, nic mi więcej nie potrzeba.
9: Ale to nie eurodance'owe.
10: No to tak, ale mi się skojarzyło.
9: No
10: dobra,
9: to nie
10: idźmy dalej.
9: Nic.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Bad Boys Blue.
2: Bad Boys Blue.
1: I wanna hear your heartbeat, Sunday Girl.
2: Tak, oczywiście.
1: To jest utwór, który no, nie jest tak często trochę grany
2: historii,
1: na naszej
2: historii.
1: Antenie. No Marcin, ty jesteś
2: trochę
1: Bad, ktoś tam jest Boys, a tam dalej Blue.
2: Bad Boys i Blue, no. Czy niebieska.
1: Dokładnie. Międzynarodowy zespół śpiewający muzykę pop i eurodisco utworzony w Kolonii, dokładnie w 1984
2: no właśnie, roku. Słuchajcie. Ktoś, kto stworzył w ogóle zespół w latach 80. miał mega no taki trochę...
1: Dryk też do muzyki, no nie, no,
2: ale,
1: mówię, nie, nie.
2: Ale wiesz, dwie dekady
1: stworzyli
2: na to, żeby coś,
1: coś
2: pokazać,
1: niczego.
2: Nie?
1: No tak.
2: Sprawa. Ja myślę, że niektórzy do dzisiaj myślą, co by tu zrobić, żeby taką fajną piosenkę wyprodukować, ale no wszystko już jest, nie?
1: No ciężko.
2: Ciężko
1: bardzo.
2: Wytrafić. Wtrafić? Nie, co ja mówię?
1: Marcin! O, nie mów już nic.
2: No właśnie, chodziło mi, że ciężko się wstrzelić.
1: O, dokładnie. Gusta, no.

0: Kapella Move On Baby.
1: Move On Baby. To jest numer zaproponowany przez Marcina Rogale, który teraz, no słuchajcie, ustawia sprzęt bardzo precyzyjnie. Oczko od Wasserwagi musi być w środku, no bo wiadomo, że to wszystko musi być, wiecie, wypionowane i wypoziomowane. To nie jest tak, że postawicie byle jak i to
0: no
1: jest.
0: Nie,
1: to
0: absolutnie, no to absolutnie nie.
1: Marcin się na tym zna i bardzo dziękuję mu, bo on mnie po prostu, wiesz, edukuje, nie? W
0: no
1: tym
0: wiem,
1: temacie.
0: Wiem, Marcin jest
1: dlatego
0: taki
1: wracamy
0: właśnie
1: już niedługo właśnie do niego, żeby po prostu pokazał mi, jak ustawić. No nie mogę powiedzieć co,
0: no
1: bo to
0: nie
1: tajne.
0: Dobra.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Kuszaj, you give me all I need. I tu przeniesiemy się do lat 90. Dokładnie tak. 97.
2: Siódmy rok. No, to są takie przeboje, które w zasadzie każdy pamięta, kto. No, czy w remizie, czy w sali bankietowej jakiejś.
1: No,
2: mocno, słuchajcie, uczęszczał na imprezę, szczególnie w sobota. W sobota była od tego.
1: No nie?
2: Tak, sobota, tylko sobota.

0: Dobra, zmykaj, Marcin.
1: Gdzie? Ja nie zmykam nigdzie.
0: Zaraz pozdrowienia,
1: człowieku, jak w końcu włączyłem sobie tutaj to, co chciałem, no to teraz mi mówi, żebym poszedł.
0: No Marcin, no musisz.
1: Właśnie
0: no
1: zostanę. Musisz. Dobra, dziękuję, pozdrawiam.
0: No,
1: wszystkiego dobrego.
0: A ja ZB.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Prawie 3000 interwencji strażaków przez burzę, bakteria E. coli w kranach w Łazach na Śląsku i państwowy dziennik Coraz Bliżej. Projekt zyskał poparcie Senatu. Paulina Nawrocka, zapraszam. Na południowym wschodzie Polski wciąż obowiązują ostrzeżenia przed burzami. Gwałtowne nawałnice wieczorem i w nocy dały się we znaki przede wszystkim mieszkańcom warmińsko-mazurskiego i Mazowsza. W związku z burzami strażacy interweniowali ponad 1300 razy, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
4: Państwowa Straż Pożarna odnotowała ponad 1320 interwencji spowodowanych przechodzącymi nad Polską burzami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim, ponad 300, w województwie mazowieckim 260 oraz w województwie lubelskim i łódzkim.
3: Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na jeziorze Seksty pod Piszem. Wskutek nagłego załamania pogody wywróciło się kilka łodzi. Ratownicy wyciągnęli z wody ponad 30 osób, w tym uczestników obozu żeglarskiego w wieku od 14 do 18 lat. Burza zaskoczyła też uczestników kieleckiej pielgrzymki do Częstochowy. Na grupę spadł konar. Dwie kobiety zostały poszkodowane. Około 3800 mieszkańców Łaz nie może korzystać z wody z kranu. W pobranych do badania próbkach stwierdzono obecność enterokoków jelitowych i bakterii z grupy coli. Tak zanieczyszczonej wody można używać tylko do spłukiwania toalet. Do spożycia nie nadaje się woda z ujęcia przy ulicy Piotra Skargi. Na stronach gminy Łazy jest wykaz kilkudziesięciu ulic, których mieszkańcy nie mogą pić wody z kranu, wykorzystywać jej do przygotowywania napojów i potraw, mycia owoców i warzyw, a także mycia naczyń i rąk. Problem dotyczy ponad połowy mieszkańców Łaz. Państwowy e-dziennik z poparciem Senatu. Resort Edukacji chce, żeby od września wybrane szkoły testowały narzędzie, które do tej pory oferowały jedynie prywatne firmy, mówi wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
5: Pilotaż to będzie kilkadziesiąt szkół, prawdopodobnie około 40 we wszystkich województwach, różne typy szkół, zależne na tym, żeby była szkoła specjalna, i żeby była szkoła artystyczna, i żeby była szkoła ponadpodstawowa, ponieważ każda z tych szkół ma dostarczyć nam innych informacji dotyczących tego, czy dobrze funkcjonuje to narzędzie.
3: Szef resortu cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski przypomina, że za dostęp do prywatnych dzienników płacą samorządy i rodzice. To ma się zmienić dzięki państwowemu e-dziennikowi.
6: Chodzi o to, żeby państwo usługi cyfrowe realizowało w taki sposób, żeby były przyjazne i darmowe. Dla mnie to jest podstawa.
3: Ustawa trafiła na biurko prezydenta. Ministerstwo Edukacji Narodowej zakłada, że po okresie pilotażu e-dziennik będzie dostępny dla wszystkich szkół. Do wszystkich szkół w Polsce e-dzienniki mogłyby trafić we wrześniu 2027 roku. Szacuje się, że koszt stworzenia i utrzymania państwowego dziennika będzie wynosił 200 milionów złotych. Ponad 120 koni weźmie udział w rozpoczynającym się dziś w Janowie Podlaskim Narodowym Pokazie Koni Arabskich Czystej Krwi. Zwierzęta będą oceniane przez międzynarodowe jury w 15 klasach. W niedzielę najlepsze z nich powalczą o tytuły czempionów, a wieczorem odbędzie się prestiżowa aukcja Pride of Poland, podczas której pod młotek trafi 16 koni z państwowych stadnin.
0: Zapraszam na prognozę pogody. 26 stopni w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. Miejmy to na uwadze. Towarzyszy nam wiatr w porywach nawet do 50 km na godzinę, ale wiatr też jest potrzebny, szczególnie po tych upałach. Sobota już spokojniejsza, pełne słońce i 27 stopni odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela równie ciepła, bo 29 stopni, od poniedziałku powrót upałów, 33 na termometrach. No, słyszycie? Czyli jednak będzie ciepło, będzie.
2: Reklama.
7: Castorama!
2: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. A teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Reklama.
12: Granie na żądanie.
13: Zamawiaj ulubione hity, sprawnie spodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy.i treść pozdrowień. Koszt złotówka plus VAT.
0: Hello, hello, siemaneczko. No moi drodzy, gdzie się urlopujecie? Ja czekam na wiadomości od Was. Dziękuję za podsyłanie filmików. No i właśnie, możecie też podsyłać w tak zwanej formie multimedialnej Wasze pocztówki. Niekoniecznie musi być to wersja papierowa. Tylko właśnie zdjęcie, fajny filmik i podeślijcie na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej, bo naprawdę jest to niesamowite, że gdzie nie jesteście, tam Trendy Radio Wam towarzyszy, za co oczywiście dziękujemy całą redakcją. A już teraz zapraszam do udziału w programie 7148 trendy. I to, co macie do przekazania, bo startujemy.

Pozdrowienia dla Angeliki bez skarpet z Magellana. Piosenka Czy ten pan i pani, no cokolwiek to oznacza. Pozdrawiam bardzo gorąco, no i mam nadzieję, że super rozpoczynacie weekend. Piszcie, co tam macie ciekawego w planach.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl. Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Miquelon, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
2: Mamy quady dla każdego.
1: Zapraszamy.
3: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
4: Dla miłości mojego życia mowa o mojej ukochanej Zozie, za którą bardzo tęsknię. Życzenia śle twój małpiszon. O, jak cudownie. No to moi drodzy, kiedy się w końcu zobaczycie, co? No bo chyba już trwa to jakiś czas. Chyba że, no właśnie, każdy wyjazd buduje taką tęsknotę. Ale jak się zobaczycie, to wszystko minie.

0: Radio. Spędzamy wspólnie dobry dzień.
1: Dzień dobry, pani redaktor. Proszę o piosenkę Ines Dożynki dla mnie i dla wszystkich słuchaczy. Bardzo lubię disco polo. Andrzej z Krasnego Stawu. Oj, dzień dobry, panie Andrzeju. Jest mi bardzo, bardzo miło. No właśnie, trzeba się dobrze bawić, a muzyka disco polo właśnie powstała, by ludzi bawić. Także, moi drodzy, możemy wspólnie na antenie trochę powariować, nie? A jak? No to gramy.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: Z okazji urodzin najlepszemu przyjacielowi Darkowi życzenia zdrowia i moc uśmiechu na każdy dzień składa Asia z chłopakami. Żyj nam 100 lat, proszę o utwór Forever Young. Daro, dużo, dużo zdrowia dla ciebie, miłości, uśmiechu, radości, no i chyba super przyjaciół już masz z tego, co widzę. Asia, macham do ciebie.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Zmęczenie i senność powodują obniżenie aktywności organizmu, pogorszenie koncentracji i wydłużają czas reakcji, co może być przyczyną niebezpiecznych, a czasem nawet tragicznych w skutkach zdarzeń na drodze. W bliznę 55-latek kierujący osobowym Audi najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, zjechał z drogi, a następnie wjechał na teren prywatnej posesji. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala w Brzozowie, mówi aspirant sztabowy Magdalena Kaszowska, Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie.
2: Brzozowscy policjanci pracowali na miejscu zdarzenia drogowego, do którego doszło we wtorek przed godziną 18 na drodze wojewódzkiej numer 886 w Bliznem. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy zadysponowanych do obsługi zdarzenia wynika, że 55-letni kierujący samochodem osobowym marki Audi najprawdopodobniej zasnął za kierownicą, stracił panowanie nad pojazdem i zjechał na prawe pobocze drogi, a następnie wjechał na teren prywatnej posesji. Badanie alkomatem wykazało, że 55-letni mieszkaniec powiatu brzozowskiego był trzeźwy. Kierujący został ukarany mandatem karnym. 55-latek doznał obrażeń i został przetransportowany przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala w Brzozowie.
1: Zmęczenie i chwilowa utrata koncentracji mogą prowadzić do bardzo niebezpiecznych sytuacji. Jeśli czujemy senność, warto zrobić przerwę w podróży lub zrezygnować z dalszej jazdy. Jak informują tarnowskie wodociągi, w sierpniu spółka prowadzić będzie prace remontowe w dwóch lokalizacjach. Prace modernizacyjne będą wykonywane przy ulicy Sosnowej i Modrzewiowej oraz przy ulicy Hanausek. W obu przypadkach roboty polegają na budowie sieci wodno-kanalizacyjnej. Podczas wykonywania prac wykorzystywany będzie sprzęt budowlany, który może utrudniać ruch pojazdów i pieszych. Jeżeli ci się wydaje, to tytuł najnowszej wystawy, jaką zobaczyć będzie można w Pałacyku Strzeleckim Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie. Jej wernisaż rozpocznie się w niedzielę o godzinie 15. Na ekspozycji zobaczyć będzie można pracę trzech artystów: Światosława Karwata, Artura Majki oraz Macieja Pęcaka. Wystawę oglądać będzie można od wtorku do piątku oraz w niedzielę w godzinach od 10 do 18. Do zwiedzania dostępna będzie przez blisko miesiąc do 3 września. 9 sierpnia na stadionie Osir w Gorlicach odbędzie się Festiwal Kolorów. Na scenie wystąpią m.in. Per Gin, Kronkel Dom, René i Aptekarze. Nie zabraknie atrakcji dla najmłodszych i strefy gastronomicznej. Pierwszy wyrzut kolorów zaplanowano na godzinę 16. Start imprezy godzina 15.30.
3: Więcej informacji na trendradio.pl.
4: Reklama.
5: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.

0: 90, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
4: Reklama.
5: Granie na żądanie.
6: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
7: Pozdrawiam Ewelinę i jej brata Jacka. Przemek dedykuje piosenkę Ta sama chwila. Ewela, specjalnie dla ciebie, dla Jacusia. Od Przema w takim razie. Zagramy.

Pozdrawiam dwóch przystojnych dekarzy, którzy pracują w deszczu. Jesteście cali mokrzy? Wasza sąsiadka, proszę o piosenkę Jak ja nie lubię swojej roboty. Oj, panowie, trzymam kciukasy. No, żeby tam szybko poszło, chociaż deszcz lubi pokrzyżować czasem plany, ale na ten deszcz czekaliśmy tak naprawdę już, ile, 2 tygodnie? Także z tego się bardzo cieszymy.

0: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
1: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.
2: Radio. Pozdrawiam przystojniaka z Czarnej Alfy o imieniu Daniel, którego niedawno poznałam. Słodziak z ciebie, pierwsza klasa. Pozdrowienia przesyła Czarnulka o imieniu Kasia. Ale sobie ostatnio słodzicie na antenie, no mam nadzieję, że się jeszcze zobaczycie. Kolejna dedykacja tym razem od Patrycji dla Moniki i Agi z pracy. No i fajny hicior z Kolim, daj mi jedno słowo. Dziewuchy specjalnie dla was. No i pozdrawiam serdecznie.

0: Trendy Radio. Dobry
1: proszę
0: wybór.
1: O zagranie piosenki, która przywołuje wiele wspomnień. Dido i White Flag. Oj, przywołuje i to bardzo wiele. W Polsce ten utwór początkiem lat 2003 dokładnie był takim hiciorem. Pięknie, że pamiętacie o takich utworach. No i Ideolo jak na deszczowy piątulo. Play.

Fischer bez szans dla Magdaleny z Nowego Żmigrodu przesyłają koleżanki z Gamra. Tu pozdrawiamy również bardzo gorąco całą redakcją. No i dziewuchy, kiedy pracę kończycie, też możecie dawać znać, bo no już piątulo to pewnie większość. No siedzi w pracy jak na szpilkach.

0: Dobra, ja zmykam. Buziaki, trzymajcie się. No czy ciepło, to wiadomo, ale no jeszcze jest taka temperatura, że no bardziej życzyłabym ochłody, no ale ma nadejść z tego, co czytałam. Dobra, do później. Filip Waćkowski przejmuje antenę. Heja.
1: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
2: 19-latek pod Wrocławiem utonął, ratując młodszego kolegę. Upały zelżały, ale susza wciąż daje się we znaki. I gigantyczna kara dla Mety za brak ochrony najmłodszych. Paulina Nawrocka. 19-latek utonął pod Wrocławiem, ratował młodszego kolegę. Do tych wydarzeń doszło na kąpielisku w Siechnicach. Już po zmroku służby dostały wezwanie o tym, że 15-latek znalazł się pod wodą. Na pomoc ruszył 19-latek, młodszemu udało się wyjść z wody, starszemu nie. Nurkowie wyciągnęli jego ciało i próbowali reanimować, mówi Aleksandra Freus z wrocławskiej komendy.
3: Apelujemy o rozwagę nad wodą, nie przeceniajmy swoich umiejętności, nie skaczmy do wody w nieznanych miejscach i pamiętajmy, że próba ratowania to osoby bez odpowiedniego przygotowania może zakończyć się tragedią.
2: Do tej tragedii doszło po godzinach otwarcia strzeżonej części kąpieliska, kiedy na miejscu nie było już ratowników. Upały nieco zelżały, w nocy nad krajem przeszły burze i opady deszczu, ale w wielu regionach susza wciąż daje się we znaki. Tak jest w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie z powodu wyschniętych potoków samorząd musiał wprowadzić ograniczenia w dostawie wody. Jak mówi Marcinowi Starcowi wójt Marek Bańkowski, problem narasta od kilku lat, ale tegoroczne upały mocno go pogłębiły. Ujęcia wody w gminie są bowiem powiązane właśnie z tymi wysychającymi rzekami.
4: Większość potoków czy rzek no, ma bardzo niski poziom, a niektóre wręcz już są bliskie wyschnięcia całkowitego, co niestety powoduje problemy w dostępie wody pitnej dla mieszkańców, bo ujęcia powierzchniowe właśnie z potoków, które w zasadzie przestają już płynąć.
5: Rzeki całkiem wyschnęły w niektórych miejscach?
4: Tak, no niestety tak. W zasadzie woda już tam tylko w większych zastoiskach stoi, przepływu w zasadzie nie ma w ogóle.
2: Mieszkańcy czekają teraz na wielogodzinny, rzęsisty deszcz. Bez niego, jak ostrzegają lokalne władze, kryzys może potrwać nawet do końca sierpnia. Szacowana stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5,9%. W porównaniu z czerwcem wzrosła o 0,1 punktu procentowego. Na koniec lipca w urzędach pracy zarejestrowanych było prawie 907 500 bezrobotnych. To o 5800 osób więcej niż miesiąc wcześniej. Tak wynika z najnowszych danych resortu pracy. Podobnie jak w ubiegłym miesiącu, najwyższą szacowaną stopę bezrobocia zanotowano w powiatach szydłowieckim na Mazowszu, brzozowskim na Podkarpaciu i przysuskim na Mazowszu. Najniższą stopę zanotowano w powiecie poznańskim, mieście Poznań i w Warszawie. Islandia i Czarnogóra mogą przystąpić do Unii Europejskiej jednocześnie w 2028 roku, jeśli Islandczycy poprą 29 sierpnia wznowienie negocjacji akcesyjnych, twierdzi dziś Politico. Zdaniem portalu Bruksela jest otwarta na potraktowanie obu kandydatur jako swojego rodzaju pakietu. Islandia ze względu na członkostwo w Europejskim Obszarze Gospodarczym i strefie Schengen mogłaby przejść negocjacje znacznie szybciej niż większość państw kandydujących. I jeszcze Meta, która musi zapłacić 567 milionów dolarów za brak ochrony dzieci przed zagrożeniami, tak orzekł amerykański sąd. To najwyższa kwota nałożona na tę firmę w związku z bezpieczeństwem dzieci. Większość zasądzonej kary zostanie przeznaczona na terapię dla młodych ludzi.
6: Dzisiaj w naszym regionie już zdecydowanie chłodniej. Może jeszcze zagrzmieć na Podkarpaciu i w Małopolsce, a termometry pokazują 22 stopnie w Tarnowie, do 23 w Krośnie, Jaśle czy Sanoku. Jutro już 25,6 i pełne słońce.
7: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38, www.ahe.lodz.pl/jaslo.

0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
4: Reklama. Druga zmiana ze zdwojoną siłą. Popołudniowy program Trendy Radia. Słuchaj od poniedziałku do piątku tuż po 13.
5: Piątkowe popołudnie, jejku, jak ja się dziś cieszyłem rano, gdy wyszedłem na zewnątrz i było chłodniej niż w ostatnich dniach. Niezmiennie natomiast gorące, ale to bezpieczne, niezmiennie gorące są trendy, hity na 101.9 oraz 95.2 FM. Teraz Sandra in the heat of the night.

Zajrzyjmy sobie do kalendarza. W końcu wyczekiwany piątek, 7 dzień sierpnia oczywiście. Wakacji to za chwilę nie będzie. Jak to już 7 dzień sierpnia? 25 dni zostało wakacji, konkretnie 46 dni lata. Imieniny obchodzą dziś Dorota, Kajetan, Klaudia i Konrad. Wszystkiego. Wszystkiego najpiękniejszego. Dziś jest też pewne święto. O tym sobie w tej godzinie na pewno jeszcze porozmawiamy.

0: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
1: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.

Piątkowe już popołudnie, piątek oczywiście. Każdego dnia jest jakieś święto, dlatego wracam do kalendarza. 7 dzień sierpnia to jest, uwaga, Międzynarodowy Dzień Piwa i Piwowara. No na zdrowie, ale o tej porze to mam nadzieję, że bezalkoholowe. Zresztą niektórzy mówią na to, że to wcale nie jest napój, tylko zupa, z tym, że chmielowa. I want

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Solina pozyskała dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla Podkarpacia. W ramach projektów powstaną między innymi promenada wzdłuż Cypla w Polańczyku, Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej w Wołkowyi, platforma widokowa w Polańczyku, miejsca obsługi rowerzystów wyposażone w nowoczesną infrastrukturę dla rowerzystów, około 150 km oznakowanych szlaków rowerowych, które połączą najpiękniejsze zakątki Bieszczadów. Realizowane będą dwa kluczowe przedsięwzięcia – szlak rowerowy Bieszczadzkich Aniołów, Polańczyk-Wołkowyja-Łopienka wraz z budową Karpackiego Centrum Turystyki Rowerowej w Wołkowyi oraz szmaragdowa pętla wokół Bieszczadzkich Jezior – Polańczyk-Solina-Zwierzyń-Myczkowce-Solina-Polańczyk. Łączna wartość obu projektów wynosi 28,3 miliona złotych. Pozyskane środki to kwota opiewająca na ponad 23 miliony złotych. Policjanci z Komisariatu Policji w Gorzycach zatrzymali 59-letniego mieszkańca gminy Gorzyce, który kierował motorowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, próbował uciekać zarówno pojazdem, jak i pieszo. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania, a motorower, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Funkcjonariusze w trakcie patrolu rejonu sklepu spożywczego zauważyli ten sam motorower Peugeot, którego kierujący poruszał się ulicą Błonie. Niezwłocznie podjęli wobec kierującego interwencję, wydając sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Kierujący motorowerem zignorował polecenia, ominął radiowóz i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mężczyzna wjechał na teren swojej posesji, porzucił motorower i kontynuował ucieczkę pieszo. Mimo wielokrotnie wydawanych poleceń do zatrzymania się nie reagował. Po pościgu pieszym został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Badanie stanu trzeźwości wykazało u 59-latka blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że 59-latek kierował pojazdem niedopuszczonym do ruchu, ponieważ wcześniej zatrzymano jego dowód rejestracyjny z powodu braku aktualnego badania technicznego.
1: 59-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz inne konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
3: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
1: Gmina Skołyszyn podpisała umowę na zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Zakup o wartości ponad 372 tysięcy złotych w całości zostanie sfinansowany z budżetu gminy Skołyszyn i będzie stanowić bezpośrednią odpowiedź na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby w zakresie sprawnego wykonywania prac komunalnych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury gminnej. Już 8 sierpnia na płycie Dębickiego Rynku przy strefie Chill odbędzie się miejska potańcówka w Dębicy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa do 22, tworząc przestrzeń do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców oraz odwiedzających miasto.
0: Reklama.
4: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca. Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
7: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama.
8: Już tak po prostu.

0: Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Moi drodzy, ja zawsze myślałem, że ojciec Pio był wyjątkowy, bo miał zdolność bilokacji, ale czytam teraz w internecie o lekarzach, którzy pracują 72 godziny na dobę w kilku miejscach jednocześnie. I okazuje się, że w przypadku ojca Pio chyba nic nadzwyczajnego, musiał mieć po prostu kontrakt z NFZ-em.

0: Trendy Radio 101 i 9 FM. Trendy Informator.
1: Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbędą się 23 sierpnia w miejscowości Górki. Oficjalną część wydarzenia zainauguruje o godzinie 13.30 msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach. Po nabożeństwie o godzinie 14.30 wyruszy przemarsz korowodu dożynkowego. O 15.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy, podczas którego odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz prezentacja misternie przygotowanych wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpią m.in. dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Górkach, zespół Pakoszowianie, a o 19.30 gwiazda wieczoru Kordiana. Mieszkańcy oraz goście gminy Ryglice już wkrótce spotkają się na tradycyjnym święcie plonów. Tegoroczne dożynki gminne odbędą się 16 sierpnia w miejscowości Wola Lubecka. Oficjalne rozpoczęcie świętowania zaplanowano na godzinę 14.30. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w bogatym programie obrzędowym i artystycznym, który rozpocznie się od uroczystej mszy świętej w kościele w Woli Lubeckiej. Po nabożeństwie ulicami przejdzie barwny korowód dożynkowy, który doprowadzi uczestników na miejsce oficjalnego otwarcia dożynek. Organizatorzy zadbali o liczne atrakcje towarzyszące dla całych rodzin, wśród których znajdą się animacje, tańce, gry i zabawy dla dzieci, dmuchańce, żywe maskotki oraz strefa gastronomiczna. Wieczorna część imprezy dostarczy potężnej dawki muzycznych emocji. O 20.00 na scenie pojawi się gwiazda wieczoru, zespół Pogwizdani. Świętowanie rozpocznie się wielką zabawą taneczną z zespołem Relax, która potrwa aż do pierwszej w nocy.

Zajrzyjmy sobie na moment do świata show biznesu. Mandaryna zatańczy w Tańcu z Gwiazdami. No a ten program był przyczyną niejednego rozwodu. Z drugiej strony akurat jej związek z Michałem Wiśniewskim powinien być bezpieczny. No bo przecież rozwód to mają już dawno za sobą.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Nowe informacje w sprawie mężczyzny, który miał podłożyć bombę pod auto. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę. Powiemy też o największym w Europie posągu Matki Boskiej. Paulina Nawrocka. Prokuratura w Poznaniu bada sprawę podłożenia ładunku wybuchowego przez mężczyznę we własnym aucie. Jak ustalili śledczy, 35-latek po tym, jak zgłosił, że podczas tankowania samochodu znalazł w nim podejrzane urządzenie z kablami, złożył fałszywe zeznania, by skierować podejrzenia na swoją byłą partnerkę i jej partnera. W tym celu podejrzany naniósł nawet materiał biologiczny kobiety na urządzenie z ładunkiem wybuchowym, mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
2: Przeprowadzono eksperyment. Z tych eksperymentów wynika, że tylko i wyłącznie podejrzany mógł podłożyć te urządzenie, które stanowiło realne zagrożenie dla życia i zdrowia wielu osób.
1: Mężczyzna nie przyznaje się do winy i odmawia składania wyjaśnień. Prokuratura teraz ustala jego motywację. Mężczyzna w połowie lipca swoim czynem doprowadził do ewakuowania osób ze stacji benzynowej, zamknięcia pobliskich dróg i wstrzymania ruchu pociągów. 35-latkowi grozi 10 lat więzienia. W kanale Gliwickim wykryto złotą algę, poinformowały Wody Polskie. By zapobiec śnięciu ryb, prewencyjnie zatrzymano przepływ wód w dół z części kanału oraz wstrzymano śluzowania na śluzach Łabędy i Dzierżno. Złota alga to gląd, którego zakwity są toksyczne. Naukowcy uznali ją za bezpośrednią przyczynę katastrofy ekologicznej na Odrze w 2022 roku, kiedy doszło do masowego śnięcia ryb, małży, ślimaków i innych organizmów skrzelodycznych. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu, było już za późno.
3: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
1: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Największa w Europie figura maryjna w Konotopiu w gminie Kików kujawsko-pomorskim zostanie poświęcona w sobotę 15 sierpnia. Na uroczystości spodziewanych jest kilka tysięcy osób. Pomnik znajduje się tuż przy ruchliwej drodze krajowej numer 10. Dlatego w zabezpieczenie wydarzenia zaangażowanych będzie ponad 200 osób, mówi burmistrz Kikoła Renata Gołębiewska.
4: Mamy wyznaczone miejsca parkingowe. Tam straż pożarna będzie kierowała ruchem. Policja jest tutaj też do dyspozycji. Będzie przeprowadzała przez trasę numer 10, bo jej nie ukrywamy, ta cała uroczystość będzie odbywała się przy bardzo ruchliwej trasie.
1: Pomnik Matki Boskiej wraz z postumentem ma 55 metrów wysokości i przewyższa rozmiarem m.in. figurę Chrystusa Króla w Świebodzinie. Został sfinansowany przez miliardera Romana Karkosika i jego małżonkę jako podziękowanie za powrót do zdrowia.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
6: Odpoczywamy od upałów, od tych galaktycznych upałów wręcz. Dzisiaj 22-23 stopnie, zarówno w Sanoku, Krośnie, Jaśle, Gorlicach, Dębicy, jak i Tarnowie. Na Podkarpaciu i w Małopolsce ma jeszcze dziś zagrzmieć, a z domu wychodząc lepiej zabrać ze sobą parasol. Natomiast jutro pełne słońce i do 25-6 kresek.
5: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu.
7: 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Castorama!
12: Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
13: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. A wszystkie produkty chemiczne do sprzątania. 70% taniej, drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama. A teraz kolejna godzina hitów.
6: Popołudnie w Trend Radio, chłodniejsze niż w ostatnich dniach, chociaż ma jeszcze zagrzmieć, o czym mówiłem przed chwilą. Lecimy do Mołdawii i zdecydowanie najpopularniejszy utwór z tego kraju. Ozon i Drago Standing Day, czyli krótko mówiąc Majahi, Majaha.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
3: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału

0: Historyczny top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
1: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Słowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
2: Reklama. Jest weekend, to może wpaść na jakieś imieniny? Nie macie zaproszenia? Macie! Byliście kiedyś na imieninach osiedla? Takie rzeczy będą się działy jutro w Tarnowie. Imieniny osiedla Jasna. Wydarzenie odbędzie się na deptaku przy Jasnej. Rozpocznie o 15 i potrwa do 18. W programie gry zabawy dla dzieci z animatorami będzie malowanie twarzy, kolorowe warkoczyki, dziecięce tatuaże oraz warsztaty plastyczne. Udział jest darmowy, pogoda ma być idealna. Jutro imieniny osiedla Jasna w Tarnowie, początek o 15 na deptaku przy ulicy Jasnej.

0: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
1: Wyjedziemy na drogi naszego regionu. Najpierw jedziemy przez Gorlice. Spowolnienia zdarzają się na ulicy Kościuszki, Parkowej, Sienkiewicza, Mickiewicza oraz Legionów. Przystajemy na wyjeździe w stronę Klęczan. W Jaśle musimy być bardziej ostrożni na ulicach Metzgera, 3 Maja oraz Piłsudskiego. Korek robi się na ulicy Lwowskiej w stronę Ronda Solidarności. Wolno przejeżdżamy przez centrum. Przez Krosno jedziemy razem z taksi Krosno.
2: W dniu dzisiejszym na ulicach Krosna no są trochę utrudnienia, jeżeli chodzi o poruszanie się. Proszę Państwa, wjeżdżamy od Jasła, tutaj na ulicy Jana Pawła nas przystawi do światełek z Krakowską. Później lecimy pod Karpacką, troszeczkę postoimy do skrzyżowania z ulicą Zręcińską. Zręcińska też troszeczkę przykorkowana. Jedziemy Bieszczadzką, Bieszczadzka idzie w miarę na bieżąco. Wjeżdżamy w miasto i tak tutaj ulica Niepodległości, Kolczyńska, Okrzei, Żółkiewskiego spowolni. Później spowolni ulica Tkacka, Podwale, Legionów. No i proszę Państwa, jeżeli chodzi o przejazd przez Krosno, uważamy, bo była ulewa bardzo duża i są kałuże spore, także może być chwilami bardzo ślisko. Na pozostałych odcinkach dróg ruchu odbywa się w miarę na bieżąco. Dziękuję, miłego dnia.
1: Dziękujemy za informację. Jeszcze zobaczymy na ulicę Sanoka. Uważajmy szczególnie na ulicach Bony, Staszica, Dmowskiego, Rymanowskiej, Kościuszki, Jagiellońskiej oraz Lipińskiego.
0: Spiesz się powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.
3: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
4: Gmina Solina pozyskała dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla Podkarpacia. W ramach projektów powstaną między innymi promenada wzdłuż cypla w Polańczyku, Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej w Wołkowyi, platforma widokowa w Polańczyku, miejsca obsługi rowerzystów wyposażone w nowoczesną infrastrukturę dla rowerzystów, około 150 km oznakowanych szlaków rowerowych, które połączą najpiękniejsze zakątki Bieszczadów. Realizowane będą dwa kluczowe przedsięwzięcia – szlak rowerowy Bieszczadzkich Aniołów, Polańczyk-Wołkowyja-Łopienka wraz z budową Karpackiego Centrum Turystyki Rowerowej w Wołkowyi oraz szmaragdowa pętla wokół Bieszczadzkich Jezior – Polańczyk-Solina-Zwierzyń-Myczkowce-Solina-Polańczyk. Łączna wartość obu projektów wynosi 28,3 miliona złotych. Pozyskane środki to kwota opiewająca na ponad 23 miliony złotych. Nawałnica, która przeszła nad regionem tarnowskim, wyrządziła poważne zniszczenia, uderzając przede wszystkim w południową część powiatu tarnowskiego. Gwałtowne opady deszczu połączone z porywistym wiatrem rozpoczęły się około godziny 23, wywołując natychmiastową reakcję służb ratunkowych, mówi młodszy kapitan Dominik Ryba, oficer prasowy Komendy Miejskiej PSP w Tarnowie.
5: W regionie gminy Ciężkowice odnotowaliśmy 23 zdarzenia związane z przejściem komórki burzowej. Interwencje dotyczą głównie powalonych drzew, złamanych konarów. Dostarczyliśmy również agregat prądotwórczy do aparatury podtrzymującej życie. Ponadto otrzymaliśmy zgłoszenia o uszkodzonym poszyciu dachowym i zalanych obiektach na terenie gminy Ciężkowice. W przypadkach tych zaleń, o których mówiłem, w jednym przypadku mamy to sklep, w drugim przypadku właśnie budynek mieszkalny. Cały czas prowadzone są działania w regionach dotkniętych właśnie tymi zdarzeniami. Dodatkowo na miejsce został skierowany oficer z grupy operacyjnej Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tarnowie w celu koordynacji działań na miejscu.
4: W związku z ciągłym usuwaniem zniszczeń i usuwaniem połamanych konarów, Straż Pożarna apeluje do mieszkańców o zachowanie szczególnej ostrożności i unikanie parkowania samochodów pod drzewami.
0: Trendy Radio. Z nami wiesz więcej.
4: Policjanci z Komisariatu Policji w Gorzycach zatrzymali 59-letniego mieszkańca gminy Gorzyce, który kierował motorowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, próbował uciekać zarówno pojazdem, jak i pieszo. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania, a motorower, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu, mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
6: Funkcjonariusze w trakcie patrolu rejonu sklepu spożywczego zauważyli ten sam motorower Peugeot, którego kierujący poruszał się ulicą Błonie. niezwłocznie podjęli wobec kierującego interwencję, wydając sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Kierujący motorowerem zignorował polecenia, ominął radiowóz i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mężczyzna wjechał na teren swojej posesji, porzucił motorower i kontynuował ucieczkę pieszo. Mimo wielokrotnie wydawanych poleceń do zatrzymania się nie reagował. Po pościgu pieszym został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Badanie stanu trzeźwości wykazało u 59-latka blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że 59-latek kierował pojazdem niedopuszczonym do ruchu, ponieważ wcześniej zatrzymano jego dowód rejestracyjny z powodu braku aktualnego badania technicznego.
4: 59-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz inne konsekwencje przewidziane przepisami prawa. Gmina Skołyszyn podpisała umowę na zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Zakup o wartości ponad 372 tysięcy złotych w całości zostanie sfinansowany z budżetu gminy Skołyszyn i będzie stanowić bezpośrednią odpowiedź na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby w zakresie sprawnego wykonywania prac komunalnych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury gminnej. Już 8 sierpnia na płycie Dębickiego Rynku przy strefie Chill odbędzie się miejska potańcówka w Dębicy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa do 22, tworząc przestrzeń do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców oraz odwiedzających miasto.
0: Reklama. Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.

0: Borys Szyc.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko Szkoły Rolniczej.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło ekstra wypasione 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. I dodatkowo Arbus Luzem. Cena przed obniżką 5,99. Teraz tylko 1,99 zł za kilogram. A tylko w piątek. Wszystkie sery żółte w plastrach. Pilos 300 gramów. Teraz z kuponem Lidl Plus 50% taniej przy zakupie 2 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.

0: Anna Mucha żali się na Instagramie. Ale ma rację w sumie. Aktorka remontuje łazienkę, chciała kupić nową... No, szczotkę do toalety, mówiąc krótko. No i pokazała na Instagramie, że znalazła modele za ponad 1000 zł. 1000 zł za szczotkę do toalety. No.
1: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Trendy Informator.
2: W niedzielę odbędą się uroczyste obchody podwójnego jubileuszu 150-lecia uzdrowiska Rymanów oraz 100-lecia poświęcenia kościoła pod wezwaniem świętego Stanisława. Świętowanie rozpocznie się o godzinie 14 w amfiteatrze nad Czarnym Potokiem w Rymanowie Zdroju. Zaplanowano także uroczyste odsłonięcie muralu poświęconego Annie z Działyńskich-Potockiej, współzałożycielce uzdrowiska. Dodatkowo przestrzeń Rymanowa Zdroju wzbogaci się o nowy jubileuszowy monument zegara słonecznego. Miłośnicy przeszłości będą mogli podziwiać wernisaż reprodukcji archiwalnych zdjęć uzdrowiska oraz przegląd strojów historycznych z przełomu XIX i XX wieku. Program tegorocznych obchodów obfituje w widowiskowe pokazy. O oprawę muzyczną zadba Gminna Orkiestra Dęta z Krościenka Wyżnego. Gwiazdą wieczoru będzie legendarny zespół Univers. Na dzieci czekać będą dmuchane place zabaw oraz mini zoo. Wstęp na wszystkie wydarzenia w ramach obchodów jubileuszu jest bezpłatny. Zapraszamy do wspólnego świętowania w sercu podkarpackiego kurortu. Tegoroczne dożynki gminy Brzozów odbędą się 23 sierpnia w miejscowości Górki. Oficjalną część wydarzenia zainauguruje o godzinie 13.30 msza święta w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Górkach. Po nabożeństwie o godzinie 14.30 wyruszy przemarsz korowodu dożynkowego. O godzinie 15.00 nastąpi oficjalne rozpoczęcie imprezy, podczas którego odbędzie się tradycyjny obrzęd dożynkowy oraz prezentacja misternie przygotowanych wieńców dożynkowych. Na scenie wystąpią m.in. dzieci i młodzież ze szkoły podstawowej w Górkach, zespół Pakoszowianie, a na scenie o 19.30 pojawi się gwiazda wieczoru, zespół Kordian.
1: Trendy Informator.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie.
1: Czy nastąpi koniec świata? I to już w przyszłym tygodniu, w najbliższy poniedziałek w pobliżu Ziemi przeleci asteroida. Asteroida, której średnica ma nawet 330 metrów i przelot nastąpi w nocy z niedzieli na poniedziałek, 20 minut po północy. Obiekt jest sklasyfikowany jako potencjalnie niebezpieczny, ale naukowcy mówią, nie ma ryzyka kolizji z naszą planetą. No niedobrze, niedobrze. To oznacza, że w poniedziałek trzeba będzie jednak iść do roboty.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: 800 domów bez prądu na Podkarpaciu po burzach. Rosną szanse na obniżkę cen paliw w przyszłym tygodniu. Powiemy też o korkach na A1 i jak je ominąć. Paulina Nawrocka. Blisko 70 razy interweniowali dotąd podkarpaccy strażacy po intensywnych opadach deszczu i burzach, które przechodzą nad regionem. Najwięcej zdarzeń zanotowano w powiatach rzeszowskim i robczycko-sędziszowskim. Bez prądu jest 800 odbiorców w rejonie Mielca i Krosna. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Na Podkarpaciu jeszcze przez godzinę obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk epetrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
2: Co powoduje, że w przyszłym tygodniu powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł, także takie są prognozy na nadchodzący tydzień. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
1: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Ceny żywności w lipcu były najwyższe od stycznia 2023 roku, poinformowała Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw wyżywienia i rolnictwa. Było to spowodowane upałami, wysokimi cenami energii oraz wzrostem napięcia w basenie Morza Czarnego. Za wzrost wartości całego indeksu odpowiadały przede wszystkim podwyżki cen zbóż. Władze Tajlandii zapowiedziały bezwzględne egzekwowanie prawa do posiadania broni. To po strzelaninie, do której doszło rano w jednej ze szkół pod Bangkokiem. Co najmniej 7 osób zginęło, a 15 zostało rannych. Ogień otworzył do uczniów i nauczycieli nastolatek.
3: Na początku zobaczyłem, jak napastnik szedł z innego budynku w kierunku tego, w którym się uczyłem. Mój przyjaciel powiedział wtedy, żebyśmy uciekali i tak zrobiliśmy.
4: Krótko potem, jak wszyscy schronili się w klasie, usłyszałam strzały. Padło ich kilka, najprawdopodobniej z piętra wyżej. Słyszałam też biegnących ludzi. Czekałam bardzo długo, a sytuacja nie chciała się uspokoić.
1: Władze Tajlandii przekazały, że sprawca strzelaniny odebrał sobie życie. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory są między węzłami Nowe Marze a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotkają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
5: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy. Dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
1: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Ja nie narzekam na to, że przyszło ochłodzenie. Zdecydowanie nie narzekam. Dzisiaj 22 stopnie w Tarnowie i Dębicy, 23 w Jaśle, Krośnie czy Sanoku. Może jeszcze zagrzmieć dziś na Podkarpaciu i w Małopolsce. Przyda się też parasol. Natomiast jutro już pełne słońce i do 25-6 kresek. W niedzielę nawet 29.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep Pro Rowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
8: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
2: Reklama. Druga zmiana. Druga zmiana. Ze zdwojoną siłą w Trend Radio.
1: To już po 15:00, druga zmiana się nie zatrzymuje. Rozkręcamy popołudnie i zmierzamy w stronę weekendu. Teraz Captain Hollywood Project.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Trendy Radio 95 i 2 FM. Reklama.
2: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań VIA.

0: nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
0: Reklama.

0: Informator.
1: 30 sierpnia Łęki Dukielskie będą świętowały 660-lecie istnienia. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 15 mszą świętą w kościele w Łękach Dukielskich. Następnie uczestnicy przejdą na plac przy wielofunkcyjnym Centrum Kultury Wiejskiej. W programie odsłonięcie tablicy upamiętniającej jubileusz, występ chóru Smiling Voices, występ zespołu Chorkowianie, koncert zespołu Aptekarze. O 20.30 przewidziano zabawę integracyjną. Już w niedzielę 16 sierpnia stadion w Czerterzu stanie się miejscem wspólnego dziękczynienia za tegoroczne zbiory, pielęgnowania pięknych tradycji oraz rodzinnej zabawy. Wtedy odbędą się powiatowo-gminne dożynki 2026. To wyjątkowe wydarzenie połączy uroczysty charakter obchodów z bogatym programem artystycznym, licznymi atrakcjami i koncertami gwiazd. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 12 mszą świętą dziękczynną za zebrane plony. O 13.30 zaplanowano część obrzędu. Na scenie wystąpią także Pakoszowianie, showman Szopinek, guzowianki, kaszubska influencerka Karolina Stankowska, baciary i Alien i Mighties. Przez cały dzień na uczestników będą czekać stoiska informacyjne, stoiska rękodzielnicze, warsztaty, prezentacje kół gospodyń wiejskich, strefa malucha z atrakcjami dla najmłodszych.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie wszechczasów dla Ciebie w Jaśle.
1: Ekspresem po drogach Twojego regionu.
2: Wyjedźmy na drogi naszego regionu, ale najpierw raport policyjny.
3: Policjanci z Krosna wyjaśniają okoliczności zdarzenia, do którego doszło kilkanaście minut po godzinie 13 w Krośnie na ulicy Podkarpackiej. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący ciężarowym manem najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości i najechał na tył poprzedzającego pojazdu marki Ford. W wyniku tego zdarzenia cztery osoby zostały przewiezione do szpitala na badania. Oprócz tego zdarzenia podkarpaccy policjanci wyjaśniają okoliczności kolizji, w których nikt nie ucierpiał. W związku z utrzymującymi się opadami deszczu warunki do jazdy miejscami mogą być trudne, a nawierzchnia może być śliska. Apelujemy do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz zachowanie bezpiecznej odległości pomiędzy pojazdami podczas jazdy.
2: Dziękujemy funkcjonariuszom Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji za przygotowanie informacji. Przejdźmy się teraz po ulicach poszczególnych miast. Najpierw jedziemy przez Krosno. Utrudnienia na ulicy Podkarpackiej przy skrzyżowaniu z ulicą Zręcińską. To jeszcze skutek wypadku, który wydarzył się około godziny 13. Poza tym w Krośnie uważajmy szczególnie na ulicach Czajkowskiego, Legionów Niepodległości, Korczyńskiej, Rzeszowskiej i ulicy Bieszczadzkiej. W Sanoku wolno jedziemy ulicami Dmowskiego, Rymanowską, Kościuszki, Jagiellońską oraz Bony i Lipińskiego. W Jaśle nogę z gazu musimy ściągnąć na ulicach Lwowskiej, Piłsudskiego, Kazimierza Wielkiego, Kościuszki, Szajnochy, troszkę wolniej ulicami Jagieły, 3 Maja oraz ulicy Metzgera.
1: Śpieszy powoli. Z Trendy Radiem. Zdążysz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Biecz podpisała umowę na budowę obiektu przeznaczonego na działalność Centrum Integracji Zawodowej w Grudnej Kępskiej. Nowy budynek zostanie wyposażony w kuchnię, sanitariaty oraz salę szkoleniowo-spotkaniową, w której nieodpłatnie prowadzone będą zajęcia i szkolenia z zakresu produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, hotelarstwa, a także zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. W ramach inwestycji istniejący budynek gospodarczy zostanie przebudowany i rozbudowany o wiatę pełniącą funkcję magazynowo-składową. Powstaną również pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty oraz kotłownia. Zadanie obejmuje także budowę układu komunikacyjnego wraz z miejscami parkingowymi. Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość zadania opiewa na ponad 2,2 miliona złotych. Blisko 70 razy wyjeżdżali do tej pory podkarpaccy strażacy do usuwania skutków silnych opadów deszczu i burz, które przeszły nad regionem. Najwięcej interwencji odnotowano w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim, wyjaśnia starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: Nasze działania polegają głównie na wypompowywaniu wody z zalanych piwnic posesji, z domów mieszkalnych oraz budynków użyteczności publicznej. Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach. Na szczęście nikomu nic się nie stało, nikt nie został ranny. Apelujemy o rozsądek. Jeżeli gdzieś nad naszym regionem przechodzi burza lub jest zapowiadana, zostańmy w domu, tam jesteśmy najbezpieczniejsi.
1: Podczas burzy najlepiej schronić się w budynku lub samochodzie.
3: Sprawdzone informacje w Trendy Radio.
1: Ruszają jasielskie wakacyjne spacery z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją będzie możliwość przejażdżki zabytkowym autosanem H935. Popularny Mękol znów wyjedzie na ulicę Jasła. W tegorocznej edycji dla wszystkich miłośników historii Jasła i regionu zaplanowano 4 tematyczne spacery, podczas których nie zabraknie fascynujących opowieści związanych z dziejami Jasła oraz mniej znanych ciekawostek związanych z miastem. Najbliższy spacer odbędzie się 13 sierpnia o godzinie 16:30, mówi Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.
4: Kolejny spacer jest 22 sierpnia, śladami II wojny światowej. Obeszła się w dość okrutny sposób. No niemniej jednak jest to część naszej historii, bo my głównie mówimy o ruinach, ale to też historia ludzi, którzy w tym czasie w Jaśle mieszkali, żyli, starali się przetrwać, walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. Takie podsumowanie już naszych spacerów będzie 12 września, gdzie poświęcimy cykl głównie znanym postaciom związanych z Jasłem, a więc na pewno wtedy wybrzmi Jasielskie Liceum, którego wychowankowie są naszą chlumą, ale inne tematy. Myślę, że będzie to dobry moment do przechadzki po naszym mieście.
1: Harmonogram spacerów i szczegóły znajdują się na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Jutro w Parku Słonecznym przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy odbędzie się piknik pokoleń. Wydarzenie organizowane w ramach cyklu Lato w Parku Słonecznym będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu dla mieszkańców w każdym wieku. Piknik rozpocznie się o godzinie 17. W przestrzeni parku pojawią się bezpłatne atrakcje dla dzieci, w tym dmuchańce, malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, gry i zabawy prowadzone przez animatorów oraz spotkanie z maskotką Stitch. Na uczestników wydarzenia czekać będzie również strefa gastronomiczna. Finałem pikniku będzie Silent Disco z udziałem DJ-a, zaplanowane w godzinach od 20 do 21.30. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze słuchawek, wybrać jeden z dostępnych kanałów muzycznych i bawić się pod gołym niebem.
5: Reklama. Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
6: Szukasz ogrodzenia, które zachwyci designem i przetrwa próbę czasu? Zapomnij o rdzy i ciągłym malowaniu. Wybierz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe. Bramy, balkony, słupki pocztowe i carporty firmy Guardi OBA. Bez nieestetycznych spawów. Skręcane i malowane proszkowo. Wybierz dowolny kolor z całej palety RAL lub perfekcyjną imitację drewna. Tworzymy na Twój wymiar zgodnie z najnowszymi trendami architektury. Certyfikat CE to gwarancja bezawaryjności na dekady. Ponadczasowy styl, wysoka jakość i aż 20 lat gwarancji na powierzchnię lakierniczą. Wejdź na stronę guardi.pl i skontaktuj się z nami już dziś. Telefon 665 600 450.
0: Reklama.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Piątkowe popołudnie, więc sprawdzamy, co w weekend dzieje się w naszym regionie. No, będą chociażby Dni Brzozowa, a to na brzozowskim stadionie. Wystąpią Soleo i Skaner, legendy disco polo. Dla fanów hip-hopu pojawi się natomiast KN, natomiast gwiazdą wydarzenia będzie Dawid Kwiatkowski, czyli coś dla fanów muzyki tanecznej, rapu i popu. Każdy znajdzie coś dla siebie. W dodatku wstęp oczywiście w naszej ulubionej cenie za darmo.

0: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257. WMW Motocenter. Ulica 17 stycznia, Jasło.
1: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. Presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
0: Reklama.
3: UK Charts w Trendy Radio. My przenosimy się 31 lat do tyłu. Wakacje 1995, a na szczycie Boys Band Take That. Numer 1 7 sierpnia to kawałek Never Forget.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Wstrzymane przyjęcia w rzeszowskim szpitalu po ulewach. Sanepid bada ośrodek w Międzywodziu, gdzie zatruli się pensjonariusze. I dzieła króla popartu w Krakowie. Dziś otwarcie wystawy Andy'ego Warhola. Paulina Nawrocka. Ulewne opady deszczu zalały część szpitala uniwersyteckiego w Rzeszowie. Woda dostała się m.in. do części apteki szpitalnej, kuchni, izby przyjęć i części magazynów. Izba przyjęć nie będzie przyjmować pacjentów co najmniej do 20. Na miejscu strażacy wypompowują teraz wodę. Ulewy spowodowały również utrudnienia na ulicach Rzeszowa. Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu na Pomorzu Zachodnim. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Listonosze mówią o kryzysie swojego zawodu. Wskazują, że zmieniły się nie tylko obowiązki, ale także warunki pracy. Większe rejony, więcej zadań i coraz mniej pracowników. Związkowcy alarmują, że przy takim tempie zmian coraz trudniej mówić o stabilnej pracy i jakości doręczeń. Szymon Kępka.
2: Listonosze nie tylko doręczają listy, ale także na przykład prowadzą sprzedaż usług poczty. Mówią o przeciążeniu, presji czasu i konieczności szukania oszczędności. Nawet we własnych portfelach, między innymi przez korzystanie z prywatnych samochodów. Szef związkowców poczty Robert Czysz.
3: Około 10 tysięcy listonoszy, którzy obsługują rejony samochodami, obsługują je swoimi prywatnymi samochodami.
2: Listonosz to nie tylko doręczyciel, ale często osoba, która dobrze jest znana mieszkańcom i to ważna część lokalnej społeczności.
3: No, w poczcie francuskiej jest taka usługa, że można wykupić rozmowę z listonoszem, ale to, żeby listonosz kilka minut porozmawiał ze swoim właśnie seniorem, który mieszka na jego rejonie doręczy, więc ta społeczna funkcja listonosza jest na pewno bardzo, bardzo ważną.
2: Poczta Polska w ubiegłym roku przeprowadziła zwolnienia grupowe, które objęły około 8,5 tysiąca etatów, ale jednocześnie nadal szuka nowych listonoszy.
1: Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami. Tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego, które działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
1: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących w ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. 100 oryginalnych prac Andy'ego Warhola, w tym rysunki, okładki, filmy i plakaty od dziś do zobaczenia w krakowskim Pałacu Sztuki. Część prac artysty, który zatarł granicę między tzw. sztuką wysoką a kulturą komercyjną, jest pokazywana w Polsce po raz pierwszy. Andy Warhol od linii do legendy do 27 września.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj szaro, deszczowo i jeszcze może zagrzmieć na Podkarpaciu i w Małopolsce, a weekend, sobota z pełnym słońcem. 25 stopni w Sanoku, Krośnie i Jaśle, 26 w Tarnowie, w niedzielę nawet 29.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też,
4: to poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Szeroki wybór, pełny smak?
8: Tak,
7: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
11: Zadbaj o swoją kondycję i zdrowie. Wielka wyprzedaż posezonowa rowerów Romet z dożywotnią gwarancją na ramy. Teraz do 70% taniej. Z kartą seniora zyskasz dodatkowo 10% rabatu na wybrane modele. Odwiedź sklep ProRowery w Sanoku w Galerii Posada przy ulicy Beksińskiego 4.
2: Reklama.

0: Melody Radio. Przepis na dobry dzień.
1: Część z was pewnie teraz wyszła z pracy, wsiadła do auta, zdążyła włączyć radio. No witamy w weekend, kochani, jesteśmy po 16:00, druga zmiana w trendy radio. Przed nami ABBA i Super Trooper.

0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
1: Sąsiedzie, nadal gorąco? To czas na domową lemoniadę z MPM. Cytryny kupisz teraz za pół ceny, tylko 6 zł za kilogram. A do tego pachnąca mięta w doniczce, też tylko 6 zł. Tak, cytryny, mięta, trochę wody, kilka kostek lodu i masz orzeźwienie jak trzeba. Lemoniada zaczyna się w MPM. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki, cytryny 12 zł za kilogram, mięta 9 zł za doniczkę.
2: Od 14 do 16 sierpnia pradawny gród w Trzcinicy znów wypełni szczęk broni i stukot końskich kopyt. Zobacz bitwę o panowanie nad grodem i zmagania najlepszych wojów z Polski i zagranicy. W programie także dawne rzemiosło, pokazy konne, turniej archeologiczny dla dzieci, koncert zespołu Lity Thaler oraz spotkanie z Szymonem Słodowym z kanału Historyczny Top. 14. Festiwal Archeologiczny Dwa Oblicza. Skansen archeologiczny Karpacka Troja w Trzcinicy. Więcej na karpackatroja.pl. Dofinansowano ze środków województwa podkarpackiego.
0: Reklama. Płyta tygodnia.
3: Płyta tygodnia w Trendy Radio. Tym razem prezentujemy wam twórczość Maryli Rodowicz. Przed nami hymn posiadaczy samochodów elektrycznych. Nie obraźcie się, a my tak łatwopalni.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gwałtowna burza, która przeszła nad Gorlicami, spowodowała zniszczenia, w tym powalone drzewa blokujące drogi oraz uszkodzenia infrastruktury budowlanej. Opady doprowadziły do lokalnych podtopień i paraliżu ruchu, zmuszając służby do intensywnych działań, mówi kapitan Konrad Abram, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach.
2: Łącznie od wczoraj do dzisiaj strażacy wyjeżdżali do 6 takich zdarzeń. Większość zgłoszeń dotyczyła usuwania powalonych drzew i komarów, które utrudniały przejazd oraz stwarzały zagrożenie dla uczestników ruchu drogowego. Nasze działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, usunięciu przeszkód z jezdni. Na szczęście nie odnotowano osób poszkodowanych ani jakichś poważniejszych szkód. Oczywiście apelujemy do mieszkańców o zachowanie ostrożności, ponieważ prognozy nadal przewidują możliwość wystąpienia lokalnych burz oraz silniejszych podmuchów wiatru.
1: Służby apelują, aby w przypadku bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia natychmiast dzwonić pod numer alarmowy 112.
3: Posłuchaj, jak brzmi Twój region.
1: Pracownicy jednego z urzędów skarbowych województwa podkarpackiego podczas prowadzonych czynności sprawdzających stwierdzili nieprawidłowości u jednego z weryfikowanych podmiotów z branży elektronicznej, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.
4: Ten podmiot działający w branży elektronicznej nie wykazał transakcji sprzedaży o wartości ponad 4,5 miliona złotych, a skutkowało to zaniżeniem podstawy opodatkowania, a także podatku VAT o ponad 1 milion złotych. Ta spółka pierwotnie w złożonych plikach JPK VAT nie wykazała kilkudziesięciu transakcji sprzedaży. Natomiast w wyniku działań, które podjęła Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa, ten podmiot złożył odpowiednie korekty, wykazał prawidłową podstawę opodatkowania oraz należny podatek VAT w właściwej wysokości.
1: Zastosowany tryb czynności sprawdzających służy weryfikacji poprawności złożonych przez podatników plików i dokumentów, a jeżeli podmiot zgodzi się z ustaleniami ekspertów Urzędu Skarbowego i złoży stosowne wyjaśnienia lub korekty, wówczas nie jest wszczynana kontrola podatkowa. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26 powiat gorlicki w 2026 roku do lipca otrzymał od wojewody małopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa i podpisał umowy na dostosowanie części pomieszczeń piwnic w budynku powiatowego zespołu placówek oświatowych w Bieczu. Ponadto w ramach umowy planowany jest zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, w tym 8 zapór przeciwpowodziowych, 5 nagrzewnic olejowych oraz 3 masek z filtropochłaniaczem. Mobilne planetarium w bibliotece, spotkania z Bogusiem Janiszewskim, eksperymenty, robotyka i programowanie. To tylko część atrakcji przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle w ramach projektu Czy Kopernik zjadł piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. Nowy projekt edukacyjny skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych pokaże, że nauki ścisłe mogą fascynować, inspirować i zachęcać do odkrywania świata, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki w Jaśle.
5: Najmłodsi uczestnicy projektu Dzieci w wieku przedszkolnym wezmą udział w cyklu edukacyjnych seansów Zaobserwuj Wszechświat. W przestrzeni wokół biblioteki pojawi się mobilne kino sferyczne, które przeniesie młodych odkrywców w sam środek kosmosu. W wyjątkowej, immersyjnej przestrzeni dzieci poznają planety, gwiazdy i galaktyki oraz dowiedzą się, jak wygląda Wszechświat. Nauka połączona z widowiskową formą w projekcie stanie się na pewno niezapomnianym doświadczeniem i pierwszym krokiem do poznawania astronomii. Jednym z wydarzeń projektu będą 2 spotkania pod tytułem Nieziemskie rozmowy z Bogusiem Janiszewskim, autorem książek popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań uczniowie klas 1-3 przekonają się, że o kosmosie można opowiadać w prosty, ciekawy i pełen humoru sposób. Dowiedzą się m.in. czym są czarne dziury, który obiekt we wszechświecie porusza się najszybciej oraz dlaczego wiele zjawisk zachodzących w kosmosie można zrozumieć dzięki obserwacji codziennego życia.
1: Miłośnicy nowych technologii będą mogli uczestniczyć w warsztatach Zakodujmy Wszechświat, które połączą astronomię z programowaniem i robotyką.
0: Reklama.
6: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl

0: 3,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
4: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
5: This is a story called Abracadabra. A story about fairies and colors, magic and scents. In a secret world. A world of fantasy. Where all wishes come true. If you feel the need to dream, just close your eyes and listen to the sound.

Co ciekawego dzieje się w ten weekend w naszym regionie? Na przykład jubileusz uzdrowiska Rymanów. 150 lat uzdrowiska. No słuszny wiek, słuszny wiek. Będą atrakcje dla dzieci, dla dorosłych. Będzie można podziwiać sztukę czy stroje historyczne z przełomu XIX i XX wieku. Z czasów, kiedy uzdrowisko Rymanów powstawało. Początek świętowania w niedzielę o 14 w amfiteatrze nad Czarnym Potokiem. Natomiast gwiazdą wieczoru będzie zespół Universe. Aha, to dla dorosłych. Na dzieci będą czekać dmuchane place zabaw oraz mini zoo. Szczegóły także na trendyradio.pl.

0: Informator. Ten weekend na stadionie Mosir w Brzozowie odbędą się Dni Brzozowa. Wydarzenie wystartuje w sobotę, stawiające w pierwszej kolejności na promocję lokalnych talentów. Wieczorna część programu upłynie pod znakiem skocznych, tanecznych rytmów, o które zadbają ikony muzyki disco polo, czyli zespoły Scanner oraz Soleo. Gratką dla fanów polskiego hip-hopu będzie z kolei koncert popularnego rapera KN-a. Sobotnie świętowanie zwieńczy dyskoteka. W niedzielę popołudniowy program otworzy występ zespołu Biesiadnego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a tuż po nim publiczność usłyszy tradycyjne instrumentalne aranżacje orkiestry Dentej Fire Band z Brzozowa. W dalszej części dnia na scenie zaprezentują się Tomasz Wolak oraz zespół Dropli. Młodsze pokolenie z pewnością ucieszy koncert Amelii Sowińskiej, znanej z programu telewizyjnego The Voice Kids. O 21:00 przed brzozowską publicznością wystąpi Dawid Kwiatkowski ze swoimi największymi hitami. Mieszkańcy powiatu jasielskiego oraz gminy Jasło już wkrótce spotkają się, aby wspólnie podziękować za tegoroczne zbiory. Święto plonów odbędzie się 15 sierpnia w miejscowości Zimna Woda. Oficjalne uroczystości rozpoczną się o 14:00 uroczystą mszą świętą w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Marcina w Szebniach. Po nabożeństwie o godzinie 15:30 wyruszy tradycyjny korowód dożynkowy, który przemaszeruje na plac przy Domu Ludowym w Zimnej Wodzie. Tam o godzinie 16:00 nastąpi uroczyste otwarcie dożynek, połączone z tradycyjnym obrzędem chleba, który w tym roku wykona kaszubski zespół regionalny Koleczkowianie. Wieczorna część rozrywkowa wystartuje o 20:00 koncertem Gwiazdy Wieczoru, którą będzie zespół Loka. Godzinę później, o 21:00 rozpocznie się zabawa ogrodowa z zespołem Rafa.
1: Trendy, informator. Reklama.
2: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
3: Sąsiedzie, jak sezon, to sezon. W MPM są teraz te najpyszniejsze, świeżo zrywane śliwki. Idealne do ciasta, kompotu albo po prostu do podjadania. I teraz najlepsze. Tylko 4 zł za kilogram. Tak, sezonowe śliwki w MPM kupisz teraz po 4 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 5 zł za kilogram.
1: Reklama.

Za chwilę 17, piątkowe popołudnie, rozpoczynamy wakacyjny weekend. No i tych wakacyjnych weekendów to nie zostało nam wcale dużo, więc korzystajmy ile wlezie, nawet jeżeli szkołę i wakacje to mamy od wielu, wielu lat za sobą. Filip Waćkowski, kłaniam się nisko. Do poniedziałku, do usłyszenia, cześć.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W Kijowie odbył się pogrzeb polskiego wolontariusza. Poszkodowani przez adwokata oszusta poszukiwani. A Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach. Paulina Nawrocka. W Kijowie pożegnano polskiego wolontariusza Marka Ruska-Wolskiego, który zginął w Ukrainie w wyniku rosyjskich działań zbrojnych. W uroczystości w rzymskokatolickiej konkatedrze świętego Aleksandra uczestniczył m.in. szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. O śmierci wolontariusza poinformowano 30 lipca na profilu grupy Razem dla Ukrainy, której był administratorem. Wyjaśniono, że został on śmiertelnie trafiony przez rosyjski dron w Charkowie. Władimir Putin może w ciągu najbliższych kilku lat przeprowadzić ograniczony atak na jedno z państw NATO, wynika z nowych analiz wywiadu USA, o których pisze Wall Street Journal. Dziennik twierdzi, że rosyjski przywódca chciałby w ten sposób przetestować determinację sojuszu. Najbardziej skrajny scenariusz zakłada ograniczone wtargnięcie lądowe. Adwokat Ernest Z. trafi do aresztu z zarzutami za oszustwo na szkodę swoich klientów, co najmniej 500 000 zł. Mecenas znany na Dolnym Śląsku miał przerabiać pełnomocnictwa od klientów do banków czy komorników. Prokuratura postawiła mu na razie 10 zarzutów, ale to może nie być koniec. Śledczy apelują o zgłaszanie się kolejnych osób, które mogły zostać poszkodowane, mówi Anna Zimoląg z prokuratury regionalnej we Wrocławiu.
2: Ten mechanizm polegał na tym, że Ernest Z. jako adwokat polecał przerobienie dokumentów, tych pełnomocnictw w ten sposób, żeby te instytucje powinny przelewać pieniądze nie na rachunki bankowe pokrzywdzonych, tylko na jego rachunek bankowy.
1: Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury i tymczasowo aresztował adwokata z powodu obawy o matactwo. Ernestowi Z. grozi do 12 lat więzienia. Co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menadżera na zespół. Hubert Hurkacz i Iga Świątek bronią polskich barw w kanadyjskich turniejach w Montrealu i Toronto, jakie są rozgrzewką przed zbliżającym się US Open. Poprzeczka trudności idzie znacznie wyżej, bo teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrywali. I było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Błażej Kulesza.
3: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys, ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
4: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
3: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz, tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
1: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po 20:00.
5: Zapraszam na info pogodowe na naszej antenie. 23 stopnie w regionie Podkarpacia i Małopolski to aura na dzisiaj, z tym, że synoptycy przewidują lokalnie opady deszczu i burze. No niby chłodniej, ale nadal duszno na zewnątrz, także pamiętajcie o tym, żeby pić odpowiednią ilość płynów. W nocy 16 stopni, no oby tak było, potrzeba chłody, potrzeba. Jutro już ciepło, 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. W niedzielę też przyjemnie, 28 stopni, pełne słońce, w nocy spadnie do 12.
0: Reklama. Szukasz studiów blisko domu? Tylko w AHE w Jaśle. Administracja, pedagogika, studia licencjackie i magisterskie czekają. Nauka poprzez praktykę, wyjątkowi wykładowcy i specjaliści gwarantujące pracę lub awans. Zapisz się już teraz i zyskaj rabat na pierwszy rok studiów. Jasło, ulica Szkolna 38. www.ahe.lodz.pl/jaslo.
6: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.
4: Granie na żądanie.
11: Wyślij SMS pod numer 7148.
4: Otreści trendy, kropka i treść pozdrowień.
11: Granie na żądanie od poniedziałku do piątku.
4: Po 17. Po 17.
12: Cześć, witajcie. Cześć, co tam u was w piątek? Piszcie do nas, dzwońcie do nas, w ogóle nas informujcie o tym, co dzieje się u was na wakacjach, bo jesteśmy
5: no
12: trochę niedopieszczeni
5: piszcie,
12: w tym momencie.
5: A już półmetek tak naprawdę.
12: Tak, Aniu, wyślij mi z swoich wakacji jakąś pocztówkę. Pamiętaj,
5: wyślę.
12: Nie bądź taka, że nie wyślesz.
5: No wyślę.
12: Bo już 3 lata mi obiecujesz i nigdy nie wysłałaś.
5: Marcin, wyślę.
12: Tak, i co będzie tam, ale tylko wiesz, to nie może być taka byle jaka, kupiona w pierwszym lepszym sklepie.
5: No nie,
12: sklepie,
5: no tylko ja poszukam.
12: Być, nie, laurka.
5: Marcin,
12: namalowana przez ciebie.
5: Artystyczne, czy ty wiesz,
12: jak potrafisz, tak namaluj i tak wyślij.
5: No dobra.
12: Będę bardzo zadowolony.
5: Dobra.
12: A później wam na Facebooku, no właśnie,
5: umieścisz?
12: Pokażę.
5: Marcin, jestem pewna, że 5-latki lepiej malują ode mnie.
12: Dlatego to wszystko będzie uwidocznione. Twoje wnętrze zostanie...
5: O nie, no właśnie, przecież to będzie tragedia.
12: Uwidocznione światu.
5: Marcin, to będzie wstyd jak fix.
0: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów dla ciebie.

0: Słońce, plaża, słuchajcie, no parasolki tak? przeciwsłoneczne.
1: I co tam jeszcze jest?
0: A co jeszcze jest?
1: Poczekaj, nad polskim morzem są parawany jeszcze.
0: No tak, i mokasyny.
1: Ty miałeś taki parawan. Słuchajcie, Marcin zasłaniał się parawanem. Piszę do niego, mówię, co ty człowieku, mówię.
0: Jak, a to wiesz dlaczego?
1: Nie właśnie.
0: Jak to nie wiesz, dlaczego się
1: śmiałeś się z parawanu i sam tak. się zasłoniłeś nim.
0: Dokładnie,
1: no,
0: tak także jesteś. Tak to czasami wygląda. Anastazja, gorące i serdeczne pozdrowienia dla ciebie od Mirka z Gorlic, który pozdrawiając bardzo gorąco, oczywiście zamawia kawałek specjalnie dla ciebie, podobno jest to taka wasza wspólna, fajna piosenka, taka przystań, którą... No,
1: ale w remiksie, Marcin.
0: Pielęgnować.
1: The Sound Lovers.
0: A to co?
1: No to w remiksie, no.
0: No to co? No nie
1: nic,
0: może być?
1: No fajnie, ja może. Mówię o parawanach, temat zmieniony.
0: Wakacyjne hity.
1: No pewnie na naszej antenie.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care, Polska Spółka z o.o.
2: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.

0: Trendy z tobą i dla ciebie.
1: O, widzę, że przyspieszymy tempo, bo dedykacja od Krzysztofa dla Moniki.
2: Jak cię goniły dziki, to było takie przyspieszenie, że po prostu do dzisiaj...
1: Nie wiedziałam, że tak szybko potrafię zasuwać na rowerze.
2: No właśnie, ale to jest właśnie dziwna sprawa, przedziwna. Słuchajcie, czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Dziewczyna, mając rower i widząc biegnące, galopujące w ogóle wręcz dziki, zamiast uciekać na rowerze, to na piechotę.
1: Marcin, rower w bok. Bo ja nie myślałam to... wtedy totalnie, rzuciłam ten rower prostu... i ja nie wiem, co
2: no
1: ja
2: niesamowita sprawa, do dzisiaj to pamiętam.
1: No ja też, ale to nie było przyjemne,
2: no wiesz. No że ja stałem jak kłoda i nic. Przeleciały.
1: No, a ty to w ogóle poleciały. Jesteś taki dżentelmen, słuchajcie, no zostawił mnie.
2: Ale to wiesz, zostawiłem. Jak uciekłaś rowerem na początku, to ja myślałam, że ty rowerem do końca będziesz jechać.
1: Marcin, ja byłam zestresowana.
2: Tak,
1: bardzo.
2: Rower w krzaki, a sama uciekała na piechotę.
1: No bo nie wiem, co we mnie wstąpiło. No, nie, ja już do tego nie jeżdżę sama na rowerze nigdzie.
2: Tak, co za kawałek zagramy i dla kogo, od kogo, przez kogo?
1: Tak, od Krzysztofa James Hype. Przed nami już teraz coś wybierzemy fajnego z repertuaru.
2: Oczywiście.

0: Moi drodzy, program Granie na żądanie ma to do siebie, że wysyłacie SMS-y, pozdrowienia i dedykacje.
1: Ale jaka nutka na początek fajna.
0: Jaka będzie?
1: To... Colin i Love. Z Zenkiem Martyniukiem. No jak
0: gorąca,
1: ten duet
0: serdeczna.
1: Wkracza do akcji.
0: I tam jeszcze trzecia osoba, słuchajcie, jest. No właśnie.
1: Ryder.
0: Tak, pozdrowienia dla Sabiny od Michała, który napisał tego SMS-a z Dąbrowy Tarnowskiej. Pozdrawiamy gorąco i serdecznie.
1: Pozdrawiamy serdecznie.
0: Jak przestało na wakacje, zawsze coś wyjątkowego wynajduje się, a my prezentujemy na 101.995.2 FM.
1: Naprawdę super hiciory.
0: Trendradio.pl. Stream.
1: No tak, streamujemy.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Policjanci z Komisariatu Policji w Gorzycach zatrzymali 59-letniego mieszkańca gminy Gorzyce, który kierował motorowerem, znajdując się w stanie nietrzeźwości. Mężczyzna nie zatrzymał się do policyjnej kontroli, próbował uciekać zarówno pojazdem, jak i pieszo. Badanie wykazało w jego organizmie blisko 2 promile alkoholu. Dodatkowo nie posiadał uprawnień do kierowania, a motorower, którym się poruszał, nie był dopuszczony do ruchu. Mówi młodszy aspirant Agnieszka Wilk, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu.
2: Funkcjonariusze w trakcie patrolu rejonu sklepu spożywczego zauważyli ten sam motorower Peugeot, którego kierujący poruszał się ulicą Błonie. Niezwłocznie podjęli wobec kierującego interwencję, wydając sygnały świetlne i dźwiękowe do zatrzymania. Kierujący motorowerem zignorował polecenia, ominął radiowóz i zaczął uciekać. Po krótkim pościgu mężczyzna wjechał na teren swojej posesji, porzucił motorower i kontynuował ucieczkę pieszo. Mimo wielokrotnie wydawanych poleceń do zatrzymania się nie reagował. Po pościgu pieszym został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Badanie stanu trzeźwości wykazało u 59-latka blisko 2 promile alkoholu w organizmie. W trakcie dalszych czynności policjanci ustalili, że 59-latek kierował pojazdem niedopuszczonym do ruchu, ponieważ wcześniej zatrzymano jego dowód rejestracyjny z powodu braku aktualnego badania technicznego.
1: W Grudnej Kępskiej powstanie nowy budynek remizy OSP. Obiekt będzie wyposażony w część operacyjną, garaż dla samochodu ratowniczo-gaśniczego, część administracyjną oraz salę wielofunkcyjną. Koszt realizacji tego etapu inwestycji wyniesie około 1 000 000 zł i zostanie w całości sfinansowany z budżetu gminy.
3: To jest ekspres informacyjny w Trendy Radio.
1: Podpisano umowę na budowę 10 miejsc postojowych dla samochodów osobowych wraz z utwardzeniem terenu, budową schodów terenowych w miejscowości Brzostek. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 350 tysięcy złotych brutto, a termin realizacji zadania to 2 miesiące od dnia podpisania umowy. Zakres prac obejmuje m.in. budowę 10 miejsc postojowych, wykonanie jezdni manewrowej, utwardzenie terenu, budowę schodów terenowych z poręczami, wykonanie odwodnienia, umocnienie skarb oraz zagospodarowanie terenów zielonych. Inwestycja poprawi dostępność, bezpieczeństwo i komfort użytkowników tego obszaru. Rzeszowskie Wody Polskie w sierpniu planują ogłosić przetarg na opracowanie ekspertyzy hydrauliczno-hydrologicznej oraz wielowariantowej koncepcji optymalizacji pracy elektrowni wodnej na zbiorniku Klimkówka. Zamawiana ekspertyza pozwoli ocenić, czy zasoby wody w zlewni pozwolą na utrzymanie odpowiedniego przepływu biologicznego w rzece poniżej zbiornika. Przeprowadzone zostało również rozeznanie cenowe rynku. Szacowany koszt zamówienia, które oprócz ekspertyzy hydrologicznej będzie obejmowało również koncepcję optymalizacji pracy istniejącej elektrowni, to około 240 tysięcy złotych. Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji zostanie złożony wniosek o wydanie nowego pozwolenia wodnoprawnego.
4: Reklama. Zatrudnię lub nawiążę współpracę z pomocnikiem lakiernika. Wymagane doświadczenie, praca samodzielna, zakres obowiązków, przygotowanie powierzchni do lakierowania oraz prac wykończeniowych. Praca w Jaśle. Prosimy o kontakt pod telefonem 516 175 257 WMW Motocenter, ulica 17 stycznia, Jasło.
5: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Reklama.
3: Granie na żądanie. Antena jest twoja.
6: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy i ekipy Trendy CJ Stone Infinity na udany weekend ode mnie. Pozdro leci od DJ-a Adama. Adamie, pozdrawiam cię bardzo gorąco i też życzę oczywiście super weekendu. Też możecie śmiało dawać znać, co tam będziecie porabiać. Czekam na wiadomości od was.

Halko, halko, piątkowicze. A ja zapraszam Was na, no właśnie, wczorajsze podsumowanie programu Trendy, lista w wylocie Aleksandra Stan i Tok, ale chyba z tego powodu się nie martwimy, ponieważ w propozycjach pojawiła się ponownie z hitem Baila Morena. No ja uwielbiam takie dzikie dęsy. No zobaczymy, jak Wam się spodobają. Następnie Fisher War Alive, także w propozycji drugiej, tu także imprezowe brzmienia. No ideolo jak na piątulo. Pierwsza piątka, Alien Mighty's Deszcz z Ósemy. Panowie, no już tutaj ładnie sobie działają na scenie muzycznej z tego co widzę. Na czwartym Hugel, Ultranate Moving to the Sun z Siódemy. Na trzecim Toby Romero Fly High z Piąteczki. Na drugim Duke Dumont Miss the Manier. A już nie na pierwszym, ale waszą topką jest Lasgo z najnowszym singlem Rise. Także dzióbki, super, że głosujecie. Dobra, a już teraz powracamy do pozdrowień. Nie czekam na wasze dedykacje.

0: Trendy Małopolska i Podkarpacie.
1: Gorące i serdeczne pozdrowienia dla Konrada, Tomka i Rymsona od rezydenta Trendy Radia Marcina Rogali. PS, dajemy radę dzisiaj chłodniej. I hicior dla chłopaków, Soda Summer Delight. Zagramy, no pewnie, że tak. Marcinie, ciebie też pozdrawiam serdecznie. No, panowie, wy to tam mieliście mega ciężko przez te upały ostatnio, z tego co słyszałam. Ajajaj, dobrze, że dzisiaj zdecydowanie chłodniej. Odpoczywajcie w miarę możliwości.

0: Sylwia Grzeszczak.
1: I co?
0: Motyle.
1: Motyle?
0: No motyle.
1: Ajejku, motyle. Ja bym chciał sobie wyhodować takiego motyla.
0: A wiesz, że można?
1: Można, ja można wyhodować
2: Marcin,
1: motyla.
2: Naprawdę
1: a
2: można.
1: A gdzie taką poczwarkę znajdziesz, żeby ją później hodować?
0: Potem ci pokażę. Ale no, naprawdę są sklepy,
1: ona
0: tak,
1: to po prostu których mnie przeraża
0: są dostępne takie poczwarki.
1: Swoją, że tak powiem, wiedzą ogólną.
0: No ale piękne to jest. No tylko smutne, bo motyle żyją tak naprawdę kilka dni.
1: Kilka
0: także
1: dni?
0: No można się przywiązać do takiego ślicznego stworzenia.
1: No dokładnie.
0: No i później co? Człowiek smutny. No ale nie mów, że takich byś nie chciał.
1: No chcę. Ładne.
0: No
1: bardzo ładne.
0: Zamówić ci? A gdzie? Że tobie się nie wykluje.
1: No oczywiście, że nie. I zapomnę o nim i co?
0: No właśnie.
1: I zapytasz za parę dni, jak wygląda ten motyl? Jaki? Ten,
0: no
1: nawet
0: i tyle.
1: Nie wiem.
0: No i tyle by było.

0: Trendy Radio. Przepis na dobry piątek.
1: Pojawia się teraz fajny przebój, moi drodzy, specjalnie dla Irka z Jasła. Gorące i serdeczne pozdrowienia od Anastazji. No, pięknie. Anastazja chce oczywiście zadedykować fajną piosenkę. Wiesz, co to będzie? Wiesz, co to
2: Spike,
1: będzie?
2: Spike, szalone telefony.
1: Te szalone telefony. Mieliście kiedyś szalone telefony, bo ja miałem kiedyś szalone telefony i w końcu nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. Ja tak. Ja nie, w ogóle nie wiem, o co chodzi w tym, że ktoś nie odbiera telefonów, bo są nieznane.
2: Ja znam takich ludzi, co nie odbierają.
1: Anka, no przecież siedzi koło mnie tutaj po prawej stronie taka osoba.
2: Ja odbieram wszystko.
1: Odbierasz wszystko.
2: No tak?
1: Masz rację, to co przychodzi z różnych, że tak powiem, aukcji, to tak, telefonów bynajmniej nie.
2: Marcin, gdybyś zamówił tak super kozaki, ostatnio to też byś odebrał.
1: A to kozaki, to tusze, to jakieś...
2: No tak, no to trzeba się prezentować,
1: niektóre
2: Marcin.
1: Rzeczy po prostu, przepraszam was bardzo, ale nie wiem nawet, jak się nazywają.
2: Zrobimy kiedyś taki test.
1: Zrobimy
2: co,
1: test,
2: i nagramy rolkę?
1: Przegram.
2: I nagramy rolkę.
1: I wyjdę na idiotę, że nie potrafię nawet nazwać rzeczy, które
2: Marcin,
1: kupujesz.
2: Ale poczekaj, to ja cię nauczę i będziesz o krok do przodu.
1: A po co mi ta
2: systemem.
1: Wiedza?
2: A, okay. A po co mi ta
1: może
2: wiedza?
1: Faktycznie.
2: Przyda się kiedyś, skąd wiesz?

0: Słuchasz Trend Radio.
1: Anka, jest ktoś, kto ci imponuje?
2: No pewnie.
1: No kto taką osobą jest, kto ci imponuje?
2: Dużo, moi rodzice na przykład.
1: Ale jeszcze oprócz?
2: Oprócz rodziców?
1: No.
2: Megan Fox.
1: No, wiedziałem. Tak, a jakie wy macie takie super gwiazdy, które was motywują do dalszego działania w życiu?
2: A ciebie, Marcin?
1: Tak.
2: Robert Pattinson, wiem.
1: Nie, absolutnie nie. Arnold Schwarzenegger.
2: A no tak, tak. Mówiłeś mi, że chciałeś wyglądać. No,
1: człowiek, jak on, który, słuchaj, przyjechał z Niemiec, od zera zaczynał, ćwiczył, później zaczął się później udzielać jako aktor. Fajnie mu to zaczęło wychodzić.
2: No nie.
1: Prawdziwe kłamstwo, no rewelacja, także wiesz.
2: A widziałeś, jakie ma piękne córki?
1: No oczywiście, jasne, że tak.
2: Pokażę ci.
1: Tak? Proszę,
2: no,
1: bardzo,
2: naprawdę.
1: Teraz będzie przegląd, moi drodzy, córek Arnolda Schwarzeneggera.
2: Ale naprawdę, no popatrz.
1: No fajnie, modelki. Fajnie. To ja nawet nie wiedziałam, że ty wiesz, że taki, no,
2: ja
1: aktor jest.
2: Marcin, ja wiem wszystko.
1: Wszystko wiesz. Wszem i bobiec się interesuje.
2: Widzisz?
1: Pokaż. O nie, no, faktycznie. Ta córka po prawej to jest bardzo podobna do niego.
2: No, są, widzisz?
1: No, widzisz? No pewnie, że tak.
2: No.
1: Arnold.
2: Marcin, nie zapowiedzieliśmy hitu.
1: A tak, zagrajmy.
2: Z Colim i Cleo lubimy już teraz.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze na Podkarpaciu. Strażacy interweniowali ponad 200 razy. Kolejny ostry wypadek na hulajnodze w ciężkim stanie nastolatka. Za chwilę też o sposobie pewnego kierowcy na walkę z upałem. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Zalane piwnice i powalone drzewa. Potężne burze przechodzą przez Podkarpacie. Do tej pory Straż Pożarna musiała tam interweniować ponad 200 razy, najczęściej w powiatach rzeszowskim i ropczycko-sędziszowskim. Było to przede wszystkim wypompowywanie wody z zalanych piwnic i posesji, mówi Marcin Betleja z Podkarpackiej Straży.
2: Strażacy usuwają także połamane konary i drzewa leżące na jezdniach, chodnikach oraz posesjach.
1: Podczas burz deszcz zalał m.in. część Szpitala Uniwersyteckiego w Rzeszowie, w tym aptekę, kuchnię i izbę przyjęć. Woda dostała się też do piwnicy Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Na szczęście nie ma poszkodowanych, a sytuacja się powoli uspokaja. W bardzo ciężkim stanie w szpitalu 13-latka z Wągrowca, która wczoraj wraz z kolegą wywróciła się podczas jazdy hulajnogą elektryczną. Nastolatkowie jechali bardzo szybko ścieżką pieszo-rowerową. Dziewczynka, w odróżnieniu od kolegi, który kierował pojazdem, nie miała na głowie kasku, mówi Malwina Szuman z wągrowieckiej policji.
3: 13-latka odniosła ciężkie obrażenia ciała, natomiast 14-latek doznał urazu kończyny górnej.
1: Chłopiec już opuścił szpital. Kierowcy podróżujący autostradą A1 w stronę Wybrzeża muszą uzbroić się w cierpliwość. Z powodu remontów na autostradzie tworzą się wielokilometrowe korki. W województwie kujawsko-pomorskim zatory tworzą się między węzłami Nowe Marzy a Warlubie, gdzie ruch w stronę Gdańska odbywa się tylko jednym pasem. Podobne utrudnienia kierowcy napotykają też w województwie pomorskim na odcinku Pelplin-Kopytkowo, mówi Anna Kordecka z Gdańsk Transport Company.
4: Przed rozpoczęciem podróży dobrze jest sprawdzić aktualną sytuację na trasie na Amber One autostradzie A1. Prowadzone są obecnie prace remontowe, które mogą generować utrudnienia, zwłaszcza przy dużym natężeniu ruchu w weekendy, dlatego warto wcześniej zaplanować przejazd i śledzić komunikaty drogowe.
1: Autostrada A1 można ominąć, jadąc drogą krajową numer 91. Solidarność wznowi zbiórkę podpisów pod referendum klimatycznym, zadeklarował przewodniczący Związku Piotr Duda. To reakcja na wczorajszą decyzję Senatu, który odrzucił prezydencką inicjatywę w tej sprawie. Duda podkreślił, że Solidarność ma już 450 tysięcy z pół miliona potrzebnych podpisów. Walka z upałami skłania czasem do niestandardowych rozwiązań. W Warszawie jeden z kierowców miejskiego autobusu zamiast w długich spodniach przyszedł do pracy w spódnicy, co jednak jest niezgodne z regulaminem. Mężczyzna wpadł podczas kontroli klimatyzacji, mówi Marzena Toczek, stary brat z Zarządu Transportu Miejskiego.
5: Rozumiem, że pan walczył z upałem na swój własny sposób. Czy to jest dobry kierunek? No, myślę, że każdy sobie z nas odpowie na to pytanie sam.
1: Kierowcy ustnie zwrócono uwagę, zatrudniająca go firma dostała kilkuset złotową karę, a warszawski Zarząd Transportu Miejskiego nie wyklucza jednak w przyszłości zmian w standardach ubioru kierowców, które będą odpowiedzią na upały.

0: info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Norweska Federacja Piłkarska wzywa szefa FIFA do dymisji. Szefowa tamtejszego związku Lise Klaveness apeluje do Gianniego Infantino, by ten podał się do dymisji i argumentuje, że stracił zaufanie społeczności piłkarskiej. Norwegowie mają nadzieję, że inne kraje UEFA poprą ich apel o rezygnację Infantino. Hubert Hurkacz i Iga Świątek to nasi ostatni tenisiści, którzy grają jeszcze w kanadyjskich turniejach w Montrealu i w Toronto. Teraz oboje zagrają z rywalami, z którymi ostatnie pojedynki przegrali i co ciekawe, było to na wielkoszlemowym Roland Garros. Więcej o tych spotkaniach Błażej Kulesza.
2: Przeciwniczką Świątek będzie trenująca pod okiem Sandry Zaniewskiej Ukrainka Marta Kostiuk. Obie panie trzecią rundę przeszły jak burza. Świątek oddała zaledwie 3 gemy Szwajcarce Golubić. Gem więcej straciła Kostiuk w meczu z Amerykanką Keys, ale to Polsce w Toronto na meczach wiwatuje Polonia.
3: Słyszałam przed turniejem, że tu w Toronto jest wielu Polaków. Za każdym razem udowadniacie, że jesteście wszędzie i przychodzicie mi kibicować. Jestem za to bardzo wdzięczna.
2: Świątek przegrała w tym roku z Kostiuk na Roland Garros. Podobną porażkę, tyle że 5 lat temu w Paryżu, zaliczył Hubert Hurkacz. Tyle że z Holendrem Bouticiem van de Zandschulpem. Panowie dziś wieczorem polskiego czasu pojawią się na korcie w Montrealu. Ostatnim razem pojedynek trwał aż 5 setów. Dziś potrwa co najwyżej 3 partie.
1: A mecz Polaka i Holendra powinien rozpocząć się po godzinie 20. Tymczasem znamy już finalistki turnieju rangi WTA 125 rozgrywanego na kortach Legii w Warszawie. O tytuł zagrają tam jutro Czeszka Gabriela Knudson i Amerykanka Carol Yang-Suhli. Pierwsza pokonała Bułgarkę Eliza Rejaniewą 7-6, 6-2, a druga Czeszkę Wendulę Waldmanową 6-2, 6-2.
4: Zapraszam na prognozę pogody. 16 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. Jutro 26 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela cieplusia, 28 stopni i pełne słońce. W nocy spadnie do 12, także korzystamy z ciepłej aury.
0: Reklama.
5: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
6: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Zapraszamy na mega weekend w moich sklepach. Groszek, ABC i Eurosklep. Z aplikacją Moje Sklepy. Masło łaciate, kostka 200 gramów za 2,99 przy zakupie 3. A przy zakupie 2 serków kanapkowych Hochland, trzeci tylko za 1 grosz. Oferta obowiązuje w dniach od 6 do 8 sierpnia w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep.
0: Reklama.
8: Granie na żądanie.
9: Zamawiaj ulubione hity, spraw niespodziankę bliskim i znajomym. 7148 trendy. I treść pozdrowień. Kosz złotówka plus VAT.
4: Serdeczne życzenia dla Grzegorza w dniu 22. rocznicy ślubu od żony Beaty. Miłej pracy, kochanie. Ale superancko, no pewnie. Ja też uwielbiam czytać od Was takie pozdrowienia. Także panie Grzegorzu, skoro ja się ucieszyłam, to co dopiero pan. No pani Beatko, możecie też pisać, co będziecie porabiać. No właśnie, po pracy.

0: To proszę, Lubega.
1: Lubega?
0: Zagrajcie.
1: A, który numer?
0: Number five. Mambo No Five, tak.
1: A, tak.
0: Ale to taki wakacyjny utwór,
1: tak?
0: Nie?
1: Agata, wiedziałem, że lubisz to nagranie. Gorące i serdeczne pozdrowienia od twojego Lubego. Tak napisał o sobie. Och. Poważnie, Edziu, ale masz dupet?
0: Lubega, Lubego. Ty.
1: Chyba o to chodziło,
0: no,
1: nie?
0: No chyba
1: no
0: taka
1: właśnie, ale wiesz, od serca te gorące i serdeczne pozdrowienia, także chyba się jesteś zadowolona, bo ja na pewno tak.
0: Ja też jestem, słodko.

0: Trendy Radio. Dobry wybór.
1: Życzenia dla Renaty z okazji urodzin. Poproszę piosenkę Zostań tu ze mną na zawsze. Zagramy pani Reniu specjalnie dla pani. Dużo uśmiechu życzymy. I oczywiście dużo zdrówka całą redakcją Trendy Radia.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Tego dawno nie graliśmy.
2: Którego?
1: Zagrajcie dla mojej dziewczyny Gym Class Heroes. Wow. Pamiętam ten utwór.
2: O, jak... to jest fajny numer, nie?
1: Jakby to było wczoraj, Marcin.
2: Wczoraj?
1: No, odkurzałam przy
2: wczoraj
1: tym utworze.
2: Wczoraj było dziwnie, dzisiaj jest trochę lepiej, jutro nie wiem jak będzie.
1: No dziwnie, no Marcin, to nie ma, że może być dziwnie.
2: Jest dziwnie.
1: Bo co?
2: A z tobą zawsze jest dziwnie.
1: Wszystko ze mną jest zawsze fajnie.
2: No, tak by ubrać okulary i widzieć wszystko na różowo.
1: No chciałabym,
2: niestety,
1: żeby tak
2: rzeczywistość
1: było.
2: Jest już inna.
1: Co ty wszystko widzisz w czarnych kolorach? Marcin,
2: jasnych, różowych.
1: Się... Słuchajcie, on jest taki marudny.
2: Wiesz,
1: to jest
2: nie.
1: Po prostu...
2: Ty widzisz w różowych, ja widzę w pomarańczowych.
1: Powiem ci tak, wiesz co pani Edytka napisała
2: tak?
1: do nas na fanpage'u?
2: Że
1: Ania,
2: co?
1: Kopnij go w kostkę.
2: Tak?
1: No.
2: A to czego mnie kopiesz?
1: Marcin, bo jesteś nieznośny.
2: Tak?
1: No, pani Edytko, słyszy pani, został kopnięty właśnie.
2: Dziękuję pani Edytko, ale mi pani zrobiła tutaj przysługę.
1: No nie?
2: Skąd pani Edyta jest?
1: Z Krosna.
2: A, z Krosna, pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy panią Edytkę.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Solina pozyskała dofinansowanie w ramach funduszy europejskich dla Podkarpacia. W ramach projektów powstaną m.in. promenada wzdłuż cypla w Polańczyku, Karpackie Centrum Turystyki Rowerowej w Wołkowyi, platforma widokowa w Polańczyku, miejsca obsługi rowerzystów wyposażone w nowoczesną infrastrukturę dla rowerzystów, około 150 km oznakowanych szlaków rowerowych, które połączą najpiękniejsze zakątki Bieszczadów. Realizowane będą dwa kluczowe przedsięwzięcia – szlak rowerowy Bieszczadzkich Aniołów, Polańczyk Wołkowyja Łopienka wraz z budową Karpackiego Centrum Turystyki Rowerowej w Wołkowyi oraz szmaragdowa pętla wokół Bieszczadzkich Jezior – Polańczyk, Solina, Zwierzyń, Myczkowce, Solina, Polańczyk. Łączna wartość obu projektów wynosi 28,3 miliona złotych. Pozyskane środki to kwota opiewająca na ponad 23 miliony złotych. Europa należy do najszybciej ocieplających się rejonów świata i jedną z tego konsekwencji jest również wzrost wartości wskaźników biometeorologicznych, takich jak temperatura odczuwalna i liczba dni z silnym i ekstremalnym stresem cieplnym. W Europie liczba tych ostatnich wzrosła ponad dwukrotnie, zaś temperatura odczuwalna najcieplejszych nocy i dni wzrosła o około 4 stopnie Celsjusza w porównaniu do lat 70. Mówi Piotr Florek, ekspert z nauki o klimacie.
2: Wskutek antropogenicznej zmiany klimatu Europa stała się jednym z najszybciej ocieplających się regionów świata. Możemy tego doświadczyć dosłownie na własnej skórze, bo oprócz wzrostu samej temperatury powietrza mierzonego w stacjach meteorologicznych wzrasta też wartość parametrów biometeorologicznych, takich jak temperatura odczuwalna i liczba dni z silnym i ekstremalnym stresem cieplnym, co ma oczywiście bezpośredni wpływ na nasze samopoczucie i nasze zdrowie.
1: Szczyt El Niño nastąpi dopiero za kilka miesięcy, a jego wpływ na temperaturę globalną jest odczuwalny z pewnym opóźnieniem. Już teraz można prognozować, że rok 2027 pobije rekord z 2024 i osiągnie najwyższą wartość średniej temperatury planety w historii obserwacji.
3: Twoje informacje lokalne w Trendy Radio.
1: 59-latek usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Za popełnienie tego przestępstwa grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, wieloletni zakaz prowadzenia pojazdów oraz inne konsekwencje przewidziane przepisami prawa. Gmina Skołyszyn podpisała umowę na zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego. Zakup o wartości ponad 372 tysięcy złotych w całości zostanie sfinansowany z budżetu gminy Skołyszyn i będzie stanowić bezpośrednią odpowiedź na zgłaszane przez mieszkańców potrzeby w zakresie sprawnego wykonywania prac komunalnych oraz bieżącego utrzymania infrastruktury gminnej. Już 8 sierpnia na płycie Dębickiego Rynku przy strefie Chill odbędzie się miejska potańcówka w Dębicy. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 16 i potrwa do 22, tworząc przestrzeń do wspólnej zabawy i integracji mieszkańców oraz odwiedzających miasto.
0: Reklama.
4: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak.
5: Sięgnij po Alesto. Już dziś. Orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie 2. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Słowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Dobry wybór.
6: Oj, Marcin właśnie gdzieś uciekł, także dziękuję bardzo. Panie Andrzeju, super się słyszeć dzisiaj ponownie dla pana koleżanki, pani Ani, poza kolejnością. Amadeo, letni wiatr. Panie Andrzeju, no tak, letni wiatr to jest to, zdecydowanie. Dobrze, że dzisiaj delikatna ochłoda. No to jest czym dychać. No i fajnie by było, gdyby tak zostało przez kilka dni. Ale no, od jutra już ciepełko. No może nie aż takie rekordowe temperatury, ale nadal będzie nice.

0: Bartek. Mamy zagrać tę wyjątkową piosenkę dla Bartka. Pozdrawiam Bartka. O, kolegę pozdrawiam Bartka.
1: Który, o, to ja też pozdrawiam, słuchaj,
0: jest
1: kolegę
0: bardzo
1: Bartka.
0: Wyjątkowym fachmenem od różnego rodzaju łączeń.
1: Co ty mówisz? No. To ja pozdrawiam też Bartka z Krościenka Wyżnego.
0: Tak, Krościenka Wyżnego, tak, a jest. Ja Bartka z Dębowca.
1: O, widzisz? To ja pozdrawiam jeszcze Bartka z... Poczekaj.
0: Z Limanowej.
1: Z
0: Limanowej nie chcesz pozdrowić tego Bartka.
1: Oj, tego może ominiemy pana.
0: Ominiemy? Dlaczego? Przecież wręczył ci róże i był bardzo miły.
1: Marcin.
0: I czeka na odpowiedź do dziś.
1: Jak ci później opowiem, co...
0: Było to 2,5 roku temu.
1: No. To historia jest ciężka.
0: Na książkę. Słyszałem. Anka, ale to jest jednak bardzo dziwne, że ty w takie sytuacje cały czas wchodzisz, a ja nawet takich nie wiem, że istnieją.
1: No ja mam takiego pecha właśnie.
0: Jak to działa?
1: Nie
0: jak
1: wiem,
0: to
1: ja to po prostu tak mam.
0: Problem jest w tobie, nie w świecie.
1: Tak myślisz?
0: Dookólnym, no.
1: Wyrzuć ciebie do śmieci najwyżej.

0: Trendy Radio.
1: Proszę o Annę Jurksztowicz. Stan pogody dla mojej zmiennej jak letnia pogoda kochanej złośnicy Adam. Oj, tak to jest, panowie, czasem z kobietami. No ale co wam powiem, no. To jest właśnie to, co nas kreuje jako wyjątkowe. Ale ego, nie? Top. Dobra, żartuję oczywiście. Gramy.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Modern Talking, you're my heart, you're my soul.
2: Ale wiesz, że ja byłem na jednej takiej imprezie, bardzo wyjątkowym weselu, które w zasadzie nie wiem, ilekroć ktoś podchodził do orkiestry, a raczej tam do DJ-a.
1: Żeby zagrać?
2: Cały czas w kółko. You're my heart, you're my soul, sorry, sorry lady. Już w końcu po prostu... Ja mówię, chłopaki, puśćcie Modern Talking w pętli i będzie okej. Okay. Ja mówię, wiesz, że to by było naprawdę racjonalne. Ja mówię, wiem, przecież każdy przychodzi to samo zamawia, nie?
1: No tak, no ma
2: no właśnie, są takie hity na wakacjach, są takie hity na imprezach,
1: które uwielbiamy.
2: I możemy je grać bez końca, jak ten kawałek, który zagramy teraz od Stachurskiego. Gorąca i serdeczna dedykacja dla Jagódki. Pozdrowienia przesyła, no właśnie, Robert i Stachurski.
1: No pewnie, bez końca, ale najpierw Modern Talking.
2: Mówię ci, bez końca.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Labusz, Be My Lover.
2: Be My
1: Słyszeliście,
2: Lover.
1: Jak Marcin się wczuł?
3: Wczułem się, wiesz, bo ta piosenka...
1: Gwiazdo.
3: Wyobraź sobie, że ja na tej piosence tańczyłem pierwszy taniec z dziewczyną.
1: Co ty mówisz?
3: Poważnie, z taką... O, z Anią.
1: O, Marcin. Dokładnie.
3: Pozdrawiam Ankę bardzo gorąco, choć chyba nie będzie słyszeć, bo mieszka w Stanach.
1: O,
3: ale w każdym
1: ale
3: razie... Tak. Chodziliśmy razem do podstawówki.
1: Byłeś zestresowany.
3: Bardzo byłem zestresowany i później, wiesz... No,
1: czerwony tak. Cały, bo ty się robisz czerwony, jak się zdenerwujesz.
3: A to ja się nie denerwowałem wtedy.
1: Taki byłeś, hop do przodu.
3: Oczywiście.
1: Ty, no nie pogadam.
3: Pewnie, od razu.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę o rządowych pomysłach na zużyte opony. Potem policjanci o fałszywych inwestycjach w sieci. Będzie też dzban z XVII-wiecznymi monetami znaleziony na Mazowszu. Marcin Krzemiński. Zużyte opony mają być objęte nowymi zasadami zagospodarowania. Nad zmianami pracuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które chce zwiększyć odpowiedzialność firm wprowadzających opony na rynek i uporządkować system ich recyklingu. Szymon Kępka.
2: Chodzi o to, by firmy odpowiadały nie tylko za sprzedaż opon, ale też za to, co dzieje się z nimi po zakończeniu użytkowania. Dzisiaj zużyte opony trafiają m.in. do wyspecjalizowanych zakładów, gdzie są odzyskiwane i przetwarzane, ale nie w 100%. W wielu przypadkach trafiają one także do lasów, gdzie zalegają przez dziesiątki lat. Gdzie jeszcze trzeba uszczelnić ten system? Andrzej Kubik, Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego.
3: W obszarze indywidualnego importu pojazdów z zagranicy, gdzie każdy pojazd zaimportowany prywatnie przywozi co najmniej ze sobą 4 na kołach plus zapas, a czasami jeszcze cały zestaw opon zimowych. Ten wpływ opon na rynek polski w ogóle nie jest w żaden sposób kontrolowany.
2: Resort klimatu prowadzi także prace dotyczące olejów odpadowych. Nowe rozwiązania mają określić zasady odpowiedzialności za ich zbieranie, przetwarzanie i zagospodarowanie, tak aby więcej tego typu odpadów trafiało do właściwego odzysku, a nie trafiało na przykład do środowiska.
1: Niemiecka prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci 37-letniego obywatela Polski, który zmarł po interwencji policji w jednym z mieszkań w Duisburgu na zachodzie Niemiec. Do zdarzenia doszło pod koniec lipca. Śledztwo ma wyjaśnić, czy funkcjonariusze, obezwładniając awanturującego się Polaka, działali zgodnie z przepisami i procedurami. Policjanci ostrzegają przed fałszywymi inwestycjami w sieci. 72 tysiące złotych straciła mieszkanka Gniezna, która znalazła reklamę oferującą atrakcyjne inwestycje finansowe. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego skontaktowały się z nią osoby podające się za doradców. Pokrzywdzona musiała założyć konto inwestycyjne, później wykonywała przelewy i przekazywała kody BLIK. Kiedy zorientowała się, że nie może zalogować się do rzekomego panelu inwestycyjnego, było już za późno.
4: Musimy pamiętać, by nigdy nie powierzać swoich oszczędności osobom poznanym w internecie. Powinniśmy również dokładnie sprawdzać firmy i platformy inwestycyjne, nie instalować na prośbę tak zwanych doradców żadnych dodatkowych aplikacji do zdalnego pulpitu, no i zachować taką szczególną właśnie ostrożność, gdy ktoś obiecuje szybki, pewny zysk.
1: Radzi Anna Osińska z gnieźnieńskiej policji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozpocznie jutro swoją pierwszą wizytę w Serbii. Ma spotkać się z prezydentem Aleksandrem Vučićem. Choć Serbowie oficjalnie potępiają rosyjską inwazję w Ukrainie, nie przyłączyli się do tej pory do sankcji nałożonych przez Unię Europejską na Moskwę. Ciekawe odkrycie pod Nowym Dworem Mazowieckim. Poszukiwacz w lasach nowodworskich znalazł gliniany dzban wypełniony monetami z czasów Zygmunta III Wazy. Wśród nich są cenne orty i trojaki. Znalezisko trafiło do konserwatora zabytków.

0: Info sportowe w Trendy Radio.
1: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Katarzyna Niewiadoma Fini wygrała 7 etap wyścigu kolarskiego Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Dominika Włodarczyk była 8. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na Górze Kocierz w Beskidzie Małym. Żółtą koszulkę lidera zachował Holender Bart Lemmen. Polska zorganizuje klubowe Mistrzostwa Świata Siatkarzy w tym i w przyszłym roku, poinformowała Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej. W roli gospodarza wystąpi aktualny mistrz kraju Aluron Siem. I warta zawiercie. Wieczorem startuje trzecia kolejka naszej piłkarskiej ekstraklasy. Na początek kibice zobaczą pojedynek Wisła kontra Wisła. O 20:30 Biała Gwiazda podejmie w Krakowie zawodników z Płocka. Tymczasem w europejskich pucharach nasze kluby grały w kratkę. Choć Lech i Jagiellonia swoje pierwsze spotkania w trzeciej rundzie eliminacji do Ligi Europy wygrały. Więcej o tym Błażej Kulesza.
2: Jagiellonia w Białymstoku pewnie pokonała Rangersów 2-1, chociaż wszystkie trzy bramki, w tym jedną samobójczą, zdobywali piłkarze Jagi i to w ciągu 21 minut. Do rewanżu podobieczni Adriana Siemieńca podejdą zadaniowo.
3: Mentalność i klimat, który tam, myślę, Szkoci nam zaoferują, no to będzie gorące, ale co nie jest dla nas coś takiego nowego. Nowy jest kierunek, bo tam jeszcze nie graliśmy.
2: Trudny wyjazd czeka Lecha, bo gra na sztucznej murawie na Wyspach Owczych nie będzie atutem poznaniaków, a zaliczka 1-0 z KL Klaksvik nie napawa optymizmem nawet trenera Nilsa Frederiksena.
4: European football is not that easy.
2: Europejski futbol nie zawsze jest łatwy i nie zawsze będziemy strzelać po 4-5 bramek. To po prostu niemożliwe. Bo nawet farerskie media uznają sprawę awansu wciąż za otwartą.
1: A w walce o Ligę Europy jak na razie przegrał Górnik 0-1 z Ferencvaroszem, ale Zabrzanie rewanż zagrają na własnym boisku. Wszystkie mecze polskich drużyn w walce o Ligę Europy odbędą się w czwartek.
5: Halo, halo, zapraszam na prognozę pogody. 16 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. No, przydałoby się trochę ochłody, miejmy nadzieję, że tak będzie. Jutro 26 odnotujemy na termometrach w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela cieplusia, 28 stopni i pełne słońce, w nocy spadnie do 12.
0: Reklama.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
11: Trendy radio.
12: Wybijamy
11: trendy, brzmienie
12: wszechczasów
11: dla Ciebie.
5: Gorące pozdrowienia dla wszystkich dziewczyn z drugiej zmiany. Mielec, jesteście cudowne. Uhuhu, no widzę, że ktoś zdecydowanie za Wami szaleje, dziewuchy. Pozdrawiam w takim razie serdecznie również.

0: Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.
1: Ace of Base. Ace of Base. All That She Wants. No wreszcie ktoś to zamówił, a miałam już włączyć.
2: Miałaś wyłączyć?
1: Włączyć.
2: Włączyć.
1: Marcin, bo ja uwielbiam Ace of Base.
2: Wyłączaj światło, jak wychodzi z pokoju, pamiętaj, bo ktoś mi tu cały czas pisze, że świeci, a ta, bo dla zmyłki to robisz.
1: Rozumiem. Marcin.
2: Że się świeci, a...
1: Właśnie, nie. Ja dbam o prąd i mnie denerwuje, jak ktoś za sobą nie gasi.
2: Nie gasi?
1: Tak, Marcin, no wiesz, jak jest problem z energią obecnie?
2: Obecnie, tak, tak.
1: No.
2: Więc gaś światło.
1: Jakie kwoty są za to?
2: No tak, prąd cały czas drożeje, moi drodzy.
1: Drożeje,
2: no co tu poradzić?
1: Drożeje, no.
2: Gorąca i serdeczna dedykacja dla Sebastiana z Krosna. Gorące i miłe słowa, prosto z Sanoka od Lenki.
1: Ace of Base właśnie.
2: Tak, to jest numer, który kocha nie ona, tylko jej mama, ale z racji tego, że mama ma dzisiaj 50, to dla niej te gorące i serdeczne pozdrowienia. Taki jest surprise.
1: No właśnie, jest niespodzianka. Jest,
2: a jak jest? To jest coś genialnego.
1: No tak,
2: przecież
1: no.
2: Wiesz,
1: no tak,
2: coś
1: Marcin,
2: niesamowitego.
1: Spokojnie.
2: Nie wiem, w ogóle no, poszło do tego tematu.
1: Marcin, ty jesteś nerwany.
2: Jestem.

0: Bye.
1: Dziękujemy serdecznie. Co robicie? Gdzie jedziecie? Piszcie dalej w kolejnym odcinku programu Trendylista, bo Trendylista za chwilę
0: tak
1: na 101.95.2 FM. Obiecujemy również, że Mateusz Mijal i jego najnowsza produkcja będzie w propozycjach do Trendylisty. Nagrał Mateusz, słuchajcie, ten kawałek całkiem niedawno. Przyjął się zdecydowanie fajnie na naszej antenie. Mało tego, będzie u nas, no właśnie, niedługo, bo jego rodzinne miasto to Jasło. No i powiedział, że oczywiście jego ulubiona stacja też zostanie odwiedzona.
0: No,
1: tak więc Mateusz pojawi się właśnie w Trendyliście. Gorąco i serdecznie zachęcamy
0: tak
1: do słuchania. Szczegóły oczywiście będą na naszym fanpage'u. Będą też mówione, wspominane, przypominane przez Anię.
0: Dokładnie, zostańcie, zapraszam.
2: Maksymalna dawka trendy hitów. Trendy Radio 101.9. Trendylista. Głosuj teraz. 7148 TRL. I tytuł nagrania.
0: Piątek, piąteczek, piątulo. Aj, to jest chyba nasz ulubiony okrzyk, nie? No, wydaje mi się, że tak. No, wydaje mi się, to jest bardzo dobre słowo. Dobra, lecimy. Przed nami mnóstwo świetnych kawałków, które zresztą sami wybieracie, ale na razie od wylotu rozpoczniemy. Alien Mighty's Deszcz. No, niestety, panowie. Puszczają zestawienie, ale to wcale nie oznacza, że jeszcze w programie się nie pojawią. No to startujemy w 2598 wydanie.
3: Wyloty.
4: W dół.

0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.
1: Aj, przyjemnie to wybrzmiało po raz ostatni. Alien Mighties i deszcz, tak w ramach przypominajki. Propozycja pierwsza, Axwell Bone, Whatever Turns You On. Oj, tego pana chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Szczególnie, że ten hicior obecnie króluje w eterze, medialnym. Szczególnie na TikToku, który teraz wyznacza trendy, no trzeba to przyznać. No to lecimy z propozycją pierwszą, no i dajemy na full.
2: Propozycje.

Piątek ma to do siebie, że takich hitów musi być więcej. Axwell, Whatever Turns You On przed chwilą. Natomiast propozycja druga już w trochę innym stylu. Sama jestem zdziwiona, że Ava Max podąża obecnie takimi śladami muzycznymi.

0: no o które nigdy bym jej nie podejrzewała. Razem z Alanem Walkerem stworzyli naprawdę ciekawy utwór Fate, także posłuchajcie sami, ale ze skuterem nie ma to nic wspólnego. Play.
1: Propozycje.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Gmina Biecz podpisała umowę na budowę obiektu przeznaczonego na działalność Centrum Integracji Zawodowej w Grudnej Kępskiej. Nowy budynek zostanie wyposażony w kuchnię, sanitariaty oraz salę szkoleniowo-spotkaniową, w której nieodpłatnie prowadzone będą zajęcia i szkolenia z zakresu produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-spożywczego, gastronomii, hotelarstwa, a także zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia. W ramach inwestycji istniejący budynek gospodarczy zostanie przebudowany i rozbudowany o wiatę pełniącą funkcję magazynowo-składową. Powstaną również pomieszczenie gospodarcze, sanitariaty oraz kotłownia. Zadanie obejmuje także budowę układu komunikacyjnego wraz z miejscami parkingowymi. Cały obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wartość zadania opiewa na ponad 2,2 miliona złotych. Tylko w sierpniu podkarpaccy strażacy wyjeżdżali do interwencji w związku z obecnością tlenku węgla już 25 razy. Trzy osoby wymagały pomocy przedmedycznej, mówi starszy brygadier Marcin Betleja, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie.
2: W czerwcu takich interwencji odnotowaliśmy blisko 130, a w lipcu ponad 70. Od czerwca do dzisiaj pomocy lekarskiej w wyniku zatrucia czadem potrzebowało 17 osób. Zagrożenie dotyczy m.in. osób korzystających z piecyków gazowych do podgrzewania wody. Wysoka temperatura na zewnątrz nagrzewa dachy, kominy i przewody wentylacyjne. Gorące powietrze w kominie powoduje, że ciąg kominowy zanika lub odwraca się, co uniemożliwia prawidłowy odpływ spalin. W efekcie spaliny wśród nich śmiertelny tlenek węgla zamiast być odprowadzanym na zewnątrz może wracać do mieszkań, co stwarza realne zagrożenie zatrucia tym toksycznym gazem. Przypominamy, tlenek węgla zwany potocznie czadem jest bezwonny i bezbarwny. Absolutnie nie jesteśmy w stanie sami go wykryć.
1: Jedynym urządzeniem wykrywającym czad jest czujka tlenku węgla. Jej alarm może uratować życie. Mobilne planetarium w bibliotece, spotkania z Bogusiem Janiszewskim, eksperymenty, robotyka i programowanie. To tylko część atrakcji przygotowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle w ramach projektu Czy Kopernik zjadł piernik? Nauka, wyobraźnia i kosmos. Nowy projekt edukacyjny skierowany do przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych pokaże, że nauki ścisłe mogą fascynować, inspirować i zachęcać do odkrywania świata, mówi Katarzyna Koczwara, wicedyrektor Miejskiej Biblioteki w Jaśle.
3: Najmłodsi uczestnicy projektu Dzieci w wieku przedszkolnym wezmą udział w cyklu edukacyjnych seansów Zaobserwuj Wszechświat. W przestrzeni wokół biblioteki pojawi się mobilne kino sferyczne, które przeniesie młodych odkrywców w sam środek kosmosu. W wyjątkowej, immersyjnej przestrzeni dzieci poznają planety, gwiazdy i galaktyki oraz dowiedzą się, jak wygląda Wszechświat. Nauka połączona z widowiskową formą projekcji stanie się na pewno niezapomnianym doświadczeniem i pierwszym krokiem do poznawania astronomii. Jednym z wydarzeń projektu będą dwa spotkania pod tytułem Nieziemskie rozmowy z Bogusiem Janiszewskim, autorem książek popularno-naukowych dla dzieci i młodzieży. Podczas spotkań uczniowie klas 1-3 przekonają się, że o kosmosie można opowiadać w prosty, ciekawy i pełen humoru sposób. Dowiedzą się m.in. czym są czarne dziury, który obiekt we Wszechświecie porusza się najszybciej oraz dlaczego wiele zjawisk zachodzących w kosmosie można zrozumieć dzięki obserwacji codziennego życia.
1: Miłośnicy nowych technologii będą mogli uczestniczyć w warsztatach Zakodujmy Wszechświat, które połączą astronomię z programowaniem i robotyką. Prezydent miasta Krosna zaprasza 15 sierpnia na krośnieński rynek, by uroczyście świętować obchody Święta Wojska Polskiego i 106. rocznicę Bitwy Warszawskiej. Program rozpocznie się o godzinie 9:00 polową mszą świętą na krośnieńskim rynku w intencji żołnierzy poległych w wojnie polsko-bolszewickiej i innych bojach o niepodległość ojczyzny. Natomiast o godzinie 10:00 rozpocznie się uroczystość patriotyczna pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego. W uroczystościach udział wezmą Kompania Honorowa Strzelców Podhalańskich, Miejska Górnicza Orkiestra Dęta oraz Chór Trinitas.
4: Więcej informacji na trendradio.pl.
5: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Trwa wielka wyprzedaż w OBI. Teraz setki produktów, aż do 70% taniej. Śpiesz się i nie przegap okazji. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
0: Reklama.
10: Trendlista. Przepychaj swoje ulubione kawałki między 19.20 a 21.00. 20 hitów w 120 minut. Po 19.20. Po 19.20.
11: 7148 TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendradio.pl. Tam możecie głosować już bezpłatnie. Na 20. Aleksandra Stan i Baila Morena jako nowość. Oj, to się poruszamy. Na 19. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine z 20. A na 18. cudowna Zalia oczaruje nas swoją piosenką Tylko kochaj mnie z 19.
12: 20.

0: Dusia, no co ty, cieszymy się latem, nie ma co myśleć jeszcze o jesieni, chociaż powiem szczerze, że miesiąc temu, gdzieś tak początkiem lipca, czułam jesień w powietrzu i sobie myślę, o nie, nie, nie, nie przyjmuję tego do mojej wiadomości ani świadomości. Także cieszmy się z tego, co mamy, jeszcze są wakacje, jeszcze tej jesieni nie ma, no ale wiadomix, chciałoby się, żeby lato trwało długo, długo, długo. No ale cóż, niestety, no tak dobrze to nie ma. 17. Ave, Meet Me in the Dark z 18. 16. Cascade, Natalie Jane, Meet Again z 17. A na 15. Lord Luxury i Colorado dzisiaj w jednolokatowym awansie.
1: 17.
2: W górę.

Gramy, już gramy, bo widzę wiadomości, mnóstwo o tym hicie Somber We Never Dated dla Angeliki. Please, wybacz mi, mam nadzieję, że jeszcze się zobaczymy. Angela, nie wiem, co tam się stało, ale chłopak już pisze do nas chyba piątą wiadomość od rana. No i później o tym zapomniałam. No i widzę, że kolega się przypomina, także mój drogi, no mam nadzieję, że Angela słucha teraz trendy radia, trendy listy. No i jakoś się pogodzicie, no na pewno musicie ze sobą porozmawiać, dziubasy. Niestety chyba nic więcej powiedzieć nie mogę. No nie znam też szczegółów, ale trzymam kciukasy, że tam wyjaśnicie to między sobą. Ale no bardzo dobry wybór piosenki. Następnie Marlon Hofstadt, I Like. Dzisiaj Lokatek u górze.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Od września zmiany w żywieniu w szkołach i przedszkolach. Obniżki cen paliw na horyzoncie. Za chwilę o tym analitycy. Polka liderką klasyfikacji Tour de France. Marcin Krzemiński. Od 1 września zmieniają się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach. Ma być bardziej zdrowo, a o tym, co dokładnie się zmieni, Bartosz Kądziołka.
2: Posiłki mają być oparte o najnowsze zasady żywienia, czyli m.in. o tak zwaną dietę planetarną, mówi Marcin Tischner z działającej na rzecz zdrowego żywienia Fundacji Prowek.
3: Zakłada, żebyśmy jedli w sposób zdrowy, jednocześnie zmniejszając nasz negatywny wpływ na zmiany klimatyczne, na środowisko.
2: Z posiłków nie zniknie mięso.
3: Kwestia tego, żeby minimum raz w tygodniu pojawiło się danie na bazie roślin strączkowych, czego wcześniej nie było, żeby zupy były serwowane na wywarach warzywnych, większa ilość owoców, warzyw, produktów pełnoziarnistych, tłuszczów roślinnych, a z kolei mniejsza liczba potraw smażonych.
2: A dzieci nie jedzące mięsa mają mieć zapewniony inny posiłek.
1: Przyszły tydzień przyniesie lepsze informacje dla kierowców, bo po ostatnich spadkach cen ropy naftowej rysuje się przestrzeń do sporej obniżki cen paliw na polskich stacjach. Teraz średnia cena diesla w Polsce przekracza 8,20 zł, benzyny 7,5 zł, ale po weekendzie powinno być taniej, bo jak prognozuje Grzegorz Maziak, analityk e-petrol.pl, obniżki rzędu 30-40 groszy na litrze już widać w hurcie.
4: Powinny pojawiać się coraz większe liczby stacji, które 95-oktanową benzynę będą sprzedawać w cenie poniżej 7 zł i też dużo stacji, gdzie olej napędowy powinien być poniżej 8 zł. Takie są prognozy. Pytanie tylko, czy to nie wpłynie na determinację rządzących do wprowadzenia pakietów osłonowych.
1: Tanieje też autogaz, kosztujący średnio nieco poniżej 3 zł. Wszystko zależy oczywiście od sytuacji w cieśninie Ormus, kluczowej dla cen ropy naftowej na rynkach. Sąd apelacyjny nakazał administracji Donalda Trumpa wstrzymanie budowy sali balowej przy Białym Domu. Panel sędziowski uznał, że projekt powinien zatwierdzić Kongres. Prace nad podziemną częścią obiektu, która według zapowiedzi ma służyć bezpieczeństwu, mogą być kontynuowane. Media relacjonują, że znajduje się tam remontowany bunkier. Trump chce, by z kolei na dachu sali balowej powstał port dronowy, mający służyć zabezpieczeniu Waszyngtonu. Nie żyje William Orbit, brytyjski muzyk i producent znany m.in. ze współpracy z Madonną, U2 i All Saints. Miał 69 lat. Archidiecezja Paryża poinformowała, że w poniedziałek od południa zacznie działać platforma internetowa, przez którą będzie można się zapisać na nabożeństwa podczas wizyty papieża we wrześniu we Francji. Nie zawsze zapisy są obowiązkowe, ale są zalecane. Katarzyna Niewiadoma Finney wygrała 7. etap kolarskiego wyścigu Tour de France na Mont Ventoux. Polka objęła prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Z kolei na 5. etapie Tour de Pologne najszybszy był Szwajcar Jan Christen, który wygrał na górze Kociesz w Beskidzie Białym.

0: To czas na prognozę pogody. 16 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. Jutro 26 w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Gorlicach i w Dębicy, zachmurzenie umiarkowane i wiatr w porywach do 50 km na godzinę będzie nam towarzyszył. No, z czego chyba się cieszymy? Niedziela słoneczna, pełne słońce, 28 stopni, w nocy spadnie do 12.
1: Reklama.
0: Nadchodzi największe wydarzenie tego lata. Burmistrz Brzozowa zaprasza na Dni Brzozowa. Już 8 i 9 sierpnia Stadion Mosir zamieni się w potężną arenę muzyczną. W sobotę od 16 roztańczą Was Skaner, Soleo i raper KN, a noc zamknie szalona dyskoteka. W niedzielę od 15 bawimy się z Kinder Seed i Fireband. Następnie na scenie zagoszczą Dropli z zespołem i Amelia Sowińska oraz Tomasz Wolak, a o 21 gwiazda wieczoru Dawid Kwiatkowski. Przez cały weekend strefa zabaw i pyszna gastronomia. Dni Brzozowa, 8 i 9 sierpnia. Stadion Mosir w Brzozowie. Zapraszamy!
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.
3: Trendylista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj 71-48 TRL i tytuł nagrania. Koszt to złotówka plus VAT.
0: Co tam porabiacie przy piąteczku? Też możecie pisać, co fajnego będziecie działać w weekend. Wyjeżdżacie, zostajecie, na pewno dużo z Was właśnie się urlopuje, na pewno też za granicą. No, ja sama kminię, gdzie by tu się wybrać. Na pewno będzie to jakieś majestatyczne miejsce. No, jestem zdania, że trzeba z życia korzystać w 100%, no bo no, żyje się raz, to po pierwsze, a po drugie no fajnie by było zrobić coś szalonego, nie? A jak? Także dzióbki, ja czekam na wiadomości od Was, co tam fajnego polecacie na wakacje. 13 Offenbach Four to the Floor z 12, 12 Unit as Flipside z 11, a na 11 Gorgon City Work It Out ze 13.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienie. Wszechczasów. Dla Ciebie.
5: 13.

0: trendy, Podkarpacie i Małopolska.
1: A ja zachęcam do podsyłania waszych propozycji do programu Trendy Lista. No i jeszcze trochę tych notowań mamy przed tak zwanym podsumowaniem wakacyjnym. Także zapraszam, możecie podsyłać śmiało na naszego fanpage'a na fejsie w wiadomości prywatnej Trendy Radio lub też na maila redakcja@trendradio.pl. No i moi drodzy, wystarczy mieć na uwadze jedynie to, żeby te hity były w miarę cenzuralne i no właśnie, żeby były to nowości. No już teraz dziesiątka bryska, Janusz Walczuk, Myśl o mnie z 14. Piękny czterolokatowy awans. Na 9. Subfocus Elevate w remiksie z 8, a na 8. Meduza Rani i Silence z 10. 10.

0: adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio. Region.
1: Pracownicy jednego z urzędów skarbowych województwa podkarpackiego podczas prowadzonych czynności sprawdzających stwierdzili nieprawidłowości u jednego z weryfikowanych podmiotów z branży elektronicznej, mówi komisarz Edyta Chabowska, rzecznik prasowy KAS w Rzeszowie.
2: Ten podmiot działający w branży elektronicznej nie wykazał transakcji sprzedaży o wartości ponad 4,5 miliona złotych, a skutkowało to zaniżeniem podstawy opodatkowania, a także podatku VAT o ponad 1 milion złotych. Ta spółka pierwotnie w złożonych plikach JPK VAT nie wykazała kilkudziesięciu transakcji sprzedaży. Natomiast w wyniku działań, które podjęła Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa, ten podmiot złożył odpowiednie korekty, wykazał prawidłową podstawę opodatkowania oraz należny podatek VAT w właściwej wysokości.
1: Zastosowany tryb czynności sprawdzających służy weryfikacji poprawności złożonych przez podatników plików i dokumentów, a jeżeli podmiot zgodzi się z ustaleniami ekspertów Urzędu Skarbowego i złoży stosowne wyjaśnienia lub korekty, wówczas nie jest wszczynana kontrola podatkowa. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-26 powiat gorlicki w 2026 roku do lipca otrzymał od wojewody małopolskiego dotacje celowe z budżetu państwa i podpisał umowy na dostosowanie części pomieszczeń piwnic w budynku powiatowego zespołu placówek oświatowych w Bieczu. Ponadto w ramach umowy planowany jest zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadań, w tym 8 zapór przeciwpowodziowych, 5 nagrzewnic olejowych oraz 3 masek z filtropochłaniaczem. W Iwoniczu-Zdroju wprowadzono zmiany w organizacji ruchu, które mają poprawić bezpieczeństwo i uporządkować zasady poruszania się w jednej z ważniejszych części miejscowości. Nowe rozwiązania pojawiły się już na placu Oczki. Wprowadzone rozwiązania mają służyć zwiększeniu bezpieczeństwa, a jednocześnie pomóc w lepszym uporządkowaniu ruchu pojazdów i pieszych w tej części Iwonicza-Zdroju. W najbliższym czasie nowe rozwiązanie ma objąć także skrzyżowanie Alei Słonecznej z ulicą Księdza Jana Romba w Iwoniczu-Zdroju.
3: Najświeższe informacje z Małopolski i Podkarpacia.
1: Ruszają jasielskie wakacyjne spacery z przewodnikiem. Dodatkową atrakcją będzie możliwość przejażdżki zabytkowym autosanem H935. Popularny Mękol znów wyjedzie na ulicę Jasła. W tegorocznej edycji dla wszystkich miłośników historii Jasła i regionu zaplanowano 4 tematyczne spacery, podczas których nie zabraknie fascynujących opowieści związanych z dziejami Jasła oraz mniej znanych ciekawostek związanych z miastem. Najbliższy spacer odbędzie się 13 sierpnia o godzinie 16:30, mówi Mariusz Świątek, dyrektor Muzeum Regionalnego w Jaśle.
4: Kolejny spacer jest 22 sierpnia, śladami II wojny światowej. Obeszła się w dość okrutny sposób. No niemniej jednak jest to część naszej historii, bo my głównie mówimy o ruinach, ale to też historia ludzi, którzy w tym czasie w Jaśle mieszkali, żyli, starali się przetrwać, walczyli o niepodległość naszej ojczyzny. Takie podsumowanie już naszych spacerów będzie 12 września, gdzie poświęcimy cykl głównie znanym postaciom związanych z Jasłem, a więc na pewno wtedy wybrzmi Jasielskie Liceum, którego wychowankowie są naszą chlubą, ale inne tematy. Myślę, że będzie to dobry moment do przechadzki po naszym mieście.
1: Harmonogram spacerów i szczegóły znajdują się na plakacie na naszej stronie internetowej trendyradio.pl. Jutro w Parku Słonecznym przy ulicy Piłsudskiego w Dębicy odbędzie się piknik pokoleń. Wydarzenie organizowane w ramach cyklu Lato w Parku Słonecznym będzie okazją do wspólnego spędzenia czasu dla mieszkańców w każdym wieku. Piknik rozpocznie się o godzinie 17:00. W przestrzeni parku pojawią się bezpłatne atrakcje dla dzieci, w tym dmuchańce, malowanie twarzy, wata cukrowa, popcorn, gry i zabawy prowadzone przez animatorów oraz spotkanie z maskotką Stitch. Na uczestników wydarzenia czekać będzie również strefa gastronomiczna. Finałem pikniku będzie Silent Disco z udziałem DJ-a, zaplanowane w godzinach od 20 do 21.30. Uczestnicy będą mogli skorzystać ze słuchawek, wybrać jeden z dostępnych kanałów muzycznych i bawić się pod gołym niebem.
0: Reklama.
5: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama. Trendlista. Od poniedziałku do piątku odliczamy 20 znakomitych trendy hitów. Głosuj teraz 71-48 w treści wpisz trl.i tytuł nagrania. Koszt SMS-a to złotówka i 23 grosze z VAT-em.
6: O, jak szybciusio. I właśnie takiej odpowiedzi oczekiwałam. Pani Gosia, pozdrawiam mega gorąco z Jasła. Ostatnio była w Bieszczadach, dokładnie, o, świetnie, w zagrodzie pokazowej w Mucznem. Zabrała tam swoich synów i super spędzili czas obserwując. Uwaga, żubry, także dziubasy. Jeżeli ktoś jeszcze z Was w Mucznem nie był, to naprawdę warto się wybrać. No i z tego, co widzę po fotach, to naprawdę przepięknie. Także no, weekend w Bieszczadach z naturą to jest na pewno strzał w dziesiątkę. Dziubasy, a już teraz siódema, tak, Inna, With Away z 6 na 6, Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me z 9, a na 5, no niestety, Tobi Romero w dwulokatowym spadku z hitem Fly High, bo z 3.
7: 7.
0: W dół.

0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: A ja zapraszam jeszcze do głosowania. 7148TRL. I tytuł nagrania. Koszt takiego SMS-a to złotówa plus VAT. Sposób drugi to nasza strona internetowa trendyradio.pl. Tam już możecie klikać bezpłatnie. Na czwartym Roxy niech będzie nam. Dzisiaj z siódemy, na trzecim Duke Dumont Miss de Manier z drugiego. A na drugim no też hicior tego lata. Hugel Moving to the Sun dzisiaj pnie się o dwa oczka ku górze.
2: Cztery.

0: Trend Radio. Twoja fala dobrej energii.
1: Halo, halo, piątkowicze, a ja zapraszam na podsumowanie. Wylot, Alien Mighty z deszcz, propozycja Axwell, Whatever Turns You On, Alan Walker, Ava Max i Fate. Na 20. Aleksandra Stan, Baila Morena. 19. Alok, Jennifer Lopez, Everything's Fine. 18. Zalia, Tylko Kochaj Mnie. 17. Ave, Meet Me in the Dark. 16. Cascade, Mirror Again. Na 15. Lord Luxury, Colorado. 14. Marlon Hofstadt, I Like. 13. Offenbach, Four to the Floor. 12. You Not Us, Flipside. 11. Gorgon City, Work It Out. 10. Bryska, Myśl o Mnie. 9. Sub Focus, Elevate. 8. Meduza, Rani, Silence. 7. Ina, With Away. 6. Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. 5. Tobi Romero, Fly High. Na 4. Roxy, Niech Będzie Nam. Na 3. Duke Dumont, Miss de Manier. 2. Hugel, Moving to the Sun. I zwycięża bez żadnych zmian ponownie. Let's Go i Rise. Ja pozdrawiam wszystkie osoby, no i miłośników lat 90. i tych milenijnych, no bo to dzięki wam tak naprawdę dzisiaj Let's Go jest na topce. No to gramy.
0: 1.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze i opady nie pomogły na suszę. Za chwilę doniesienia z Bieszczad. Sanepid bada sprawę zatrucia w ośrodku w Międzywodziu. Od nowego roku w górę płaca minimalna. Powiemy o ile. Marcin Krzemiński. Nocne burze i opady deszczu w wielu miejscach kraju nie zdołały przełamać długotrwałej suszy. Tak jest m.in. w gminie Bukowsko w Bieszczadach, gdzie od kilku dni mieszkańcy czterech miejscowości mają wodę w kranach tylko przez 2 godziny dziennie, bo rzeka, która zaopatrywała wodociągi, wyschła do zera. Marcin Starzec.
2: Bez dostępu do wody jest 1/3 gminy, mówi wójt Marek Bańkowski.
3: Jest to 1/3 mniej więcej powierzchni gminy. Jedna mała miejscowość wczoraj zasygnalizowała, że też jest problem, ale to oni też, mieszkańcy, mają swój taki indywidualny, prywatny, bardzo nieduży wodociąg.
2: Dla mieszkańców to codzienna, ogromna uciążliwość, bo woda w kranie jest tylko przez 2 godziny i to pod niskim ciśnieniem.
4: Ale trzeba nas też zrozumieć, że my też jesteśmy ludźmi i chcemy po prostu korzystać z tej wody.
2: Mówiła pani Alina. Ratunkiem byłyby długotrwałe opady deszczu. Tych jednak w prognozach pogody na razie nie widać.
1: Sanepid prowadzi dochodzenie dotyczące ośrodka w Międzywodziu. U 53 pensjonariuszy wystąpiły tam objawy zatrucia. Wstępne badania wskazują na rotawirusy i adenowirusy. Jak informuje inspektor sanitarny, wszyscy są już pod opieką i nikt nie wymagał przewiezienia do szpitala. Inspektorzy pobrali próbki od pacjentów i personelu oraz wymazy sanitarne z urządzeń znajdujących się w kuchni i innych pomieszczeniach. Jutro znane będą również wyniki badań wody. Hiszpańska Gwardia Cywilna odnalazła ciało młodego paralotniarza z Afryki Subsaharyjskiej. Spadł do morza, usiłując wlecieć do Ceuty, hiszpańskiej eksklawy w Afryce. Do wypadku doszło rano, na miejsce udały się służby ratunkowe, ale paralotniarz już nie żył. Płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto, zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa wzrośnie do 32 zł 30 groszy brutto. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. Wysokości te są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. A skoro o zarobkowaniu mowa, co czwarty Polak doświadcza toksycznych zachowań w pracy. Najbardziej narażeni są najmłodsi, tak wynika z najnowszych badań. Niemal co czwarty Polak ocenia też negatywnie wpływ swojego menedżera na zespół. Jarmark Świętego Dominika jest już na półmetku, ale na odwiedzających czeka jeszcze wiele wydarzeń. Niektóre odbędą się w najbliższy weekend, mówi rzecznik Międzynarodowych Targów Gdańskich Maciej Korolczuk.
5: W ten weekend wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy na Święto Kociewia. Bardzo barwna parada. Jeden z takich symboli w ostatnich latach Jarmarku Świętego Dominika. Także w piątek o 20:00 rusza festiwal Les Barok na przystanku u Dominikanu. Wstęp wolny, także bardzo serdecznie wszystkich zapraszamy.
1: A cały jarmark potrwa do 16 sierpnia.

A ja zapraszam na prognozę pogody. 16 stopni już tej nocy, zachmurzenie małe, termika ciepła i sucha, biometr korzystny. Jutro 26 stopni w Krośnie, w Jaśle, w Tarnowie, w Rzeszowie, w Lesku, w Dębicy i w Gorlicach. Niedziela upalna? No nie bardzo, taka ciepła powiedziałabym. 28 stopni, pełne słońce w nocy, spadnie do 12. Do usłyszenia, ja życzę oczywiście udanego wieczoru i miłego weekendu. Buziole, heja!

Dzień dobry, wieczór, moi mili. Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Z tej strony kłania się Marcin Rompej, a to znak, że zaczynamy kolejny taneczny weekend wakacyjny. No niestety, tego lata nam już coraz bardziej ubywa, ale jeszcze spokojnie, jeszcze mamy sierpień, a ja też będę grał tak, żebyście ani przez chwilę nie myśleli o tym, że lato się nam powolutku kończy. Moi drodzy, no to co, zaczniemy od polskiego disco. Dzisiaj Andre teraz w disco hitach, tak blisko, kochanie. Zaczynamy Disco Hity.

Jak tam pogoda u was po tych ostatnich upałach? Taki deszczyk wręcz jest zbawieniem. Na szczęście słonko już pod koniec dnia wyszło, bynajmniej u mnie, ale z tego co widziałem, Rzeszów pływał dość konkretnie. No właśnie, dajcie znać jak tam sytuacja u was. Mam nadzieję, że wszystko ok. Wysyłajcie zdjęcia na naszego trendy radiowego Facebooka. Gramy dalej, moi drodzy. Cały czas tu trwają disco hity za konsolą Marcin Rompej. Blondie teraz dla ciebie.

Bystrzyc. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

0: A Defisa to wy lubicie?
1: No ja nie ukrywam, że często lubię jego utwory gdzieś odtwarzać. No i nie da się ukryć, jest jednym z topowych twórców disco polo. Bez względu na to, jakie tam wyniki obejrzeń zdobywa, no to jeśli chodzi o warstwę i wokalną, i producencką, tutaj zawsze mamy topkę. No a o topkach też może za chwilę porozmawiamy. Defis teraz w Disco Hitach.

samym disco człowiek żyje. Spokojnie, mam bardzo dużo różnych propozycji dzisiaj dla was. A dla tych, którzy przyjechali na przykład teraz na wczasy w nasze rejony i właśnie odpalili trendy radio, chcieliby słuchać również u siebie, poza zasięgiem naszych nadajników, no to wystarczy, że trendyradio.pl wpiszecie i tam odtwarzasz online, na którym możecie słuchać nas z dowoli. DJ Sami, Fint, Jano, Du, Heaven teraz w disco hitach.

0: Serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: W niedzielę demonstracje przeciwko przemocy wobec Ukraińców. Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami, potwierdzają to dane. Były premier w jaskini Lwa.
2: Dzień dobry, Jagodno!
1: Czyli wizyta Mateusza Morawieckiego na jednym z wrocławskich osiedli. Marcin Krzamiński. W niedzielę Komitet Obrony Demokracji wraz z innymi organizacjami planuje demonstrację w 20 miastach w kraju. Ma to być wyraz sprzeciwu wobec przemocy skierowanej wobec Ukraińców mieszkających w Polsce. Przewodniczący KOD-u Jakub Karyś zwraca uwagę na rosnące nastroje ksenofobiczne w przestrzeni publicznej podsycane przez prawicę.
3: Kilkaset osób podpisało apel o to, żebyśmy nie byli obojętni na taką nienawiść na ulicach, miastach. Wierzę w to, że w tym kraju komuś może przeszkadzać 12-letnia dziewczynka, która mówi po ukraińsku na ulicy i to jest powód agresji, to jest powód nienawiści, to jest powód przemocy wobec innych ludzi.
1: Główna demonstracja odbędzie się w Warszawie na Placu Zamkowym w niedzielę o 17:00. Włoski rząd poinformował, że kontrole graniczne dla Hiszpanów zostaną utrzymane przynajmniej do 15 sierpnia. Ich zniesienia do końca tygodnia domaga się rząd hiszpański, uznając je za niesprawiedliwe i dyskryminujące. Włochy wprowadziły kontrolę 1 sierpnia w reakcji na kryzys migracyjny w hiszpańskiej eksklawie Ceucie. Coraz lepiej radzimy sobie z ekstremalnymi upałami, tak wynika z danych Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. Centrum działa w ramach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i zbiera dane z całej Polski. W minionym tygodniu liczba wyjazdów do zasłabnięć i osób z problemami kardiologicznymi wzrosła tylko nieznacznie w porównaniu z ostatnim tygodniem lipca, a wtedy było zdecydowanie chłodniej, mówi Justyna Suchecka z Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
4: Te liczby są bardzo podobne. Wzrost jest niewielki. To, co nieco wzrosło, to wyjazdy do zasłabnięć. Natomiast zmalały liczby interwencji dotyczących osób z bólami w klatce piersiowej czy problemami kardiologicznymi.
1: Zdecydowanie więcej było wezwań do osób tonących. W ostatnim tygodniu lipca 24, w pierwszym tygodniu sierpnia aż 42. Sport. Duńczycy wygrali w Rydze drugi półfinał drużynowego Pucharu Świata na żużlu i zakwalifikowali się do finału, który odbędzie się 29 sierpnia na PGE Narodowym w Warszawie. Wcześniej miejsce w finale mieli zapewnieni Polacy jako gospodarze, zwycięzcy ubiegłorocznych zawodów Speedway of Nations Australijczycy i najlepsi w pierwszym półfinale Brytyjczycy. Kilkaset osób odpowiedziało na zaproszenie Mateusza Morawieckiego na pizzę na jego dnie we Wrocławiu, osiedlu symbolicznym z wyborów parlamentarnych w 2023 roku. Lider nowego stowarzyszenia Rozwój Plus stwierdził, że chce odwiedzić tę, jak powiedział, jaskinię Lwa, gdzie miażdżącą wygraną zanotowała obecna koalicja rządząca.
2: Bo Jagodno rzeczywiście stało się takim symbolem. Co trzeba zrobić, żeby tą obywatelską postawę, którą się Polacy wykazują, żeby ją kontynuować.
5: Bardzo dobra.
6: Bardzo śmaczna. Za taką pizzę to możemy się zgodzić z czymkolwiek tak naprawdę.
1: Mateusz Morawiecki potwierdził na spotkaniu, że ze Stowarzyszenia Rozwój Plus wyłoni się nowa partia polityczna.

Mimo i ciekaw jestem, kto z was słucha Trendy Radio, a jest przyjezdnym tutaj gdzieś na urlop, na wczasy. Jestem niesamowicie ciekaw, także dawajcie znać w komentarzach na naszym Trendy Radiowym Facebooku, kto złapał Trendy Radio i kto, mam nadzieję, z nami zostanie również jak z tego urlopu wróci. Kordian teraz w disco hitach Everyday.

Zbliżamy się do połowy dzisiejszego wydania, ale spokojnie, ja do samej północy z wami jestem i gram najlepsze taneczne utwory. Mam nadzieję, że wy mi również tego towarzystwa dotrzymacie. No to bez względu na to, gdzie się wasz ten taneczny parkiet właśnie znajduje, zapraszam do tańca, moi drodzy. Golden Eye teraz w Disco Hitach. Wczoraj mi się śniłaś.

A część z was może zapyta, co tam u mojego zespołu, zespołu Rompej. No to śpieszę z odpowiedzią. W zeszłą niedzielę graliśmy koncert w miejscowości Golcowa, czyli w zasięgu naszych nadajników, i rozdawaliśmy trendy radiowe koszulki. Także dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. No i możecie na naszym trendy radiowym Facebooku fotę z tymi koszuleczkami zostawić. Moi drodzy, druga informacja, no to niebawem premiera naszego nowego utworu. Będzie dużo nie, tyle wam powiem, ale mam nadzieję, że wy będziecie na tak. A teraz zagrajmy coś nieco starszego od Rompeja. Rompej teraz w

Z uwagi na to, że jesteśmy już dzisiaj bliżej jak dalej końcówki, to na wszelki wypadek nie odpuszczajcie już żadnego tańca, a ja też będę grał tak, żebyście sami do tańca się rwali. Także moi drodzy, teraz troszkę folkowych klimatów będzie w disco hitach i jedna z naszych gościni całkiem niedawnych, jeśli chodzi o właśnie disco hity, czyli Justyna Lubas teraz. Dziś to dam. Lecimy!

Ależ to było świeże w momencie, kiedy się pojawiło 2 czy 3 lata temu. Już w tym momencie się pogubiłem. W każdym razie zespół Modelki, kiedy pojawił się z tym utworem, zrobił prawdziwą furorę. No i do dzisiaj ten numer bardzo fajnie w wakacje działa. To co, zagrajmy go w takim razie. Modelki, Chyba że z tobą.

później, także mam nadzieję, że cały czas ze mną jesteście, a że ze mną jesteście, no to ja dla was gram i troszkę tempo podkręcimy, troszkę zagramy ostrzej, także wskakujemy wszyscy na ten parkiet wasz, który macie w najbliższej okolicy, bez względu na to, czy to jest trawnik, czy to jest korytarz, czy to jest pokój. Ważne, żeby było kawałek wolnej podłogi, żeby się świetnie bawić. Paradiso teraz od Bailando. Lecimy!

Moi drodzy, to już naprawdę prawie koniec. Ja tylko przypominam, 101.9.95.2 FM, nasze pasma radiowe. Natomiast bez względu na to, gdzie się znajdujecie, czyli na przykład jak pojedziecie już z wczasów tutaj z Podkarpacia i chcielibyście nas dalej słuchać, no to trendyradio.pl, tam odtwarzacz online, lub możecie sobie pobrać apkę Trendy Radio i tam również macie opcję nas słuchać dowoli. Megam teraz w disco hitach, zawiruje mój świat. No to

No i stało się, dotarliśmy do końca dzisiejszego wydania Disco Hitów w Trendy Radio. Moi mili, z całego serca chciałbym wam podziękować. Mówił do was Marcin Rompej. Przypominam, słyszymy się w każdy piątek właśnie tutaj na antenie Trendy Radia po 21:00 i jestem z wami do samej północy. Zostawiam was z utworem Lipka Zielona od Lunarii. Dziękuję wam przeogromnie, śpijcie dobrze, ale to dopiero oczywiście po tym utworze. Dobranoc!

0: udany wieczór tylko z Trend Radiem.
1: Aj! Fonsi!